0: która w mojej ocenie w dalszym ciągu najwięcej pomaga.
1: Ale pan ma jakiś konkretny pomysł, co zrobić, żeby faktycznie Ukraińcy zaczęli się bardziej z nami w takim razie liczyć?
0: No właśnie, panie redaktorze, tak jak mi zadał pan pytanie, powinniśmy wstrzymać na ten moment, w mojej ocenie, dalsze dozbrajanie i twardo przedstawić te postulaty, o których mówiłem wcześniej, czyli ekshumację na Wołyniu, oczyszczenie się z korupcji, przeproszenie i nieglorifikowanie banderowców i zbrodniarzy wojennych, ludobójców. I nasze konkretne interesy oprócz tych trzech postulatów, czyli w pierwszej kolejności polskie firmy na liście do odbudowy Ukrainy za to, co nasze państwo całościowo, nasi obywatele zrobili dla narodu ukraińskiego tu w Polsce, ale także i na Ukrainie.
1: A jeśli, panie pośle, Ukraina na przykład spełni wszystkie kryteria członkostwa w Unii Europejskiej poza właśnie nierozwiązanymi kwestiami historycznymi z Polską, czy pana zdaniem Polska powinna mimo to zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej?
0: Tak, Polska powinna zablokować akcesję Kijowa do Unii Europejskiej, dopóki Ukraina nie oczyści się z korupcji, dopóki nie rozliczy się z tych wszystkich kwestii historycznych, o których mówiłem wcześniej. Nigdy nie powinna wejść do Unii Europejskiej. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej spowoduje to, że w pierwszej kolejności polskie rolnictwo i polscy rolnicy, którzy i tak są tymi mechanizmami europejskimi dogniatani, dociskani, mówię w kontekście Fit for 55, ETS, ETS2, innymi zielonymi ładami, to wejście Ukrainy spowoduje, że po prostu naszego rolnictwa już nie będzie, bo nie będzie ono konkurencyjne, bo u nas są różne normy, u nas są różne regulacje europejskie, a ukraińskie rolnictwo nie ma tam żadnych norm, nie ma żadnych badań. To tak jak z umową Mercosur, gdzie nasza wołowina, nasze mięso, drób musi być specjalistycznie przebadane, a wołowina z Argentyny czy z Brazylii nie musi być. No i płynie statkami przez morza do I nikt się temu nie przeciwstawia. No, nigdy nie powinniśmy do czegoś takiego dopuścić. Natomiast no niestety, ale Unia Europejska, dla której liczą się tylko i wyłącznie interesy i biznes, a nie dobro poszczególnych krajów europejskich, no stawia przede wszystkim na to pierwsze, a nie na to drugie, z czym bardzo mocno ubolewam i się nie zgadzam i o tym głośno mówię.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. 7:09.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Moim i Państwa gościem w poranku 7:09 jest ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska, zastępca krajowego duszpasterza kierowców. Szczęść Boże, księże.
2: Szczęść Boże panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom.
1: Czym jest Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa?
2: Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa to inicjatywa Miwa, która ma charakter misyjny. Łączy dwa środowiska, a mianowicie kierowców i misjonarzy. Modlimy się o bezpieczeństwo na drogach, apelujemy o bezpieczną jazdę. Jako Miwa proponujemy dekalog kierowcy, taką etykę chrześcijańskiego kierowcy, jestem chrześcijaninem tak za kółkiem, i zapraszamy do pomocy misjonarzom w takiej akcji, która się nazywa 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. My jeździmy i zapraszamy, żeby pomóc misjonarzom jeździć, żeby umożliwić im pracę, bo to przecież pojazd to jest narzędzie. I taki jest sens tego tygodnia. Także łączymy, jak ktoś, biskup misjonarz z Madagaskaru pięknie powiedział, że właśnie to jest taka rodzina misyjno-motoryzacyjna, którą tworzy Miwa właśnie poprzez tą inicjatywę Tygodnia Świętego Krzysztofa.
1: A jak działa promowana przez Miwa Polska akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy?
2: Jak ona owocuje, rozumiem. Więc to są owoce bardzo wielkie, bo już przecież od początku istnienia Miwa, od roku wielkiego jubileuszu, to już ponad 1000 samochodów tylko, samych samochodów, a ponad 400 motocykli. To jest kilkadziesiąt łodzi, barek właśnie rzecznych, także rowerów i dla katechistów również kilka tysięcy, a także wózków inwalidzkich, także ambulanse, skutery śnieżne na Arktykę i na Alaskę, gdzie pracują polscy misjonarze. Także to jest cała gama pojazdów, zależnie od szerokości geograficznej, od warunków geograficznych, od warunków klimatycznych. Tam, gdzie są misjonarze, a misjonarze polscy w liczbie ponad 1600 obecnie, pracują w prawie 100 krajach świata, na wszystkich kontynentach. Jak różne są warunki, tak różne są potrzeby. Także w tym roku mamy także masę, ponad 100 już próśb, z którymi się zwrócili do nas misjonarze. I dzięki tej akcji, dzięki tej inicjatywie Grosz za Kilometr chcemy ich wszystkich wspomóc. A chociażby taka prosta sprawa, jak misjonarki pracują na przykład w Boliwii, w górzystym regionie Aikile, no chcą dotrzeć do ludzi, używają samochodu, ale dzisiaj mają trudności z zakupem paliwa. Po prostu ze względu na duże koszty potrzebują motocykla trójkołowego, żeby docierać do ludzi, żeby obniżyć też koszty, żeby umożliwić kontakt, bo sióstr nie stać, misjonarek na zakup nawet paliwa. Dzisiaj te koszty są wysokie. Ale większości misjonarze mają wiele stacji dojazdowych. Jeden z misjonarzy z Zambii mówi, że mają 49 stacji dojazdowych, które objeżdżają we dwóch w ciągu miesiąca, więc to jest duże zadanie i duże wyzwanie, żeby dojechać. Są też przeprawy przez rzeki, musi być samochód pewny, bezpieczny, terenowy, którym da się przeprawić przez takie trudne regiony.
1: A w jaki sposób można przelać pieniądze właśnie na akcję Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr?
2: Można to uczynić. Pierwsza rzecz to zbiórka jest prowadzona przez akcję w parafiach, to pierwsza rzecz, przy poświęceniu pojazdów, kiedy błogosławimy pojazdy błogosławymi kierowców, poświęcamy pojazdy, ale też można to uczynić za pomocą strony internetowej www.miwa.pl. Tam są informacje, można też to uczynić blikiem, także jest duża możliwość, te możliwości są współczesne, żeby to uczynić i ten grosz, jako moja wdzięczność za szczęśliwe przejechane kilometry, niech służy misjonarzom, którzy czekają na każdy grosz, na każdą pomoc, a my to przekażemy dalej. My zorganizujemy im ten projekt, ten pomoc przekażemy na odpowiedni środek transportu.
1: A na początku naszej rozmowy też ksiądz wspomniał o dekalogu kierowcy. Jakby mógł ksiądz wyjaśnić słuchaczom, na czym polega ten dekalog kierowcy?
2: Dekalog kierowcy jest to taki skrótowy, etyczny kodeks kierowcy, że jesteś na drodze, nie jesteś na niej sam, jesteś, nad tobą czuwa Pan Bóg właśnie. I pierwsze na przykład, nie będziesz egoistą na drodze. Chociażby to jedno. Wiele rzeczy jest już takich trochę, praktycznie wdrożonych. Na przykład zapnij pasy, będziesz bezpieczny. 20 lat temu ludzie nie zapinali, nagminnie nie zapinali pasów i przez to zdarzało się wiele wypadków. Ale takich właśnie, bądź nie zabijaj, bądź trzeźwy. Właśnie takie mocne takie przykazanie. I tego typu właśnie nie bądź ostry w słowach. Czyli chodzi o życzliwość na drodze, szacunek jeden dla drugiego. To są właśnie tego typu właśnie etyczne zasady. Bądź chrześcijaninem także za kółkiem, a Krajowe Duszpasterstwo Kierowców, które właśnie razem jakby wyrosło z Miwa Polska, mówi kierujmy się miłością na drodze. To jest właśnie takie rozszerzenie, interpretacja przekazania miłości właśnie w odniesieniu do kierowców, do sytuacji kierujących na drodze, poruszających się po drogach, a to jest ważne. Bo kiedy prosimy o błogosławieństwo dla siebie i dla pojazdów, święcimy pojazdy, to właśnie o to chodzi, żebyśmy byli odpowiedzialnymi, życzliwymi kierowcami.
1: A właśnie jakie znaczenie ma błogosławieństwo kierowców i pojazdów, które odbywa się w wielu parafiach z okazji wspomnienia świętego Krzysztofa?
2: Tak, to jest bardzo ważne, że my uświadamiamy sobie jedną istotną rzecz, że mamy pojazdy, to jest nasz wysiłek, ale to też jest dar. Dar, którym zostaliśmy obdarowani przez Boga. To jest łaska, więc jest to dziękczynienie, a dziękczynienia za to wszystko, co otrzymujemy, również za dar pojazdów, ale też świadomość tego, że jesteśmy w rękach Bożych i potrzebujemy wszędzie, jak święty Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, wszystko na chwałę Bożą czynicie. Cokolwiek czynimy, potrzebujemy wsparcia Bożego i łaski Bożej, potrzebujemy modlitwy właśnie, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żebyśmy byli lepszymi kierowcami, bo sam pojazd, poświęcenie pojazdu ma znaczenie, kiedy jest kierowca, bo to rozumiemy, że jest poświęcenie rzeczy, które stają się rzeczami świętymi, przeznaczonymi na użytek właśnie religijny, a tenże pojazd staje się dla nas też takim znakiem Bożego błogosławieństwa. To tak mniej więcej, ale właśnie możemy jeszcze dodać do tego naszą pomoc dla misjonarzy, grosz za kilometr jazdy. Wtedy ta nasza każda podróż ma jeszcze taki inny wymiar głoszenia Królestwa Bożego na całym świecie.
1: A czy jeszcze ksiądz sobie przypomina jakieś może konkretne przykłady, jak samochód, motocykl, czy łódź, albo rower zmieniły codzienną posługę polskich misjonarzy?
2: Ja bym powiedział, że każdy pojazd zmienia tę posługę. To są konkretne przykłady, które właśnie tę posługę zmieniają. A na przykład dzięki właśnie naszej inicjatywie została zbudowana barka na 25 osób, taka duża łódź na Amazonii, Corazon de Polonia, serce z Polski w Peru, na peruwiańskiej Amazonii, jako przychodnia pływająca. miesiąca, żeby właśnie z ekipą medyczną docierać do wiosek położonych wzdłuż tam rzek amazońskich, tych dopływów, i żeby właśnie służyć ludziom, leczyć ich, czy stomatolog, badania robić i tak dalej. Cała ekipa medyczna udaje się do takich wiosek. Na kilka tygodni taka podróż jest wyznaczana, dużo wcześniej, z lekarzami najczęściej gdzieś z zagranicy, więc to bardzo mocno zmieniło. Ale my zmieniamy życie też niepełnosprawnych, bo w zeszłym roku dzięki naszej inicjatywie, taka jest inicjatywa Promienie Miłosierdzia, pomogliśmy zakupić 750 wózków inwalidzkich, standardowych, trójkołowych, czasem nawet elektrycznych, z czasem specjalistycznych. I przypomina mi się jedna właśnie historia matki z Boliwii, która w imieniu swojego syna, już 10 lat czy więcej nawet, dziękuję za ten dar wózka, bo to zmieniło jej życie. Ona dotychczas nosiła swego syna do szkoły na swoich własnych plecach. I wysłała do nas takie zdjęcie właśnie. A teraz ona może już właśnie tego syna w tak prosty sposób dostarczyć do szkoły. No to są przykłady, wiele takich przykładów, ale każdy, mówię, pojazd, chociażby na przykład katechiści. My kupujemy rowery po to, żeby zdynamizować niejako ewangelizację, żeby tych świeckich, miejscowych ludzi, bardzo aktywnych liderów, żeby ich właśnie jeszcze bardziej zdynamizować ich pracę, ułatwić im docieranie. Ale taki projekt bliżej do szkoły przez nas realizowany, rowery dla uczniów w Afryce. Proszę wyobrazić, że dzieci idą do szkoły dwie i więcej godzin, co dwie godziny, to codziennie w jedną stronę i w drugą stronę. Te małe dzieci mają ten problem, ich trzeba dowieść, ale te nawet starsze idą tyle godzin, więc rowery dla uczniów na przykład w Czadzie czy w Republice Środkowej Afryki, to bardzo ułatwiło im naukę. Po takich czterech godzinach marszu, czyli łącznie dwie godziny, te dzieci są mało zdolne i mało chłonne, jeżeli chodzi o uczenie się. To jest ten konkret. Nie mówię już o ambulansach, które kupujemy co roku jeden albo dwa do różnych szpitali. To zmienia możliwości ratowania życia ośrodków zdrowia czy tych centrów zdrowia, które prowadzą misjonarze. Każdy pojazd, który otrzymują misjonarze, on zmienia, daje niejako nowe ręce, nowe możliwości. I naszym zadaniem jest tak właśnie umożliwianie misjonarzom właśnie ich pracy, ich docierania do ludzi.
1: W takim razie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa. Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców.
2: Szczęść Boże. Szczęśliwej podróży dla wszystkich.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato. Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.
1: Wakacje to czas odpoczynku, podróży i spotkań z bliskimi. Chętnie dzielimy się wtedy wolnym czasem właśnie w mediach społecznościowych. O tym, czy jest to bezpieczne, też jak zachować zdrowy rozsądek, porozmawiamy w audycji z naszym dzisiejszym gościem Ewą Poleszuk, psychologiem. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, również witam gorąco.
1: Wakacje kojarzą się z odpoczynkiem i relaksem. Dlaczego warto w tym czasie pamiętać także o bezpieczeństwie w sieci?
2: Jest to temat bardzo ważny i istotny właśnie ze względu na nasze bezpieczeństwo. I należy pamiętać, że bezpieczeństwo w sieci nie zaczyna się od technologii, tylko od takiej świadomości psychologicznej, tego, co my robimy, z kim mamy do czynienia. Czasami też zastanowienia się właśnie nad tym, kto jest po drugiej stronie ekranu. Więc tu przede wszystkim taka świadomość, umiejętność krytycznego myślenia i też z naszej strony, ze strony dorosłych, nie tylko właśnie kontrola tego, co nasze dzieci robią w sieci, ale przede wszystkim rozmawianie z nimi właśnie na ten temat, co się dzieje, co oni tam robią, kogo poznają, próba tak jak gdyby wejścia w ich zachowanie w tym internecie.
1: Tak, bo przed wyjazdem zawsze pamiętamy o tych takich rzeczach jak zabezpieczenie domu i innych rzeczy, ale już na media społecznościowe chyba nie do końca zwracamy uwagę.
2: Tutaj jesteśmy rzeczywiście dosyć bardzo otwarci i można zauważyć to, że niektórzy bardzo chętnie dzielą się swoimi zdjęciami z urlopu, z różnych innych sytuacji, uroczystości. Dzielą się zdjęciami właśnie swoich dzieci, swojej rodziny, swojego mieszkania, swojego samochodu. To gdzieś ktoś tam w tej sieci zawsze ogląda, to zawsze zostaje. Więc czasami warto zastanowić się, jakie to może uczucia w kimś innym wzbudzać, tak? Nie każdy będzie myślał sobie, ojejku, jak fajnie, gratuluję jej, jak się cieszę.
1: Tutaj może pojawić się zazdrość, porównywanie, że ktoś ma jednak lepiej, a ja nie mogę wyjechać, nie mogę sobie pozwolić na takie wakacje.
2: Dokładnie. Więc czasami publikując takie treści, możemy się wręcz spotkać właśnie z takim hejtem w naszą stronę. Taką dezaprobatą, takim umniejszaniem, ale również działa to w drugą stronę, tak? Jeżeli ja na przykład mogę pozwolić sobie na wyjazd w te wakacje nad nasze polskie morze, a ktoś wyrzuca fotki, nie wiem, z Bali, z Mauritiusa, z jakichś odległych zakątków świata, to pomimo tego, że te moje wakacje nad morzem wydawały mi się takie piękne, takie wspaniałe, to porównuje się, tak?
1: I traci
2: myślę
1: blask.
2: Sobie, to traci taką wartość, traci właśnie to, czym się zachwycałam, no bo przecież inni mają lepiej, tak? A ja byłam tylko nad polskim morzem.
1: Zasady bezpieczeństwa, bezpiecznego przeżywania wakacji, spędzania czasu przypomina na bieżąco oczywiście policja, ale chyba ten aspekt taki psychologiczny jest trochę pomijany?
2: Też tak myślę, ponieważ tutaj musimy mieć taką świadomość, że w sieci jesteśmy narażeni nie tylko na tą cyberprzemoc, na ten hejt, ale jesteśmy też właśnie narażeni na taką manipulację psychologiczną, na to, że ktoś, kto poznany w internecie wzbudzi nasze zaufanie, tak? A my kierowani potrzebą bliskości, potrzebą uznania, gdzieś bardzo łatwo wchodzimy w tą relację, tak naprawdę do końca jej nie weryfikując, tak? Bo potrzebujemy, załóżmy, tego uznania i wtedy też jesteśmy narażeni na różnego rodzaju oszustwa, tak? I taką doświadczenie takiej przemocy emocjonalnej wobec nas. Szczególnie też młodzież, tak, bo jednak gdzieś wakacje to czas takich może znajomości, miłości jakichś romantycznych, więc na to bardzo trzeba uważać. Więc ten internet oprócz tego też uzależnia, należy o tym pamiętać. Więc tu warto pamiętać o takiej higienie psychicznej, o tym, by ograniczać ten czas, by nawet na tej plaży, jak siedzimy, nie siedzieć w tym internecie, nie scrollować, a skupić się na tym, żeby posłuchać szumu fal, żeby porozglądać się troszeczkę, podoświadczać, pooddychać tymi wakacjami, a nie scrollować Facebooka, Instagrama i tak dalej, a nie obrabiać zrobione fotki, żeby wrzucić najlepszą fotkę na Insta, to jednak kradnie bardzo dużo czasu i odbiera magię tego momentu. Więc nad tym należy się zastanowić. I czasami nawet z ciekawości sprawdzić sobie wieczorem, ile ja czasu siedziałam. Ile czasu mi to zajęło.
1: Gdzie można było ten czas zupełnie inaczej wykorzystać, prawda?
2: Dokładnie. Nam umykają niesamowite rzeczy. Umykają nam relacje, możliwość poznawania innych ludzi, czy wchodzenia w jakieś nowe doświadczenia, ponieważ patrząc się w ekran, jesteśmy trochę takim więźniem tego ekranu.
1: Dokładnie. I tutaj też poruszony został już ten wątek, który chciałam, żebyśmy o tym porozmawiały, czyli wrzucanie tych zdjęć na bieżąco. Jesteśmy cały czas online, zamiast skupić się na tym, co się dzieje. Czy warto jednak ten czas poświęcić na to, żeby od razu wrzucać fotki, czy może jednak warto to zrobić później?
2: To jest właśnie bardzo dobre rozwiązanie i szczerze mówiąc, ja też czasami dzielę się tym, co robię, ale właśnie warto zrobić te zdjęcia, warto przeżyć ten czas i wieczorem, gdy jesteśmy już po kolacji, tak, poświęcić chwilę na to, by załóżmy wybrać parę zdjęć i dopiero po zastanowieniu się, tak, czy to akurat te zdjęcie zamieścić je na swoim profilu.
1: Jak w takim razie możemy znaleźć taką równowagę między tym publikowaniem zdjęć, byciem online podczas wakacji, a między tym odpoczynkiem? Czyli ta higiena, o której rozmawiałyśmy też.
2: Po pierwsze, warto gdzieś pamiętać o tym, że my wcale nie musimy tego robić. I kiedyś nie było Instagrama, nie było Facebooka, nikt tego na bieżąco nie publikował wręcz. Każdy wywoływał te zdjęcia i dopiero później spotykał się ze znajomymi, dzielił się tymi swoimi przeżyciami. Tutaj to tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa, bo niektórzy zalewają swój profil zdjęciami z każdego dnia, a niektórzy gdzieś to robią dopiero pod sam koniec, a być może nawet po prostu po bezpiecznym powrocie. Także ta równowaga to pytanie takie do każdego. Być może warto po prostu zastanowić się o tym, nad tym, by troszeczkę mniej tego robić, by jednak więcej czasu być offline. I każdy niech z taką pełną świadomością przyjrzy się sobie i postanowi jednak więcej skupić się na tym, by być po prostu tu i teraz, a nie w internecie.
1: Bo przecież nie wyjeżdżamy po to, żeby publikować zdjęcia, prawda?
2: Dokładnie, no. No niektórzy influencerzy rzeczywiście dzielą się każdą chwilą, ale oni po prostu na tym zarabiają, tak? Nasze chwile się nie powtórzą i warto w nich być na 100%, bo później, zostają zdjęcia, tak? Ale te przeżycia, myślę, że mają o wiele większą wartość.
1: Publikowanie swoich pociech. Rodzice często wrzucają zdjęcia swoich maluchów, ale czy to jest bezpieczne?
2: To nie jest bezpieczne i myślę, że różnego rodzaju sytuacje pokazują, że w ten sposób narażamy, tak, nie tylko siebie, ale przede wszystkim nasze dzieci, które są naszym największym skarbem, tak. Pokazujemy to, co najcenniejsze i osoby, które niekoniecznie mają dobre zamiary, mogą chcieć to później wykorzystać, bo wiedzą, jak wygląda dziecko, wiedzą, do jakiego przedszkola chodzi dziecko, wiedzą, nie wiem, gdzie miało urodziny, są w stanie poznać całą siatkę osób bliskich, śledząc komentarze, lajki. Także my w internecie i na swoich postach tak naprawdę pozostawiamy całą masę wrażliwych danych, z których ktoś po prostu może zrobić sobie użytek na naszą niekorzyść. Poza tym pamiętajmy też jedną rzecz, że nasze małe pociechy kiedyś urosną. Być może będą pełniły różne funkcje, różne role społeczne. Być może po prostu ich osobowość rozwija się też w takim kierunku, gdzie one nie będą sobie życzyły tego, by takie ich zdjęcia krążyły gdzieś po internecie. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie zaszkodzić własnym dzieciom, by ich gdzieś tam nawet w ich wczesnej dorosłości, późnej dorosłości nie urazić tym, że pewne zdjęcia bezpowrotnie zaistniały w sieci.
1: Mam wrażenie, że trochę o tych zagrożeniach mało się mówi, albo też rodzice nie biorą może tych rad do serca, bo faktycznie tych zdjęć maluchów jest bardzo dużo w internecie.
2: Jest bardzo dużo i też nawet zwrócenie uwagi takiej osobie może się dla nas źle skończyć, dlatego warto by były
1: różnego
2: rodzaju...
1: Tak, bo ona wie lepiej, ona może decydować.
2: Dokładnie, więc warto gdzieś posłuchać takich neutralnych, chociażby audycji psychoedukacyjnych, w których można spojrzeć na to troszeczkę pod innym kątem, tak? Inaczej jak ja to usłyszę od eksperta, inaczej jak od osoby bliskiej, a być może koleżanki, która, nie wiem, mi zazdrości, która na przykład nie ma dziecka, tak? Więc to nawet nie jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia takiej kultury, świadomości i takiego zważania na siebie i potrzeby mojego dziecka.
1: W takim razie już podsumowując też naszą rozmowę, jak możemy bezpiecznie i też bez stresu korzystać z tych naszych wakacji, ale też myślę odciąć się właśnie od tego świata wirtualnego.
2: Ja polecam po prostu zostawienie telefonu w pokoju hotelowym, w namiocie, gdziekolwiek, tak? Nie zabieranie go ze sobą wszędzie. My sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele funkcji poznawczych angażujemy w korzystanie z telefonu. To jest narzędzie, które jest natychmiastowo dostępne, tak? Ono dostarcza nam ogromnej ilości informacji. Tak naprawdę to jeszcze chciałam powiedzieć, na co trzeba zwracać uwagę w tym internecie i jak bardzo to gdzieś zniekształca naszą rzeczywistość, różnego rodzaju fake newsy, dezinformacja. To są informacje i treści, które zniekształcają nasze przekonania, powodują, są takim źródłem naszego myślenia o pewnych rzeczach. Więc ten telefon i te treści wirtualne mają potężną moc. I my możemy się od tego świadomie odciąć, tak? I każdy, fajnie by było, żeby się nad tym zastanowił i po prostu na czas tych wakacji, tego urlopu zostawił ten telefon, wyznaczył sobie czas na porobienie zdjęć, wyznaczył sobie nawet plan takiego korzystania z tego telefonu, zachęcał do tego najbliższych, że słuchajcie, dobra, zostawiamy teraz telefony, idziemy na plażę.
1: Korzystajmy z tego czasu.
2: Dokładnie. To jest naprawdę bardzo ważne. Może trudne dla niektórych, ale naprawdę wykonalne.
1: Też jeszcze jeden wątek może poruszmy. Mówiłyśmy o tym porównywaniu. Mówi się też również o tym porównywaniu, jeżeli chodzi o sylwetki. Chociażby dziewczyny często się porównują, że ja tej formy na lato nie zrobiłam, a moja koleżanka, znajoma, jednak jej się udało na przykład.
2: No niestety tak jest, że my przeglądamy te zdjęcia, przeglądamy profile i bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że te zdjęcia są przefiltrowane. To jest wyidealizowany obraz, który prawdopodobnie w ogóle nie istnieje. Warto rzeczywiście wtedy po prostu przejść się na tą plażę, tak? Zobaczyć, jak wyglądają inne osoby, że są to normalne osoby. Bardzo rzadko rzeczywiście mamy do czynienia z kimś, kto wywołuje jakiś taki efekt zazdrości, efekt wow, tak? A każdy ma swoje jakieś wady, ma zalety i też nie oceniajmy się tylko i wyłącznie przez pryzmat tego naszego wyglądu, bo ten wygląd nasz się zmienia pod wpływem różnego rodzaju czynników, z wiekiem się zmieniamy i to jest taki naturalny proces, który zachodzi w każdym z nas, więc nie patrzmy na te zdjęcia w internecie, bo my sobie tym robimy wielką krzywdę. Odbieramy sobie poczucie wartości, odczuwamy lęk, tak? Czujemy się po prostu gorsi, więc warto po prostu wyjść do ludzi, zobaczyć, że wokół nas są normalne kobiety z normalnymi sylwetkami. Niektóre są grubsze, niektóre są chudsze, ale wszystkie są takie, jakie są i należy to zaakceptować, w szczególności po prostu siebie.
1: A więc korzystajmy z tego czasu i niech to będzie najlepiej wykorzystany czas na odpoczynek, między innymi. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i wszystkim życzę pięknych wakacji.
0: SOS Wakacje. Jak bezpiecznie spędzić lato? Wypoczynek nad wodą. Spokojna podróż. Wakacyjny talerz bez niespodzianek. Pierwsza pomoc. Wakacje w sieci.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, tak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone.

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego

0: Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważało, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
2: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Dzisiejsza liturgia raz jeszcze nam przypomina tak dobrze znaną scenę. Archanioł Gabriel przybywa do Maryi w Nazarecie, przynosząc jej słowo od Boga. On chce, by ona, młoda kobieta z Nazaretu, stała się matką zapowiedzianego Mesjasza, którym będzie Jezus, Boży Syn. Maryja została w szczególny sposób przygotowana do tego wyjątkowego zadania. Bóg ją obdarzył przeobficie swoimi łaskami, o czym mówi anioł w pozdrowieniu do Maryi, kiedy ją nazywa pełną łaski. Tak, Bóg obdarzył ją szczególnie, ale też, co musimy zauważyć, Maryja współpracowała z Bogiem, z darami Jego łaski. Ona była gotowa własnym postępowaniem odpowiadać na Bożą miłość i łaskawość. Postępowanie, które było ciągłym pełnieniem woli Bożej. Podczas zwiastowania czytamy, słyszeliśmy dzisiaj, jak Maryja o tym mówi: niech mi się stanie według twego słowa. To właśnie postawa Maryi. I tego właśnie Maryja nas uczy. Nie ulega przecież wątpliwości, że my jesteśmy też obdarowani przez Boga Jego łaską. Na pewno nie jest to szczególne obdarowanie, wyjątkowe, które stało się udziałem Maryi, ale Bóg nam też okazuje swoją łaskawość, obdarzając nas darami łaski i miłosierdzia. Ale jakże aktualne pytanie: jak odpowiadamy na tę Bożą łaskawość i miłość? Spróbujmy nad tym się zastanowić. Starajmy się naśladować postawę Maryi, która o sobie mówi: jestem służebnicą Pana.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest środa, 22 lipca, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Rozpoczynamy poranek rozgłośni katolickich, 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Przed nami kolejny dzień, może z niezbyt wysoką temperaturą, bo maksymalnie 21 stopni dziś pokażą termometry w regionie, ale jest na razie słonecznie. Za to w polityce temperatura osiąga poziom wrzenia, o czym będziemy mówili w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. 22 dzień miesiąca jest dniem, w którym szczególnie czczona jest święta Rita, patronka od spraw beznadziejnych, od spraw niemożliwych. Dorota Polińska poświęciła jej swoją najnowszą książkę, fabularyzowaną powieść biograficzną, o której porozmawiamy około godziny 7.30. Za 5 minut, zgodnie z porankową ramówką, przegląd prasy. Ruszamy.
0: 7.09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Przegląd prasy zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie. Profesor Legutko apeluje, jedność PiS jest konieczna, bo niepodległość ojczyzny jest zagrożona. Najważniejsze jest teraz, aby konflikt ustał i to w warunkach, w których każda ze stron będzie miała poczucie, że coś zachowała, ale też coś oddała w imię wyższej racji, jaką jest zwycięstwo w najbliższych wyborach parlamentarnych. Tak mówi Gazecie Polskiej Codziennie. Profesor Ryszard Legutko, komentując w ten sposób sytuację w największej partii opozycyjnej. My będziemy w drugiej godzinie to komentować i z Markiem Jakubiakiem, który opowiada się po stronie Mateusza Morawieckiego, i z dziennikarzem Polsat News Marcinem Fijołkiem, który doskonale wie, co w tej politycznej trawie piszczy. PiS: albo wychodzimy z ETS, albo Polska zostanie skansenem. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zgłosi do Senatu inicjatywę referendalną dotyczącą wyjścia Polski z systemu ETS. Jeśli Izba Refleksji znów zablokuje pomysł referendum, to PiS złoży stosowną ustawę, która ma zwolnić przedsiębiorstwa z opłat za emisję CO2. Nie damy łupić Polaków kolejnymi kosztami unijnej polityki klimatycznej, tak mówił wczoraj Przemysław Czarnek. Przechodzimy do dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej, a tu o tym, ile naprawdę kosztują mieszkania. Średnią cenę nowych lokali ciągną w Polsce w górę luksusowe apartamenty. Mieszkania dla przeciętnego klienta są znacznie tańsze, niż pokazują statystyki. W Warszawie średnią cenę mieszkań mocno podbija segment premium. Lokale z najwyższej półki w drugim kwartale wyceniano średnio na 38 tysięcy za metr kwadratowy, o 25% więcej niż w pierwszym kwartale 2024 roku. Marek Wielgo, ekspert rynku nieruchomości, zauważa, że początek roku przyniósł wysyp inwestycji z najwyższej półki. Efekt: średnia cena ofertowa nowych mieszkań w stolicy w drugim kwartale to ponad 19 tysięcy złotych za metr kwadratowy, podczas gdy w pierwszym kwartale dwa lata temu było to 17,5 tysiąca. Mieszkania z segmentu ekonomicznego w drugim kwartale wyceniano w stolicy średnio na 17 tysięcy za metr kwadratowy, o 2% drożej niż dwa lata temu. Jak zauważa Jan Dziekoński, ekonomista, chociaż średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w stolicy zbliża się do 20 tysięcy złotych, nie oznacza to, że tyle płaci większość klientów. Typowa cena jest wyraźnie niższa, a różnice tworzą głównie najdroższe nieruchomości. Pacjenci z rakiem, odesłani z kwitkiem, przepraszam, o tym także czytamy w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ograniczył przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych w onkologii, ustaliła Rzeczpospolita. Chociaż placówka zaprzecza, jakoby wstrzymała przyjęcia nowych pacjentów do leczenia onkologicznego, to do łódzkiego oddziału wojewódzkiego NFZ wpłynęły dwie skargi pacjentów odnośnie do kwalifikacji do programów lekowych. Rzeczpospolita dotarła też do pisma z pieczątką poradni onkologicznej szpitala, w którym czytamy, że pacjentka, u której rozważana jest kwalifikacja do leczenia w ramach programu lekowego dla chorych na raka piersi, została poinformowana, że z uwagi na brak możliwości sfinansowania kolejnych świadczeń w ramach programu, rozpoczęcie leczenia nie jest obecnie możliwe, a planowany termin rozpoczęcia przypada na pierwszy kwartał 2027 roku, o ile wcześniej nie nastąpi zmiana warunków finansowania programu. Chodzi o to, że szpital nie dostał pieniędzy za leki ponad limit przewidziany w umowie za pierwszy i trzeci kwartał tego roku. W Rzeczpospolitej także o tym, że Londyn zrywa z liberałami. Nowy premier Andy Burnham zapowiedział, że to będzie największa zmiana w polityce w kraju od 40 lat. Wczoraj szef rządu podjął pierwszą decyzję, ma pomóc w rozwiązaniu problemu bezdomności, ale to tylko początek znacznie szerszej strategii. Premier zasygnalizował, że chce obniżyć ceny energii i transportu, może zamrozić czynsze i wprowadzić nową 50% stawkę podatkową, rozważa podniesienie kwoty wolnej od podatku, chce, aby przemysł ponownie wrócił na wyspy, a władza została zdecentralizowana. Przechodzimy jeszcze do dziennika Gazety Prawnej. Rząd ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami, o tym pisze Wojciech Kubik. Aktywność służb Federacji Rosyjskiej odnotowano w kilku państwach Unii Europejskiej. Z danych, do których dotarli dziennikarze, wynika, że w ostatnich tygodniach uwaga Moskwy zaczęła skupiać się na Polsce. Możliwe są więc prowokacje. O możliwej rosyjskiej prowokacji z użyciem przechwyconych ukraińskich dronów rozmawiano podczas poniedziałkowego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Rosja cały czas eskaluje, a dowodów dostarczyła, gdy 3 dni z rzędu kierowała swoje samoloty do obserwowania polskiej obrony przeciwlotniczej. Prawie połowa Polaków chce dymisji minister zdrowia, to jest taki sondaż z Dziennika Gazety Prawnej. Połowa badanych uważa, że Jolanta Sobierańska-Gręta powinna stracić stanowisko minister zdrowia. Jej dymisji chce 49,5% respondentów, przeciwnego zdania jest zaledwie 18,9%. Kolejne 23% badanych wybrało odpowiedź trudno powiedzieć. Zwolnienie ministra obrony. Kolejny błąd Zełenskiego. O tym pisze Michał Potocki w dzisiejszym wydaniu Dziennika. W ramach trwającej rekonstrukcji rządu Ukrainy stanowisko traci minister obrony Michał Fedorow. To być może najpopularniejszy polityk obozu władzy, ceniony przez ekspertów i wojskowych, chociaż akurat nie tych ze sztabu generalnego, z którymi był mocno skonfliktowany. Jego dymisja to kolejny sygnał, niepokojący sygnał, pisze Michał Potocki, świadczący o rosnącym oderwaniu prezydenta Zełenskiego od rzeczywistości i stawianiu priorytetów stricte politycznych nad wojenno-obronne, pisze dziś Michał Potocki. Gibraltar jako poligon dla odwrócenia Brexitu. O tym z kolei pisze Maciej Pawłowski. 17 lipca Unia otworzyła granicę z Gibraltarem. Wiele wskazuje na to, że jest to eksperyment mający przekonać Brytyjczyków na łono Unii Europejskiej. Wielu Hiszpanów twierdzi, że Gibraltar to ostatnia kolonia w Europie, terytorium o powierzchni mniejszej niż powierzchnia podwarszawskich miasteczek, które na mocy traktatu utrechtskiego z 1713 roku stało się częścią Wielkiej Brytanii. Jest solą wokół hiszpańskich nacjonalistów. Dyskusja na temat statusu tego terytorium podczas negocjacji brexitowych była jednym z paliw wyborczych partii Vox, która weszła z drzwiami do wielkiej polityki. Gibraltar jest też potrzebny Andaluzyjczykom, ale nie jako fragment Hiszpanii. Codziennie około 15 tysięcy mieszkańców tego regionu przekracza granicę, aby pracować. 41-tysięczna populacja cieszy się PKB per capita rzędu 100 tysięcy dolarów. Dla Andaluzji to tylko 25 tysięcy dolarów. Nic więc dziwnego, że Hiszpanie szukają szczęścia w roli kelnerów, przewodników wycieczek i pracowników w branży hazardu online na terenie Gibraltaru. I na koniec jeszcze temat dotyczący Rady Polityki Pieniężnej i obniżki stóp procentowych. Członek Rady Polityki Pieniężnej mówi, rynek pracy nieprawdopodobnie jest odporny, brak przestrzeni do cięcia stóp. Dynamika płac przyspieszy przez rosnące inwestycje zbrojeniowe, co łącznie z negatywnymi procesami demograficznymi może generować impulsy proinflacyjne w polskiej gospodarce, uważa Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Według silnego popytu konsumpcyjnego, solidnego wzrostu płac i końca efektu tanich towarów z Chin nie daje to przestrzeni na obniżki stóp procentowych. I tą informacją kończymy środowy przegląd prasy.
0: Prasowy poranek.

Święta Rita z Kasi to jedna z najpopularniejszych świętych Kościoła katolickiego. Dorota Ponińska specjalizuje się w powieściach biograficznych i właśnie świętą Ritę uczyniła najnowszą bohaterką swojej książki, o której porozmawiamy za chwilę, czyli już za 4 minuty. Tytuł tej książki to Rita z Kasi, historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. To jest opowieść i o miłości, i odwadze, i o trudnych wyborach, i drodze do świętości na tle bardzo ciekawych, bardzo interesujących realiów późno-średniowiecznej Italii. Na tę rozmowę z Dorotą Ponińską w poranku 7:09, poranku rozgłośni katolickich. Zapraszam za niecałe 4 minuty.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest dziś pani Dorota Ponińska, pisarka, autorka książki Rita z Kasi, historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego święta Rita została bohaterką pani najnowszej powieści biograficznej?
2: No, to jest bardzo ciekawa postać. Okazało się, że jest bardzo popularna w Polsce i jej kult cały czas rośnie. A ja się specjalizuję w pisaniu powieści biograficznych o takich silnych kobietach, niebanalnych, niezwykłych. No więc pomyślałam sobie i tak doszliśmy do wniosku razem z wydawnictwem Znak, że to byłaby bardzo ciekawa bohaterka następna mojej książki, że warto ją przedstawić w taki powieściowy sposób.
1: A znała pani wcześniej jej historię?
2: Prawdę mówiąc, nie bardzo. Natomiast no, powstał pomysł, żeby ona się stała właśnie taką bohaterką literacką. No ale kiedy zdecydowałyśmy się wspólnie na to, żeby o niej pisać, to ja się oczywiście zapoznałam z jej życiem i również z jej historią, legendą, a także jej miejscem w świadomości wielu jej wyznawców w Polsce. No i wszystko to razem stworzyło taką bardzo ciekawą całość. Wydało mi się to warte opisania.
1: Kiedy mamy do czynienia z postacią, która żyła w średniowieczu, chyba trudno oddzielić fakty od legend.
2: No, na pewno. Znacznie trudniej niż w przypadku takich współczesnych bohaterek. Ja zwykle piszę o kobietach, które żyły na przełomie XIX-XX wieku. No i tutaj mamy mnóstwo źródeł, bo mamy ich zapiski, listy, pamiętniki. No oczywiście w przypadku średniowiecznej świętej no nie mamy takich dowodów bezpośrednich, nie mamy zapisków Rity, jej listów, opinii o niej bliskich ludzi. No natomiast mamy legendy i mamy pamięć o niej, która wśród wyznawców, ale także po prostu w instytucji kościoła przetrwała.
1: A sporo jest tych legend związanych ze świętą Ritą?
2: No tak, są najróżniejsze legendy, no przede wszystkim o cudach, które ona tworzyła. W legendzie również przetrwały szczegóły z jej życia osobistego. No dzisiaj, po kilku wiekach, to już jest trudno oddzielić to, co rzeczywiście się wydarzyło, a co jest tą legendą trochę tworzoną przez Kościół, przez jej wyznawców, a co rzeczywiście opiera się na twardych faktach. No niemniej legenda jest jakby faktem samym w sobie, takim utrwalonym w pamięci. No i ja się też na niej opierałam w dużej mierze.
1: Zazwyczaj na obrazach widzimy Ritę jako zakonnicę ze stygmatem. Ja szukałam kiedyś obrazu Rity, żony matki i nie znalazłam. Pewnie gdzieś taki jest, ale jest bardzo trudno dostępny. Dla pani ten etap życia Rity, właśnie żony i matki, wydał się dobrym punktem wyjścia do napisania, opisania losu średniowiecznych Włoszek?
2: No tak, zdecydowanie, ponieważ no właśnie w takim, nie w klasztorze, tylko w takim codziennym życiu, w sytuacji, kiedy była najpierw młodą dziewczyną, za którą jakby zdecydowano o małżeństwie i potem w czasie tego małżeństwa, w tym obrazie możemy zobaczyć, w jakiej sytuacji żyły te właśnie średniowieczne Włoszki i jak bardzo były poddane społecznym oczekiwaniom, społecznym zwyczajom, w jak małym stopniu mogły same o sobie decydować. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe również z takiej feministycznej perspektywy, żeby po prostu zobaczyć, jaki był los tych kobiet, z czym one się musiały mierzyć i w jakich warunkach żyły. No i również dlatego ja wprowadziłam drugą postać, taką już zupełnie fikcyjną, innej bohaterki, która jest z kolei córką kupieckiego rodu i mieszka we Florencji. I ona również jest poddana właściwie tym samym regułom, to znaczy rodzice, ojciec decydują za nią, za kogo ma wyjść za mąż i jak ma jej życie wyglądać w związku z tym.
1: No właśnie, bo małżeństwo pani bohaterek miało bardzo niewiele wspólnego z miłością. Jeśli chodzi o Ritę, to rodzice, którzy bardzo ją kochali, chcieli, żeby była bezpieczna w tym bardzo męskim świecie, więc po ich śmierci oni byli też starszymi rodzicami, żeby miała jakieś męskie oparcie. Druga z bohaterek, czyli ta fikcyjna bohaterka, wychodzi za mąż, bo ojciec chce połączyć interesy z inną rodziną, no i wykorzystuje w tym celu córkę, mówiąc wprost.
2: No tak, no nas to może razić czy dziwić z perspektywy naszych jednak wspaniałych w porównaniu z dawniejszymi warunków i możliwości wyboru, ale wtedy to była absolutnie powszechna codzienność i po prostu normalna rzecz. Nikt tam się nie zastanawiał, w kim się ta dziewczyna młoda zakocha, czy kto będzie najlepszą miłością jej życia, największą. Natomiast po prostu no małżeństwo było taką formą kontraktu, układu społecznego, czasem jakąś strategią rodzinną, taką biznesową. I właśnie nie chciałam przedstawiać tych rodziców jako jakichś strasznych tyranów czy oprawców, tylko oni po prostu z miłości, ale też z przekonania, że tak trzeba i tak należy, no szukali kandydata dla tej swojej córki na męża, który im się wydawał najlepszy, najodpowiedniejszy. I w jednym i w drugim przypadku pokazała, że to kochający ojcowie, uwielbiający te córeczki, no właśnie wydali je za mąż, za wybranych przez siebie mężczyzn, być może w najlepszej wierze. A w każdym razie w ogóle nie zadając sobie pytań, kogo ona sama mogłaby chcieć czy wybrać. No ale taka ta rzeczywistość dla kobiet była w średniowieczu.
1: A co
2: i
1: mogła,
2: dużo później też.
1: Co mogła Włoszka żyjąca na początku XV wieku, jaki miała wybór, no albo zostać wydana za mąż, mogła się okryć hańbą, albo no, mogła też iść do klasztoru, ale to też nie było takie proste, bo to też wymagało posagu, jakichś znajomości, protekcji. To wszystko było bardzo skomplikowane.
2: No tak, tak, to prawda. No nie, niewielka była ta możliwość wyboru i nawet, chociaż to jest ciekawe, bo ten klasztor nam się czasem może wydawać, że to jakieś takie było zesłanie czy wsadzenie tam przemocą. No to jest dla mnie bardzo interesujące, że dla wielu kobiet właśnie w tej perspektywie przymusowego małżeństwa, wiadomo, trudnych warunków jednak życia, tych porodów często wielu i czasem niebezpiecznych, to dla niektórych kobiet taka perspektywa życia w klasztorze to była całkiem pociągająca no, ucieczka od tych różnych zagrożeń małżeńskiego i rodzinnego życia. Więc myślę, że niektóre kobiety tam trafiały z wyboru i z takiej chęci po prostu znalezienia się w miejscu, które jest jednocześnie bezpieczne, a z drugiej strony zapewnia im jakiś tam święty spokój w jakiejś mierze. No ale inne z kolei na pewno były wydawane, no chociażby z takich względów, że nie miały posagu, rodziny wystarczająco dużo, żeby je dobrze wydać za mąż.
1: Ale to był też chyba taki czas i to wybrzmiało w pani książce, kiedy z jednej strony handlowano i bogacono się, ale z drugiej strony duch ubogiego świętego Franciszka i świętej Klary unosił się nad tym regionem.
2: Tak, absolutnie. Więc ta epoka w ogóle wydała mi się fascynująca, jak się jej przyjrzałam bliżej, bo tam jest bardzo wiele takich pozornych paradoksów, że jednocześnie właśnie był ten ideał ubogiego Franciszka, bardzo silny i bardzo żywy w Umbrii. Taka właśnie ta duchowość franciszkańska. No a z drugiej strony właśnie we Florencji całe życie kupców tej republiki polegało na tym, żeby się bogacić, ale no nie tylko bogacić, ale też właśnie inwestować w sztukę, rozwijać sztukę, prawda? Mecenat Medyceuszy się wtedy już zaczął rozwijać. Jednocześnie głoszono taką ewangeliczne cnoty, prawda? Pokoju, miłości bliźniego i tak dalej, a z drugiej strony był wciąż żywy ten etos rycerski i idea wendetty, idea zemsty. Więc były w tym pewne sprzeczności i paradoksy, no ale też myślę, że dzięki temu ta epoka jest taka ciekawa, ten świat taki bogaty i interesujący.
1: Wspomniała pani wendettę, no właśnie, jaki był mąż świętej Rity i jak rozumiano wówczas honor, bo to się z tym wszystkim łączy?
2: No właśnie, no więc ten mąż był według ideałów epoki na pewno dzielnym i odważnym człowiekiem, ale jednocześnie był też takim awanturnikiem i zabijaką. Był dowódcą pobliskiej twierdzy, komendantem takiego no, zespołu ludzi, którzy żołnierzy po prostu, którzy w tej twierdzy bronili ludności tam okolicznej, więc był żołnierzem. Ale był jednocześnie właśnie awanturnikiem, człowiekiem bardzo gwałtownym i w legendzie przetrwał taki opis, że był w ogóle brutalny i trochę niestety przemocowy i stosował również przemoc no, w ramach tej rodziny. Co było, nie ukrywam, dość trudnym dla mnie aspektem do opisania, bo ta legenda mówi jednocześnie, że Rita była takim wzorem dobrej żony i matki, pokornej i no właśnie prezentującej te cnoty wszelkie, a jednocześnie był tam w tym jakiś taki element bierności wobec tej przemocy, czy akceptacji tej przemocy, no, który już dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, no myślę, że trudno nam jest akceptować i trudno stawiać za wzór kobietom szczególnie. Że jednak dzisiaj mamy świadomość, że jeżeli w rodzinie dzieją się jakieś złe rzeczy, przemoc i nie wiem, alkohol i tak dalej, no to raczej trzeba gdzieś szukać ratunku, niż po prostu pozwolić siebie i dzieci źle traktować.
1: No właśnie, bo wtedy uważano, że ta łagodność kobiety może jakoś zmniejszyć gniew i męża.
2: Tak, i że to w ogóle jest rolą kobiety, łagodzić konflikty. I to wręcz było w tym nauczaniu kościelnym, że no właśnie, no mężczyzna to jak no, walczy i nawet stosuje jakąś przemoc, to taka jest jego rola, taki jest jego charakter i natura, ale do kobiet kierowano taki przekaz, że one właśnie mają łagodzić te konflikty, być jak taka oliwa rozlana na wzburzone wody, no i po prostu łagodzić to wszystko.
1: Tak, dziś kobiety nie powinny oczywiście znosić w cichości gwałtownych zachowań swoich mężów. Dla mnie w postawie Rity jest bardzo ważne i takie ujmujące to odrzucenie zemsty czy też zawziętości, które powodują kolejne krzywdy, bo wydaje mi się, że to też wymagało odwagi. Rita nie była taka jednowymiarowa. No, stanąć przed klanami, przed rodami i powiedzieć, nie, ja nie powiem, kto zabił męża, ja im wybaczam, to musiało być wtedy bardzo odważne.
2: Tak, to prawda. Mam rację, to było bardzo odważne, ale to było nawet rewolucyjne, dlatego że ona tą postawą, tym no właśnie swoim postawieniem na pojednanie, wybaczenie i zakończenie konfliktu absolutnie przeciwstawiła się sama jako jedna całej bardzo silnej tradycji tej lokalnej społeczności, bo tam właściwie obie strony po tej tragicznej śmierci jej męża, obie strony oczekiwały i wymagały od niej wskazania sprawców i tego, żeby jej synowie podjęli tę tradycję zemsty, czyli właśnie wendetty. I zarówno rodzina męża, jak i jak gdyby no, w jakiejś mierze również rodzina tych przeciwników były przygotowane, nastawione na to i uważały za oczywiste, że po prostu ta zemsta wzajemna, czyli zadawanie śmierci przeciwnikom dalsze, będzie się toczyć, bo to było zgodne z kulturą, z tradycją, z ich przekonaniami. Natomiast jej absolutne przeciwstawienie się temu było rzeczywiście aktem wielkiej odwagi. No i myślę, że to jest najcenniejsza rzecz, najcenniejsze takie, powiedzmy, jej dziedzictwo, które ona zostawiła po sobie i właśnie pamięć tego przetrwała jako taki ten niezwykły czyn, którego ona dokonała, ponieważ skutecznie doprowadziła do pojednania tych rodów i to właśnie w obecności i notariusza, i księdza, i wszelkich władz lokalnych. No i rzeczywiście udało jej się zakończyć ten konflikt.
1: I to jest chyba coś, czego też dziś potrzebujemy, żeby czasem odpuścić, szukać gdzieś zgody, a niekoniecznie ach, jeszcze mu dowalę, jeszcze w jakiś sposób dołożę.
2: No zdecydowanie. Tutaj na pewno Rita może być dla nas wzorem i chciałabym, żeby takie właśnie powiedzmy przesłanie z tej książki płynęło, że warto te konflikty i w naszym życiu takim prywatnym, ale też w życiu jakimś społecznym, politycznym, takim globalnym, no warto te konflikty jednak kończyć, wybaczać i budować pokój.
1: Zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt, czyli na jej upór, bo ona była kobietą bardzo upartą, bo ta jej droga do klasztoru po śmierci męża i dzieci nie była prosta, chociaż mogłoby się wydawać, została wdową, jej dzieci umarły. No to prosta droga, chciała wcześniej być w klasztorze, to do niego wstępuje, ale to też nie było łatwe.
2: Tak, zdecydowanie. Tak by się mogło wydawać, że to naturalna ścieżka dla niej, ale wcale nie, bo okazuje się, że ten kościół, to znaczy klasztor w Kasi, do którego ona znała doskonale, w którym bywała, w którym już od lat pomagała tym siostrom i gdzie chciała zamieszkać, to okazuje się, że ten klasztor był jednak uwikłany też trochę w tę lokalną politykę. I tam na przykład znajdowały się zarówno już siostry, inne zakonnice z rodziny jej męża, jak i z rodziny tych sprawców jego śmierci. No i napięcie było duże, bo ten konflikt angażował lokalną społeczność i klasztor troszkę się obawiał, żeby nie być stroną w tym konflikcie, żeby tam nie było jakichś napięć za wielkich. Także rzeczywiście utrudniano jej wstąpienie do tego klasztoru. No ale kiedy właśnie doprowadziła już do tego ostatecznego pojednania, no a poza tym ta legenda, o której mówiłyśmy też, mówi o takim cudownym przeniesieniu jej w czasie modlitwy za bramę tego klasztoru. A więc też tam jest taki element nadprzyrodzony. No niemniej w końcu tam władze klasztorne się zgodziły i Rita została na ostatnie 40 lat życia siostrą zakonną.
1: Włoszka żyjąca 500 lat temu, a jednak w Polsce jej kult jest bardzo żywy. Miała pani okazję się o tym przekonać.
2: No tak, no to mnie muszę powiedzieć zaskoczyło. On szczególnie jest żywy, czy od lat był żywy w Krakowie, bo tam jest taki piękny, stary, średniowieczny kościół, klasztor i kościół augustianów, gdzie właśnie ten kult Rity jest żywy już od lat 40., od czasów II wojny, kiedy Niemcy zgodzili się na kult włoskiej świętej, bo zabronili kultu polskich świętych okupanci niemieccy, ale wtedy proboszcz zaproponował właśnie kult włoski, który, ponieważ Włosi byli wówczas jeszcze sojusznikami Niemców, to Niemcy się zgodzili. I tak ten była piękna rzeźba zresztą świętej Rity, drewniana, która jest do dziś. No i wtedy ten kult się rozpoczął od lat 40. i on trwa bardzo intensywnie. I rzeczywiście w Krakowie, w tym kościele, w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, co miesiąc, 22 dnia każdego miesiąca, który jest obchodzony jako Dzień Świętej Rity, co miesiąc przychodzą tam naprawdę tłumy ludzi z różami i te róże w czasie tego nabożeństwa są błogosławione. No wygląda to przepięknie, bo to jest kościół pełen róż i rzeczywiście widać, jak to jest żywe. Wszędzie dookoła tego kościoła stoją kwiaciarki z koszami pełnymi róż. Te róże są kupowane w kościele błogosławione i częściowo zostawiane właśnie na ołtarzu dla świętej Rity, a częściowo zabierane do domu. I ja wcześniej nie słyszałam o tym, mieszkam w Warszawie na co dzień i nie widziałam tego. Natomiast podobno w ciągu ostatnich lat szalenie się to rozszerza i w Warszawie też są już parafie, które ten kult świętej Rity prowadzą, ale także w całej Polsce przybywa tych parafii i przybywa tych nabożeństw właśnie różanych. No więc rzeczywiście jakaś taka trwa ekspansja tej świętej Rity, jej popularność jest ogromna, a także w internecie jest wiele takich portali, stron poświęconych jej, gdzie ludzie, no głównie kobiety, wymieniają się informacjami, historiami swojego życia i potwierdzają to, że święta Rita ma jakiś wpływ dobry na ich życie i ich sprawy prywatne.
1: A jeśli chcą Państwo poznać jej życie bardziej, to zapraszam do lektury książki Rita Skasi, Historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Autorka tej książki, pani Dorota Ponińska, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7.53 już minęła, dojechaliśmy do pierwszej, końca pierwszej godziny poranka rozgłośni katolickich, 7.09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. 8.09 wracamy do Państwa z rozmowami już bardzo politycznymi. Dzieje się w głównej partii opozycyjnej Prawie i Sprawiedliwości. Jutro będziemy wiedzieć więcej, no może w piątek, czy dojdzie do rozpadu tej partii, czy frakcja Mateusza Morawieckiego zostanie wyrzucona. A stronnikiem Mateusza Morawieckiego jest poseł Marek Jakubiak, czyli nasz gość o godzinie 8.15. 8.40 połączymy się z redaktorem Marcinem Fijałkiem, który też trochę, mam nadzieję, zdradzi nam, jak wyglądają te kulisy wydarzeń z ostatnich dni w Prawie i Sprawiedliwości. Bądźcie Państwo z nami. Wracam do Was o 8.09.
1: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
2: Po reklamie.

0: piąta. Twój początek dnia.
1: 8:09 już minęła, wracamy do rozmów w środowym wydaniu Poranka Rozgłośni Katolickich. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja, a wszystkie porankowe rozmowy są do odsłuchania na naszej stronie 7:09.pl. W tej godzinie będzie bardzo dużo polityki. To zdecydowanie nie jest sezon ogórkowy za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, ultimatum prezesa i widma rozłamu największej partii opozycyjnej. Będziemy to komentować najpierw z posłem Markiem Jakubiakiem o godzinie 8:15, a potem z dziennikarzem Marcinem Fijołkiem z Polsat News około godziny 8:40. Chwila muzyki i ruszamy. Anna Czytowska, dzień dobry. Zapraszam do 9:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A gościem poranka jest dziś poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
1: Rozwój Plus też?
2: Pewnie, że tak.
1: Jest pan, należy pan do tego stowarzyszenia, czy tylko wspiera ich, ale jest poza strukturami?
2: Jestem członkiem tego stowarzyszenia, tak.
1: Czyli opowiada się pan po stronie Mateusza Morawieckiego?
2: Opowiadam się po stronie Rzeczypospolitej od zawsze i tak do końca mojego życia będzie.
1: Czy premier Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, jest wypychany z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Tak, i to od 2 lat. Trzyma się zielnie, natomiast myślę, że jak ja bym był na jego miejscu, to już dawno bym zrobił ten ruch polegający na tym, że jak mnie nie chcecie, no to trudno to robić. No.
1: To dlaczego Mateusz Morawiecki tego nie robi?
2: Będę walczył inaczej. No, po pierwsze ma większe doświadczenie ode mnie, daje szansę za każdym razem, chce być w Prawie Sprawiedliwości i tyle. Moja różnica między mną a nim jest taka, że ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No ale szczerze powiem, że u mnie na przykład jest taki dylemat polegający na tym, że sprowadza się wszystko do tego, czy jesteś wierny PiS-owi, czy jesteś wierny komuś innemu, tak? Więc powiem szczerze, że to jest jednak głupowaty dylemat, dlatego że Polska to jest i PiS, i Morawiecki, i Jakubiak, i inni patrioci, którzy walczą o Polskę, natomiast trzeba walczyć szeroko, wykorzystując wszystkie narzędzia polityczne, wszystkie sympatie, wszystkie potencjalne możliwości i tak dalej, i tak dalej. Nie można się skupiać tylko i wyłącznie na jednym podwórku. To powiem, zaraz mi się przypominają czasy, w których ja się wychowywałem, że moja ojczyzna to moje podwórko i dzioba człowiek nie wystawiał poza to podwórko i świat ograniczał się tylko i wyłącznie do widoku z balkonu. Więc myślę, że dzisiaj za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą telewizji, dostępu do telewizji i tak dalej, mamy zupełnie inną perspektywę patrzenia. I teraz na świat nie wolno patrzeć plemiennie, tylko trzeba patrzeć szeroko. Polskę całą musimy odbić. A w Polsce największym wrogiem, jaki jest budowany od lat, to jest właśnie piąta kolumna, to jest właśnie ojkofobia, to jest nienawiść do własnej ojczyzny w 17% naszego społeczeństwa. Tych ludzi trzeba namawiać do tego, żeby kochali Mazowsze, żeby kochali Wielkopolskę, czy Dolny Śląsk, no, bo tam jest najwięcej ojkofobów, więc...
1: No dobrze, ja panie pośle, powiedzieliśmy, że Mateusz Morawiecki, pan powiedział, jest wypychany i to od dłuższego czasu z Prawa i Sprawiedliwości. Przez kogo?
2: A, takie pytania.
1: No właśnie, przez kogo? Kto wypycha Mateusza Morawieckiego?
2: I teraz powinienem wymienić parę nazwisk, bo są te nazwiska, tylko po prostu nie chcę eskalować tego problemu. Oni doskonale wiedzą. Myślę, że prezes Jarosław Kaczyński, który jest przez tych ludzi obstawiony naokoło, powinien zdawać sobie sprawę z tego, a może zada sobie takie pytanie kiedyś, od kiedy w Prawie i Sprawiedliwości zaczęły się problemy wewnętrzne? Od którego momentu? I niech to sobie zestawi z pojawieniem się naokoło niego 2-3 ludzi. Jak sobie tych ludzi zdefiniuje, to sobie odpowie na pozostałe wszystkie pytania. Natomiast prawda jest taka, że sukcesem Prawa i Sprawiedliwości nie jest Jarosław Kaczyński, tylko Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński zarządzał partią wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki budował Polskę. I tyle. Jarosław Kaczyński jest bardzo ważnym politykiem w Polsce. Byłbym ostatnią osobą, która chciałaby go skrzywdzić. Natomiast dobrze by było, żeby zrozumiał, że partia oczywiście jest bardzo ważna, ale ta partia, o której mówię, Rzeczpospolita, jest najważniejsza. To znaczy, że powinniśmy dla Polski wszystko robić, co tylko można, narzędziami wszystkimi, które są dostępne. Nie wolno się zamykać we własnej bańce.
1: No ale właśnie, tyle mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński ma taki zmysł polityczny, że wyprzedza ruchy przeciwników i tak dalej. No ale jeśli on ulega podszeptom tych ludzi, no nazywanych maślarzami, czyli tej frakcji, w której jest, nie wiem, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Boheński, no to taki doświadczony polityk miałby się złapać na jakieś, nie wiem, lizusostwo czy podszepty, no to jak to świadczy o Jarosławie Kaczyńskim? Skoro sam nazywał Mateusza Morawieckiego najzdolniejszym politykiem po 1989 roku.
2: No bo jest najzdolniejszym politykiem i wtedy, kiedy nie było tych ludzi przy Jarosławie Kaczyńskim, on miał optykę zupełnie inną prezes niż teraz. I rzecz w tym, żeby sobie członkowie Prawa i Sprawiedliwości zdali sprawę z tego, że jakby to delikatnie powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, no to ja powiem tak. Jeżeli w stadzie wróbli pojawi się kanarek, to one go dziobią, bo jest inny, lepszy, bardziej kolorowy. I tak też jest właśnie dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości. Ten kanarek wytrzymywał wszystko, co mógł. Dzisiaj mówi, no przepraszam bardzo, ale zbliża się ten czas, bo przez 3 lata go dziobią prawie, no tam 2 lata takie, że idą wybory i nie wolno się zagapiać. Teraz ja biorę na siebie odpowiedzialność za Polskę i ja chcę przygarniać do nas elektoraty, które do tej pory obrażone na Prawo i Sprawiedliwość nie chcą do nas się nawet zbliżać. I efekt jest taki, że w sondażach 4% ubyło Prawu i Sprawiedliwości, a Morawieckiego ma w tej chwili średnia to jest 6 do 7%, czyli przybyło 3%, a nie ubyło. I myślę sobie, że każdy rozsądny człowiek wie o tym, że Morawiecki ma potencjał do łączenia ludzi. I proszę zobaczyć, bo na to nikt nie zwraca uwagi, kto z Morawieckim w stowarzyszeniu jest. Kto? Wszyscy jego współpracownicy. I zaraz mi się przypomina ten czas, kiedy odchodziłem z wojska i w pierwszej mojej firmie pracowali wszyscy moi żołnierze służby czynnej. I to jest, proszę Państwa, najlepsza laurka dla szefa, że z szefem, mimo tego, że nie musi się współpracować, to dalej się współpracuje, bo poza swoim szefem nie widzę świata.
1: A taki, lojalny polityk wcześniej wobec Jarosława Kaczyńskiego, jak Ryszard Terlecki, też się opowiada za Mateuszem Morawieckim teraz.
2: No bo Terlecki jest politykiem, który chodzi po ziemi i on w krótkich zdaniach mówi, co myśli. I dosłownie ostatnio powiedział, no już naprawdę, ja już nie będę opowiadał, jak to było wtedy, kiedy oni tą uchwałę głosowali na tym prezydium, bo Terlecki nawet nie mógł zabrać głosu w tej sprawie i to teraz mówią, że on milczał i akceptował tą uchwałę. No nie wszyscy to zrobili. Natomiast myślę sobie, że demokracja ma swoje prawa. I powiadam Państwu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Republikański namiot to nie jest namiot o nazwie PiS. Republikański namiot to jest szereg organizacji prawicowych, które muszą iść do wyborów pod wspólnym szyldem nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko namiotu republikańskiego. W tym namiocie republikańskim masztem musi być Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że oni będą brali odpowiedzialność za te wybory, dlatego że są największą partią prawicową. Ale jeszcze raz powiadam, ja mam... Nie ma takiej partii w Polsce, gdzie miałbym tylu przyjaciół, co w Prawie i Sprawiedliwości. I oni ze mną jak 4 oczy rozmawiają, mówią, Marek, masz rację, ale my nie możemy, bo wiesz, to jest, musimy być lojalni. Lojalność nie polega na lizusostwie, na litość boską. Lojalności wymagamy od was tylko i wyłącznie wtedy, kiedy o Polsce mówimy. A tutaj ma być współpraca efektywna. To trzeba przełożyć na efektywność, a nie trwanie w jednym miejscu i mówienie o pięściach. Ile my już, pani redaktor, lat temu mówiliśmy o tym, że skończyły się czasy pięści i podwórka. Skończyły się, proszę państwa, z chwilą, kiedy internet przyszedł. No. I w sytuacji takiej, kiedy te elektoraty są bardzo szerokie. I uwaga, Polak nie jest głupkiem. Myśli i już wie, że ten krzyżyk, który postawi podczas trwania wyborów, jest najważniejszym krzyżykiem, jaki może być. Każdy głos się liczy. I w sytuacji takiej, kiedy do tego namiotu nie wchodzi, na przykład Polska jest jedna, to 3% poszło się gwizdać. No, tych 3% zabrakło w tym namiocie. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że PJN powiedział, że Prawem i Sprawiedliwością na jednych listach nie pójdą, ale w namiocie republikańskim by poszli. No to o tym mówimy cały czas. No, ja wiem, że będzie Sejm barwny, że barwny Sejm będzie. Na przykład ja uważam, przepraszam, że tak monologa, tak, to mi się nazbierało trochę, a tutaj to jak na spowiedzi mówię i tyle, tak? Więc powiem Państwu tak. Ja z Mariuszem Błaszczakiem rozmawiałem przez blisko miesiąc czasu, że i uparłem się, żeby Kukiz 15, który wszedł do Sejmu, był w klubie Prawa i Sprawiedliwości. I te negocjacje polegały na tym, że ja go namawiałem, żeby choć jeden powód dał, dla którego Kukiz 15 powinno wejść do Prawa i Sprawiedliwości klubu. I prosiłem tylko o jedną rzecz. Zmieńmy, jakby zmodernizujmy nazwę. Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica. Niech się ten klub tak nazywa. Nie, on się musi PiS nazywać. Musimy być jedną pięścią i tak dalej, i tak dalej. No to zostało tak, jak jest do tej pory. No i teraz, proszę Państwa, jak to wygląda w Sejmie? Ano tak to wygląda, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi na mównicę, potem kilka ugrupowań wali w Prawo i Sprawiedliwość, tylko kurz idzie, a na końcu wszyscy się patrzą, co Jakubiak powie. I wtedy jest Marek Ratuj, tak? No więc jak długo tak może być? Dlaczego Solidarna Polska weszła do Prawa i Sprawiedliwości? Kto to wymyślił w ogóle? No? Przecież to był najgorszy ruch, jaki mógł być. Ja nawet nie wiem, czy Grzegorz Braun dzisiaj byłby tak ważnym politykiem, gdyby była Solidarna Polska. Przecież to jest elektorat Solidarnej Polski, który przeszedł do Grzegorza Brauna. Republikanie. Kto doprowadził do anihilacji republikanów w tym Adama Bielana? No na litość boską, to są błędy, ale to są takie błędy, powiedziałbym, z tych błędów takich kategorycznych. No.
1: Panie pośle, czy pana zdaniem skończy się to rozłamem i nową partią Mateusza Morawieckiego, czy jednak nie? Bo dziś już dziennikarze od rana piszą, że może jakoś się dogadają, może większe wpływy w tym komitecie politycznym PiS-u Mateusz Morawiecki uzyska, ale
2: moim zdaniem,
1: czy on zrezygnuje z tego stowarzyszenia, w które włączył no tyle siły, energii, wszystkiego?
2: Stowarzyszenie jest wypadkową różnego rodzaju działań. Mateusz Morawiecki nie poświęcał zbyt dużo energii na stworzenie tego stowarzyszenia. On poświęca swoją energię i zwracam na to Państwu uwagę, że to jest jedyny polityk w Prawie i Sprawiedliwości, który co tydzień ma kilka spotkań w terenie od kilku lat. I to jest człowiek, który po prostu nie przestał być premierem.
1: On Ale dużo energii poświęca na obronę dziś tego stowarzyszenia, tego projektu Rozwój Plus.
2: Ale to pani się dziwi? No przecież jakby ktoś męża pani atakował, to
1: zwracam,
2: pani
1: zwracam na to uwagę, że broni tego stowarzyszenia i czy pana zdaniem jest możliwe, że on to po prostu odpuści w imię jakiegoś dogadania się z prezesem Kaczyńskim, nie wiem, większe wpływy w komitecie politycznym, gdzie za tydzień może te wpływy utracić.
2: Nie. To jest typ wodza, który wie, proszę państwa, kto jest z nim, kto jest przeciwko niemu. On sobie zdefiniował to wszystko i on nie pozostawi swoich ludzi tak na pastwę losu. Nie.
1: A ilu ludzi przy nim zostanie? Ja. Ilu ludzi z tych ponad 40 parlamentarzystów 40, przy nim zostanie?
2: 44 zostanie. I mało tego, to będzie początek. Dlatego, że myślę sobie, że co tydzień ktoś z Prawa i Sprawiedliwości będzie odchodził do Mateusza Morawieckiego, bo to są dwie jakości zarządzania zupełnie. Dwie jakości zarządzania. Takie zarządzanie typu takiego romantycznego, powiedziałbym nawet, to jest Mateusz Morawiecki, docenianie ludzi, rozmawianie z nimi i tak dalej, i autokratycznego, który jest Prawem i Sprawiedliwością. I to zawsze autokracja przegra z człowiekiem, który stworzony jest w zasadzie do zarządzania zespołami ludzkimi. Powiadam jeszcze raz, najlepszą laurką dla premiera Morawieckiego jest to, że jego pracownicy chcą dalej z nim pracować, mimo że już związek typu pracodawca-pracownik przestał być ważny. I to jest najlepsza laurka dla każdego człowieka.
1: A czy Przemysław Czarnek się sprawdził w roli kandydata na premiera?
2: No właśnie to takie, ja powiem tak, Przemka bardzo lubię. No, żeby była sprawa jasna, Przemek jest super gość. To jest patriota wielki, człowiek o różnych zdolnościach. On, proszę państwa, byłby genialnym ministrem sprawiedliwości, dlatego że on by nie odpuścił, to jest zawzięty człowiek i tak dalej. Ale w naszym stadzie jest ten kanarek, to jest, proszę państwa, rang międzynarodowej polityki. I Prawo i Sprawiedliwość, i tu jest wielkie moje rozczarowanie. Zamiast to uznać, że dostaliśmy Mateusza Morawieckiego, polityka międzynarodowej klasy, jedynego w Polsce, tak naprawdę on z Tuskiem może wygrać w taki oczywisty sposób. I Tusk w każdej, ale to w każdej dziedzinie przegrywa z Mateuszem Morawieckim. I zamiast postawić na tego konia, który wygrywa, no to Prawo i Sprawiedliwość za eksperymenty się bierze. I myślę sobie, że z tym poparciem, które Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma, nie stać Prawa i Sprawiedliwości na eksperymenty. My powinniśmy iść do przodu.
1: Ale chyba Tobiasz Bucheński ma ochotę zastąpić Przemysława Czarnka w roli kandydata na premiera.
2: No i panie redaktor, niech pani mi odpowie na pytanie, kto to jest.
1: Ja wiem, że pan ma o nim nie najlepsze zdanie, dlatego trochę wrzucam to nazwisko. Bo no pan uważa, bardzo, że to jest człowiek tak z zewnątrz, który przyszedł i sobie uzurpuje jakieś prawo, tak? Do jakiejś ważnej roli.
2: Pani redaktor zapytał się mnie ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego ja go nie poparłem, jak startował na prezydenta Warszawy. Tylko Konfederatów poparłem wtedy. Ja już pozostawię fakt, że to takie wszystko pozorne, dlatego że Warszawy to jest jeden wielki układ, jak dzisiaj widać, i ciężko wygrać jest, bo w tym układzie każdy sobie z tego tortu coś urywa i nie chce odpuścić w przyszłości tego, bo się boi różnych zachowań. Więc ja powiem tak, nieszczęścia Prawa i Sprawiedliwości zaczęły się z chwilą, kiedy Bucheński się pojawił blisko pana prezesa. I tak sobie myślę, że człowiek, który nosił teczkę za ministrem Rałem, nagle się zjawia i proszę bardzo, ja rozmawiałem wtedy, pamiętam tę rozmowę z Mateuszem Morawieckim na temat wojewody mazowieckiego. I proszę państwa, od kiedy to Łódź jest na Mazowcu? Od kiedy to prezydent Warszawy zostaje prezydentem, nie będąc warszawiakiem? Kiedy tak się stało, może bym powiedział? I jak to jest, proszę państwa, że nikt nie rozliczył Tobiasza Bucheńskiego za jego pracę jako wojewodę, a powszechną ma opinię najgorszego wojewody ze wszystkich województw. Więc jak to się dzieje, że on dalej jest? Jak on się w ogóle znalazł tam w tym całym prezydium?
1: No to niech pan nam powie, jak to się stało.
2: Ja nie mam pojęcia w tym rzecz, no. I mam gigantyczną pretensję po prostu zwyczajnie, że nie, bo prezes go lubi, no to jest kompetencja? To jest kompetencja i teraz wychodzą...
1: No w partiach wodzowskich różne... to jest kompetencja, kogo lubi wódz.
2: Ja rozumiem, że kolega Sasin bardzo go lubi, że bardzo go lubi Jarosław Kaczyński. Ja go nie lubię, bo go nie znam tak naprawdę. Ja widzę tylko efekty. Natomiast prawda jest taka, proszę państwa, że Tobiasz Bucheński tutaj wychodzą w scenariusze. On się uśmiecha, mówi, że to nieprawda. Ale dziennikarze mówią, że zbierali na Nawrockiego teczki po to, żeby Bucheński wszedł na miejsce Nawrockiego. No to normalne jest.
1: A teraz ma chęć chyba zastąpić Przemysława Czarnka w roli tutaj lidera.
2: No więc dlatego mojego kolegę serdecznego wystawili. On tyra od rana do nocy, mówi o Przemysławie Czarnku, a już zastępcę dla niego szukują Tobiasza Bucheńskiego, który na białym koniu wjedzie i mówi, to teraz ja?
1: Pytanie, czy szykują, czy on sam sufluje taką narrację, że coś jest na rzeczy, żeby wypływać medialnie.
2: Ale widzi pani redaktor, no i teraz mówimy o wadach Prawa i Sprawiedliwości. No. O wadach Prawa i Sprawiedliwości.
1: A czy dostał panie pośle, propozycję uczestnictwa w tej szerokiej koalicji prawicowej na przyszłoroczne wybory od Jarosława Kaczyńskiego?
2: Nie.
1: Bo o takim scenariuszu pisali dziennikarze.
2: Że co?
1: No, że pan miałby być w takiej szerokiej koalicji prawicowej na przyszłoroczne wybory. Razem z Prawem i Sprawiedliwością, że próbowano Bosaka, chociaż on zaprzecza, wyciągnąć z Konfederacji.
2: Ja nie dostałem takiej propozycji, natomiast święcie wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnych momentach po prostu liczy szable. Natomiast...
1: A jeśli pan by dostał taką propozycję i od Mateusza Morawieckiego, i od Jarosława Kaczyńskiego?
2: Pani redaktor, nie o to chodzi, no.
1: Ale jeśli pan dostanie... Ale jeśli pan dostanie, to kogo pan wybierze?
2: Jeżeli nie będzie namiotu republikańskiego, to przegramy. I staram się to... Oczywiście odbyła się rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem, którego bardzo szanuję i lubię. Naprawdę, rozmowa z nim taka półtora, dwóch godzina, to jest przyjemność. Kilka razy w życiu mi się to zdarzyło. Rozmawiać o historii, o przyszłości i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda... że ja przychodzę na rozmowę i słucham.
1: Czyli rozmawialiście o tym szerokim namiocie prawicowym, tak?
2: Tak, i jemu się to bardzo podoba, tylko tyle, że ja wychodzę i wchodzi ktoś inny, no.
1: Kto?
2: No ktoś.
1: Kto?
2: I potem już ten namiot republikański jest, już pojawia się na drugim, trzecim tle. Cały czas mówię, Reagan uratował Amerykę i pół świata uratował dzięki swojemu namiotowi republikańskiemu. I proszę się Reaganowi przyjrzeć, jak on to zrobił, w rozszarpanej Ameryce politycznie, kłócącej się i tak dalej, i tak dalej. Zrobił trochę, wielki sejmik.
1: Trochę no. Jeszcze pan nie tak? Chce mówić o różnych tutaj nazwiskach, które mieszają otwarcie, chcę, bo chyba pan jeszcze liczy na to, że tutaj się jest szansa na jakieś dogadanie się, tak, w ramach szerokiego obozu.
2: No i teraz państwo sami słyszą, jak mnie tutaj pani redaktor pod włos bierze, a przecież nie o to w tym chodzi. Jak będę sypał nazwiskami w tej chwili, to będę prowokował do dalszych dyskusji, a mi na tym nie zależy. Ja taki otwarty jestem, dlatego że od lat z panią na antenie rozmawiam otwarcie i nasi słuchacze doceniają po prostu szczerość wypowiedzi i nie kręcenie i nie konfabulowanie. A dziś jest to powszechna metoda polityczna. Ja po prostu nie chciałbym, proszę państwa, mówić, czy też, no, ja mam swoje opinie i swoje zdanie. No i można mi o wszystko podejrzewać, tylko nie o to, że ja nie mam w jakiejś sprawie zdania swojego i nie boję się go głosić. Ale dziś jest taka sytuacja, że przed czwartkiem ja już nie chcę, że tak powiem, więcej na ten temat mówić. No.
1: No
2: niech się ci, którzy... Ja jestem, mam taką wiedzę, że z tego stowarzyszenia nikt więcej nie podpisze lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest zaprzeczenie demokracji po prostu.
1: No właśnie, bo to, co się ostatnio działo na Platformie X między politykami jednej partii, przecież cały czas jakieś stroszenie się pozwami, wyciąganie jakichś prywatnych spraw, za dużo tego było?
2: No za dużo, no za dużo. No i powiem szczerze, że jak jeden z polityków prawej strony pisze do drugiego, że jesteś rynsztokiem, to troszkę przekracza, to jest nie troszkę, to jest przekraczanie barier emocjonalnych, jak ktoś ma z emocjami kłopoty. W takich razach to nie powinien być politykiem.
1: No to w przyszłym tygodniu powinniśmy być już nieco mądrzejsi, jeśli chodzi o te scenariusze i o to, co się będzie działo, więc...
2: Myślę, że tak. To będzie przecięcie takiego, że tak powiem, polejącego wrzoda. To się po prostu zwyczajnie zasklepi rana i być może zobaczą po sondażach, że być może Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniejszy wynik, ale łącznie z Morawieckim, łącznie z innymi ugrupowaniami, takimi jak Wolni Republikanie przeze mnie reprezentowanego, będziemy mieli łącznie powyżej 30% i cofnie się wtedy ta dziwna sytuacja, w której znajdujemy się dzisiaj, polegająca na tym, że rząd Donalda Tuska ma porażkę za porażką. Dzisiaj, proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, dziennie dochodzi do Mistrzostwa Świata, a więc 1 740 000 000 dziennie nas, proszę państwa, zadłuża rząd Donalda Tuska. To jest 1 740 milionów dziennie. Żebyście państwo mieli świadomość, co się dzieje.
1: A tymczasem, a my się zajmujemy tym, co Prawo i Sprawiedliwość zgotowało w ostatnich dniach opinii publicznej.
2: Ciężko jest zaakceptować, że przy stole siedzi facet, który ma wszelkiego rodzaju możliwości do zarządzania i wyciągnięcia Polski z kryzysu. Przecież z tego kryzysu nie wyskoczy się tak, że powie się, o, dobrze jest, będzie lepiej. No przecież tak się nie da. Trzeba mieć wiedzę na temat zarządzania korporacją. Bo
1: panie pośle, krzyczą mi tu, że już 8 minut przedłużamy, więc kropkę stawiamy dziś tu. W przyszłym tygodniu będziemy...
2: No to się zachowują jak Prawo i Sprawiedliwość. No i teraz...
1: No, a ramówka jest
2: nieubłagana. Niech na nas nie krzyczą, pani Aniu, bo to ważne sprawy.
1: No bardzo ważne sprawy.
2: I proszę pozdrowić pana redaktora Fijołka ode mnie,
1: tak?
2: Bo zaraz
1: dobrze,
2: będzie.
1: Zaraz będzie gościem, właśnie. Poseł Marek Jakubiak był gościem Poranka 7:09. Dziękuję bardzo.
2: Do widzenia.
0: 7:09. Gość Poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Ostatnim gościem środowego wydania Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9 jest Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News i współautor podcastu Polityczny WF. Dzień dobry, Marcinie.
2: Dzień dobry.
1: Wszyscy interesujący się polityką żyją, mówiąc potocznie, dramą w Prawie i Sprawiedliwości, awanturą między politykami i różnych frakcji, która, no właśnie, ta awantura twoim zdaniem wymknęła się spod kontroli?
2: Absolutnie tak. To znaczy o tym, że Mateusz Morawiecki i jego ludzie nie są lubiani przez niemałą część kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, to było tak naprawdę wiadomo od czasu, kiedy jeszcze Morawiecki był premierem. Był taki moment pod koniec roku 2022, jeszcze przed wyborami, gdzieś na rok, dwa przed wyborami, że w którym doszło nawet do próby obalenia premiera, zastąpienia go Elżbietą Witek. Wtedy był taki pomysł, nawet było blisko jego realizacji, ale w końcu to upadło. Były też próby podkopowania autorytetu Morawieckiego przez ziobrystów, jeszcze wtedy, kiedy Morawiecki był premierem, więc ten konflikt się tlił, ale no to było w tle, to było trochę gdzieś pod dywanem, na zapleczu, no i nie przy otwartej kurtynie. Później, kiedy już PiS przeszedł do ław opozycyjnych próbował wybrać strategię czy taktykę na najbliższy czas, żeby tę władzę odzyskać, no to znów niemała część kierownictwa PiS spróbowała obarczyć Morawieckiego winą za to, że nie idzie, że to nie wygląda tak, jak powinno. Zostawiam na razie kwestię tego, kto ma rację w tym sporze, ale tych prób było kilka, a może nawet kilkanaście, no i w końcu tak zwani maślarze dopięli swego o tyle, że posiedzenie Komitetu Politycznego, czyli ten sławny PKP, najwyższe władze partyjne, uznały, że Morawiecki i jego ludzie muszą wybrać albo stowarzyszenie, albo partia, co w praktyce oznacza wypchnięcie Morawieckiego i jego ludzi poza PiS.
1: Ale dlaczego właśnie teraz, Marcin? Dlaczego właśnie teraz? Bo w kwietniu rozmawialiśmy o tym samym, o powstającym stowarzyszeniu, o tym, żeby członkowie Prawa i Sprawiedliwości się do niego nie zapisywali, wydawało się, że doszło do jakiegoś odprężania. Dlaczego teraz? Tak, że wobec tylu problemów rządu Donalda Tuska ze służbą zdrowia, czy z drożejącymi paliwami, dlaczego właśnie teraz ta sprawa wraca z siłą huraganu?
2: Uznano w Prawie i Sprawiedliwości, że wakacje są takim okresem, gdzie większa część Polek i Polaków myśli o hamaku, leżaku i planuje swój wyjazd albo wyjazd swoich dzieci na jakieś kolonie, a nie interesuje się polityką. I to jest generalnie teza prawdziwa, natomiast to oczywiście w praktyce jest też tak, że czasy, w których wakacje były takim czystym sezonem ogórkowym i w mediach rozmawiano tylko o sinicach i barszczu sosnowskiego, no dawno minęły. Natomiast no, wygrała taka logika, że w ciągu wakacji taka operacja będzie kosztować najmniej, że oto jakby zainteresowanie polityką będą tym żyli, będą to obserwowali, ale duża część wyborców, którzy wrócą do gry, nazwijmy to, do zainteresowania opinią publiczną tym, co się dzieje we wrześniu, no zobaczą po prostu, że Morawieckiego i jego ludzi nie ma w PiS-ie i wzruszą na to wszystko ramionami, tak jak gdyby przez ten lipiec i sierpień informacje nie docierały gdzieś do tej części wyborców. Na ile to jest prawdziwa teza, nie wiem, natomiast no, w praktyce PiS tak postanowił. Natomiast dla mnie było najciekawsze to, czy jest najciekawszym pytaniem to, które zadałaś. To znaczy w kwietniu mieliśmy podobną historię, Morawiecki był już jedną nogą poza PiS-em, byli na wylocie, ale w końcu kolacja Adama Bielana zmieniła wszystko. Jarosław Kaczyński wyszedł na konferencję prasową i zaordynował strategię dwóch płuc. To znaczy, że pierwszym płucem, nazwijmy to, oddycha Przemysław Czarnek i maślarze, że to jest płuco takie bardzo prawicowe, nastawione na wyborców dzisiaj, którzy uciekli gdzieś do Konfederacji albo do partii Grzegorza Brauna. No i jest to drugie płuco, nazwijmy to, rozwojowo-gospodarcze, które mruga okiem do wyborców trzeciej drogi, czy wyborców nawet Koalicji Obywatelskiej, którzy mają powyżej uszy tego rządu, ale którzy z jakichś względów no, nie chcą przyjąć prawicowej narracji. No i kiedy to zostało zaordynowane, wydawało się, że na dłuższy czas w PiS-ie jest spokój. No a w chwili, tak jak mówisz, której kryzys ma duży, Koalicja Obywatelska, bo afery w szpitalach, bo kłótnie na zapleczu rządu niebywałe, PiS postanowił zagrać jeszcze raz to samo, zrezygnować z tych dwóch płuc. Jarosław Kaczyński został do tego namówiony. No a prezes Kaczyński też jest dzisiaj w takim momencie, w którym nie kontroluje tak mocno partii, jak kontrolował jeszcze 3, 4, 5 lat temu. Nie jest politykiem już tak sprawczym jak dawniej, no i nie ma przede wszystkim takiego posłuchu wśród ludzi Prawa i Sprawiedliwości, a widać to zwłaszcza po tych posłach, którzy no dzisiaj zerkają bardziej ku Morawieckiemu, a nie ku Kaczyńskiemu.
1: No właśnie, posłowie na przykład Płażyński i Horała toczą zażarty twitterowy, już może nawet za chwilę sądowy bój, straszą się pozwami, wywlekają prywatne sprawy. Matecki, Szczucki nie szczędzą sobie naprawdę takich mocnych słów. Czy twoim zdaniem da się to jeszcze posklejać w jednej partii?
2: Wiesz, to oczywiście w ramach jednej partii ludzie się lubią, przyjaźnią, ale też nie cierpią, kłócą i podkładają sobie świni. To jest prawda, tak stara jest polityka. Ja trochę z uśmiechem patrzę na tę wymianę tweetów, wpisów, czy czasem wywiadów już nawet publicznych, bo przez długie tygodnie czy miesiące, kiedy opisywaliśmy spór w Prawie i Sprawiedliwości na zapleczu, to często widzowie czy słuchacze pytali, no dobra, ale to czy wy aby tego trochę nie przerysowujecie, no bo powołujecie się na nieoficjalne rozmowy, na to, co mówią politycy poza dyktafonami, poza włączonymi kamerami. No a dzisiaj oni powtarzają po prostu wszystko to, co mówili nam przez długie tygodnie właśnie na tak zwanym offie, czyli bez włączonych dyktafonów. I dla mnie no jakby to nie jest zaskoczenie, że oni się w tym PiSie żrą, że się nie cierpią, przynajmniej jeśli chodzi o niektórych ludzi, niektóre frakcje. Natomiast zaskoczeniem dla mnie mimo wszystko jest to, że ten spór nie odbył się rok temu, dwa lata temu, kiedy można było jeszcze te szeregi sobie czyścić spokojnie. My naprawdę za rok o tej porze będziemy już w samym szczycie kampanii wyborczej, a tak naprawdę już jesienią tego roku ruszy coś na kształt prekampanii, kiedy zaczną się wiece na poważnie, kiedy zaczną się przymiarki do list wyborczych. I rozpętanie sobie takiej awantury wewnątrzpartyjnej na przededniu tak naprawdę startu kampanii, no jest dla mnie czymś mimo wszystko z takiego politycznego alfabetu, czy encyklopedii, czy słownika politycznego, czymś niezrozumiałym, bo nie wydaje się logicznym, żeby wziąć się za łby w momencie, w którym koalicja ma problemy, w którym trzeba zwierać szeregi i przedstawiać Polakom ofertę wyborczą, programową, a nie kłócić się o to, czy Morawieckiego weźmiemy na listy wyborcze i czy akurat Szczucki ma rację, czy Matecki. Myślę, że wyborców szerzej prawicy, ale też wyborców samego Prawa i Sprawiedliwości kompletnie nie interesuje to, czy rację ma Czarnek, czy rację ma Morawiecki, czy rację ma Horała, czy wygra z nim proces Płażyński, bo to są didaskalia dla koneserów, dla komentatorów. Ale prawda jest tutaj jedna niezmienna, że jeśli partia zajmuje się sama sobą, a PiS się dzisiaj zajmuje z upodobaniem i miłością wielką samymi sobą, no to w sondażach traci i tracić będzie. I to dzisiaj widzimy też w notowaniach kolejnych, które pokazują, że PiS ma już około 20%, a jeśli wliczyć partię Morawieckiego jako osobny byt, bo widziałem już 2-3 takie sondaże, no to PiS leci już nie na dwójkę z przodu, ale jedynkę z przodu i zbliża się do notowań Konfederacji.
1: A czy Mateusz Morawiecki jest już mentalnie poza PiS-em? Bo zarzeka się, że nie, że chce pozostać w partii, no ale to, co mówi, to jest jedno. Jak to jest? Czy on już jest rzeczywiście poza Prawem i Sprawiedliwością, jak twierdzą niektórzy, ten jego grill, który się odbędzie już za no, kilka dni, jeśli chodzi o dobór gości, no to brzmi to, znaczy wygląda to naprawdę tak bardzo, bardzo szeroko. Tam i Paulino Matysiak jest, i Robert Winnicki jest, i generał Andrzejczak bardzo popularny też jest, więc jak to jest z tym, co Mateusz Morawiecki ma w głowie, jeśli chodzi o przynależność partyjną? Jest już na swoim, czy nie?
2: Myślę, że Mateusz Morawiecki jest mentalnie poza Prawem i Sprawiedliwością, ale poza tym Prawem i Sprawiedliwością, które mamy dzisiaj, to znaczy tym PiS-em mocno skręcającym na prawo, wsobnym nieco i utwierdzającym bazę prawicowego wyborcę. I poza tym PiS-em to rzeczywiście Morawiecki mentalnie jest. Natomiast gdybyś zapytała mnie o PiS roku 2019 czy 2018, no to pewnie bardziej Morawiecki mógłby się z tym jakoś utożsamić. I oczywiście to też nie jest tak, że to jest kwestia ostatnich dni, czy nawet kilku tygodni przygotowania tego kongresu, czy grilla zwał, jak zwał 31 lipca. Rzeczywiście wydarzenie całkiem niezłe, jeśli chodzi o dobór gości i debaty. Morawiecki tak naprawdę od roku 23, od wyborczej no porażki de facto, bo PiS wygrało wybory, ale nie mogło stworzyć koalicji. On już wtedy nie tyle budował partię osobno, bo to byłaby przesada, ale on już wtedy zbierał ludzi, zbierał struktury, zbierał pieniądze na to, żeby spokojnie być przygotowanym na plan B, który no dzisiaj mam wrażenie, że się powoli realizuje, to znaczy na taki plan, w którym będzie trzeba ustać na swoim. Nie wiem, czy Morawiecki będzie musiał ustać rok na swoim, żeby się zjednoczyć w wielkim kongresie z PiS-em w kwietniu albo w maju 2027 roku, tuż przed wyborami, żeby wysłać sygnał, że no było jak było, ale jednak jest jedność. Czy jednak pójdzie zupełnie na swoje i będzie chciał stworzyć swoje listy wyborcze? No tak czy inaczej, Morawiecki przez ostatni rok, dwa lata wykonał bardzo dużą pracę na zapleczu Prawa i Sprawiedliwości w strukturach lokalnych, w regionach, wśród posłów drugiego, trzeciego szeregu, ale i wśród tych poznawalnych, jak wspomniani Horała, Müller, Buda czy Jabłoński. No i zbudował taką drużynę, która mam wrażenie o tyle różni się od pozostałych czy poprzednich podziałów w Prawie i Sprawiedliwości, że ma potencjał nie tylko trzech, czterech nazwisk, które po turnę w serwisach, znaczy w programach publicystycznych trochę już bledną, ludzie się przyzwyczajają, no ileż można patrzeć na Horałę i Müllera i Morawieckiego, ale jego bronią jest to, jego siłą jest to dzisiaj, jak mocno on rozepchał się, mówiąc kolokwialnie, w strukturach Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja znam samorządowców, Marcin, znam samorządowców, którzy czekają na to, co się wydarzy ostatecznie z tym stowarzyszeniem, bo ale są właśnie po stronie bardziej Morawieckiego, tylko na razie jeszcze nie chcą wychodzić przed szereg, no bo głupio wyjść, jak się panowie jednak dogadają jakoś.
2: Dokładnie, dokładnie. No, oczywiście to też działa w drugą stronę, to znaczy, że ludzie są dzisiaj, przynajmniej część ludzi Morawieckiego właśnie przy byłym premierze, ale kiedy prezes Kaczyński postawi już to ultimatum naprawdę na bardzo, bardzo twardo i ludzie zobaczą, że to nie jest tylko gra i pojedynek na miny, ale wylatuje się z PiS-u i trzeba jednak wtedy zaryzykować, to też myślę, że kilka osób się zreflektuje i wróci.
1: No właśnie i to, w którym jeśli się jest w tej partii kilkanaście lat, czy nawet mówimy o 20 latach, no to...
2: Tak.
1: Ale z drugiej strony dla części zabraknie miejsc na listach wyborczych. Już wiedzą, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość jest słabe, to tych miejsc, to tych posłów w przyszłym Sejmie będzie mniej, więc może warto zaryzykować i opowiedzieć się po
2: stronie Morawieckiego. Ja myślę, że to jest kluczowa sprawa, którą poruszyłaś. To znaczy wielu posłów drugiego, trzeciego szeregu, wielu działaczy lokalnych nawet nie myśli kategoriami, kto tutaj ma rację w tym sporze, nazwijmy to merytoryczno-strategicznym, czy Morawiecki, czy Czarnek, czy Kaczyński, czy jeszcze inny polityk PiS-u, tylko myśli bardzo pragmatycznie o tym, czy w przyszłym roku, kiedy przyjdą wybory i kampania, to ja dostanę miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, po pierwsze, czy dostanę to miejsce w ogóle, a po drugie, czy jeśli dostanę, to będzie ono miejscem biorącym, czyli czy załapie się na pokład przyszłego parlamentu. No i na dzisiaj, gdyby te listy powstawały i musiały powstać dziś, jutro albo pojutrze, to tak jak mówisz, tych miejsc do wzięcia byłoby kilkadziesiąt mniej. To oznacza, że w pojedynczych okręgach bardziej opłaca się postawić dzisiaj na Morawieckiego, który może dać ci jedynkę, czyli miejsce numer jeden albo dwa na liście, ewentualnej liście swojej partii, niż miejsce cztery czy pięć na liście Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczas miejsce biorące, no ale dzisiaj mogło być tym miejscem już niebiorącym. W związku z tym no, ta układanka jest piętrowa, jest polityczna, jest merytoryczna, jest bardzo pragmatyczna. Do czwartku, no jest jeszcze tak, do końca czwartku jest jeszcze ponad doba, więc rozmawiamy 8.40, 8.50 o poranku w środę. Wczoraj słyszałem, że prezes Kaczyński jest wieczorem bardziej nastawiony na podział, na rozłam, że jest, jak usłyszałem od jednego z ludzi Morawieckiego, nakręcony, no ale z kolei przedwczoraj słyszałem, że idzie na kompromis, więc to się może jeszcze zmieniać. Natomiast no moim zdaniem jakby kluczowym pytaniem jest to, czy ludzie, którzy się tak nie cierpią w ramach jednej organizacji, gdybyśmy się nie cierpieli w redakcji poranka 7-9, gdyby się państwo nie cierpieli w swoich urzędach, gdzie pracujecie, albo w swoich firmach, no to okej, można chwilę popracować, tydzień, dwa, miesiąc, ale czy można strategicznie rozpisać plan rozwoju firmy, kiedy wiesz, że kolega zza biurka obok cię nie cierpi i chciałby ci po prostu w łyżce wody utopić? No moim zdaniem będzie o to bardzo trudno i myślę, że w PiS-ie ta świadomość też jest i prędzej czy później do rozłamu dojdzie.
1: I tu stawiamy kropkę. Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News, był gościem poranka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Taylor Swift muzycznie kończy środowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, 7:09, którego wydawcą jest, przypominam, Radio Nadzieja. Życzymy Państwu dobrego, udanego dnia. Do naszych porankowych rozmów można i warto wracać. YouTube'owy kanał, tam je znajdą Państwo, także na stronie 7:09.pl. Do usłyszenia.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Środa, 22 lipca, pijemy poranną kawę z Państwem w ten bardzo słoneczny dzień. Anna Czytowska, ja jestem z Państwem od samego rana. Dołącza do mnie w studiu Paweł Majewski. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, Aniu. Cześć, witam Państwa.
1: A więc po tych pochmurnych kilku dniach, dzisiaj w końcu piękne słońce, 20 stopni, umiarkowane temperatury, więc wykorzystajmy ten dzień dobrze. A do jakichś spacerów czy aktywności na zewnątrz, do których zachęcamy, można włączyć Radio Nadzieja o 9.30, jak co dzień, rozmowa z gościem dnia.
2: Tak, dzisiaj gościem dnia będzie pan Andrzej Sypułkowski, wiceprezydent Łomży. Porozmawiamy sobie chociażby o wynikach matur w mieście, bo one są takie średnio optymistyczne.
1: O, widzisz, to nawet nie zwróciłam na to uwagi, czyli nie jest najlepiej?
2: No powiem tak, są szkoły, które trzymają poziom, te najlepsze licea, jak co roku tam ten wskaźnik zdawalności jest blisko 100%, nawet w dwójce jest 100%, ale są też szkoły, które bardzo mocno dołują i ogólnie Łomża w porównaniu z Suwałkami czy Białymstokiem, skoro mówimy o tych trzech byłych miastach wojewódzkich, no nie ma czym się chwalić, bo średnia ledwo 78% zdawalności skali miasta, a w takich Suwałkach, do których no często się Łomże porównuje, bo to jest też podobne miasto podobnej wielkości, 84%. Różnica jest.
1: To spora różnica, tak, spora różnica. Więc to temat numer jeden waszej rozmowy.
2: Porozmawiamy sobie też o budżecie obywatelskim, bo pan prezydent jest jakby przewodniczącym zespołu, który opiniuje te projekty. Już mamy wstępną listę zadań, które są jakby dopuszczone do głosowania. Są takie, które nie zostały dopuszczone, ale

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

Ale zanim rozmowa z gościem dnia, to robimy konkurs. Do wygrania jest książka księdza Andrzeja Sochala, Polskie cuda świętego Szarbela, książka wydana przez wydawnictwo Fronta. Proszę dzwonić 512 123 502 lub 512 123 503.

20 minut po godzinie 9 słuchają Państwo Radia Nadzieja w środę 22 lipca o 9.30. Za niecałe już 10 minut zapraszamy do wysłuchania rozmowy z gościem dnia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wiceprezydent Łomży, pan Andrzej Sypułkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam mieszkańców naszego pięknego miasta. W sumie piękny, słoneczny dzień, może trochę ładny.
1: Panie prezydencie, jest czas wakacji, również czas wakacji od polityki dla wielu. Sesji Rady Miasta teraz nie ma, ale są takie pogłoski, że może trochę się zmienić skład Rady Miasta, że niektórym radnym może wygasnąć mandat. Wie pan coś o tym?
2: Pan redaktor może coś więcej powiedział, może wtedy by to mi rozjaśniło. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że życie pisze swoje scenariusze, tak? Więc też poprzednia kadencja Rady Miejskiej pokazała jednak, że w trakcie tej kadencji również były zmiany, niestety spowodowane tym, że osoby, które były radnymi, zmarły oczywiście, tak? Natomiast mamy jeszcze 3 lata, więc pewnie ten czas będzie. Mam nadzieję, że żadnych zmian personalnych w Radzie Miejskiej nie będzie, ale jak będzie, to czas pokaże.
1: Pytam dlatego, bo jest pewna większość w Radzie Miasta, radnych prezydenckich, radnych Prawa i Sprawiedliwości, no i radnych klubu ŁKS, a jest na przykład radny opozycyjny, pan Piotr Modzelewski, który pisze interpelację do Urzędu Miejskiego w sprawie na przykład finansowania pewnej fundacji, w której on chyba chce pokazać, że jakieś przepływy z miasta miały miejsce do tej fundacji. No i jeden z radnych jest jakby w tej fundacji wiceprezesem. I chyba pan Modzelewski uważa, że coś tu jest nie tak.
2: Znaczy, cieszę się generalnie, że nasi radni są aktywni, również i opozycyjni, tak? Ponieważ no, mandat radnego też polega na tym, żeby jednak sprawować też funkcję kontrolną, tak? Ja nie widzę problemu z tym, że tutaj są opisane interpelacje, a jeżeli gdzieś nastąpiło złamanie prawa, no to no niestety, jestem zwolennikiem tej koncepcji, że jednak prawa trzeba przestrzegać, a tym bardziej, jeżeli jest się czy to radnym, czy prezydentem, czy zastępcą prezydenta, więc od tego typu osób piastujących stanowiska powinno się więcej wymagać, więc i też myślę, że dobrze, że tutaj jest pełna przejrzystość, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. A czy faktycznie tak było, tego ja nie wiem. Bardzo lubię swoje powiedzenie, czas pokaże, więc poczekajmy.
1: Jakby klasyk powiedział, czas pokaże, tak?
2: Tak jest. Poczekajmy, zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń i tyle. No.
1: Ale panie prezydencie, matury to już jest fakt, wyniki matur. One chyba nie są zbyt optymistyczne dla Łomży. Tutaj sobie zapisałem statystykę. 78% w skali miasta to jest mniej niż średnia krajowa, 81%, i mniej niż średnia wojewódzka, 81,7%. W Białymstoku i w Suwałkach średnia wyszła około 84%. Czy jest jakiś problem w Łomży? Zapytam pana, no bo pan odpowiada za edukację w urzędzie.
2: Oczywiście, tak. Znaczy, problem. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj mamy do czynienia z uczniami, którzy chodzili nie tylko do naszych szkół podstawowych, gdzie organem prowadzącym było miasto Łomża, ale już trafiają uczniowie z okolicznych gmin. Oczywiście to też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby, że całkowicie obwiniam uczniów z okolicznych miejscowości, a nie, absolutnie tak nie jest. Natomiast trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, tutaj nasza sytuacja jest dużo lepsza, tak? Czyli to pokazuje, że kształcenie na poziomie szkół podstawowych w naszym mieście nie odbiega zasadniczo chociażby od kształcenia w Białymstoku czy w innych miastach.
1: No tak, tutaj dodajmy, że średnia ze wszystkich tych egzaminów ósmoklasisty była wyższa w Łomży niż w województwie.
2: Tak jest, więc to pokazuje, że jednak tutaj na tym poziomie kształcenie wygląda w miarę dobrze. Trzeba też pamiętać, że uczniowie, którzy pisali maturę w tym roku, no niestety też w ostatnich latach ta nasza edukacja dotknięta była wieloma problemami, chociażby związanymi z nauczaniem zdalnym, więc tutaj to wiele rzeczy się nawarstwia, natomiast no, analizujemy, tak, i na pewno będziemy starali się jak jakieś wnioski wyciągnąć, tak żeby to w przyszłości poprawić wyniki tych egzaminów. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że jeszcze kilka lat temu jako miasto mogliśmy, gdzie prowadziliśmy projekt bonów szkoleniowych, gdzie również były dedykowane zajęcia dla maturzystów, tak? Wówczas z tego, co zauważyliśmy, wówczas te wyniki maturalne były dużo wyższe, więc być może tutaj zobaczymy, być może tego typu działania będą kontynuowane, będzie trzeba je powtórzyć w taki sposób, żeby te przyszłe roczniki, przyszli maturzyści również mogli z tego korzystać. Taką mam nadzieję, natomiast no zobaczymy.
1: Czyli co, rozwój zajęć dodatkowych, jakieś koła zainteresowań, takie rzeczy powinny być na szerszą skalę w łomżyńskich liceach, technikach?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Mogę w tej chwili powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy na etapie negocjacji projekt w zakresie kształcenia ogólnego. To będzie to projekt, który będzie skierowany do szkół podstawowych, jak również do szkół ponadpodstawowych, liceów, tak? Gdzie takie zajęcia dodatkowe, rozwijające wiedzę będą prowadzone, więc osobiście mam nadzieję, że właśnie dzięki tym zajęciom nastąpi podniesienie wyników egzaminów maturalnych i też egzaminów ósmoklasistów, bo to, że jest dobrze, to z tego trzeba się cieszyć, ale to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, tak? Trzeba robić swoje, być może jeszcze damy radę, żeby te wyniki podnieść, więc tutaj można powiedzieć, że też z jednym z czynników, dla których te egzaminy maturalne wyglądają w ten, a nie inny sposób, jest to właśnie, że ten rocznik, który zdawał maturę, akurat był tym rocznikiem, który nie był objęte tego typu projektami unijnymi, tak? Więc cieszymy się, że w tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji i już na pewno w przyszłym roku maturzyści prawdopodobnie będą już objęci takim projektem, więc mam nadzieję, że to pomoże.
1: No ale też trzeba oddać, że są szkoły, które trzymają poziom niezależnie, czy te unijne projekty są, czy nie, no bo drugie ELO 100% zdawalności, pierwsze 99, trzecie 96. No i te szkoły jakby rok po roku błyszczą pod tym względem, ale są też no, szkoły o dużo niższym wskaźniku procentowym, bo tak, czwarte LO ledwo 49%, liceum w ekonomiku 47,8%, w WECie technikum nieco ponad 50%, liceum 47%, to są takie wskaźniki trochę wstydliwe poniżej 50%.
2: Znaczy, no, to takie są wskaźniki, tak? Natomiast
1: może tam akurat, właśnie trzeba te projekty unijne skierować.
2: Tak, te szkoły również są objęte projektami unijnymi, jak najbardziej. Te szkoły zawodowe też w tej chwili już realizujemy, tak? Projekt w szkolnictwie zawodowym. Natomiast to też jest kwestia przemodelowania naszego systemu oświaty, ponieważ u nas niestety co prawda za mało popularne jeszcze jest szkolnictwo zawodowe, ta sytuacja to się poprawia, ale natomiast na pewno mogłoby wyglądać jeszcze lepiej, tak? I tutaj pan przywołał tutaj w liceum numer 4, liceum numer 7. Oczywiście, natomiast jak najbardziej tam być może no te wyniki wyglądają, jak wyglądają, natomiast powiem szczerze, na pewno będziemy starali się, żeby zwiększyć liczbę uczniów, która uczęszcza do naszych szkół zawodowych w ten sposób, żeby też, no nie wszyscy uczniowie muszą iść do liceum.
1: Tak? Nie każdy musi pisać maturę po prostu.
2: Zgadza się.
1: Szkolnictwo zawodowe jest tak samo ważne.
2: Tak, tak, ponieważ widzimy, że na rynku pracy brakuje tych fachowców, a kończąc takie techniką, czy szkołę branżową, jakby mamy już fach i też uczniowie mogą trafić od razu na rynek pracy, więc nie ukrywam, że tutaj już jakieś działania podjęliśmy, natomiast no, widzimy, że ta mentalność naszego społeczeństwa już jest lepiej, tak, ale cały czas jednak jest taka, żeby jednak wybierać te licea ogólnokształcące, natomiast widzimy, że jest poprawa, jeśli chodzi o wybór młodych uczniów co do szkolnictwa zawodowego i na pewno będziemy tutaj starali się zwiększać ofertę, ale no niestety trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę to zależy też od samych rodziców i uczniów, ponieważ jeżeli nie wybiorą danego kierunku, to niestety, ale no, no to mimo szczerych chęci, no nie będziemy mogli takiego kierunku otworzyć, natomiast oferta naszych szkół na pewno jest coraz bogatsza i mogę tutaj powiedzieć też, że w przyszłości na pewno będziemy starali się otwierać nowe kierunki, chociażby w zakresie szkolnictwa zawodowego mamy projekt, gdzie współpracujemy z nasze szkoły współpracują z pracodawcami. Na pewno będziemy starali się rozwijać tutaj tą współpracę, także też młodzi ludzie, stając przed ważną decyzją, jaka jest wybór szkoły średniej, mogli sobie zdecydować, tak, skalkulować, czy bardziej im opłaca się iść do liceum i jakby wiedząc od razu, że trzeba zdać maturę i kontynuować swoją naukę na studiach, czy lepiej iść do szkoły branżowej, czy do technikum i skończyć tą szkołę, mając już fach na ręku, jak to się mówi, tak? Więc to zobaczymy, jakie działania na pewno zamierzamy podjąć, a wtedy po części też na pewno w ten sposób i wzrosną wyniki, jeśli chodzi o egzamin maturalny. Tak?
1: Chcę pan powiedzieć po prostu, panie prezydencie, że te osoby z tych szkół techników na przykład, czy niektórych liceów, które nie zdały matury, może po prostu źle wybrały swoją ścieżkę i powinny myśleć raczej o szkole zawodowej i zdobyć ten fach, tak? Bez matury.
2: Znaczy, różne sytuacje bywają. Nie mówię, broń Boże, że wszystkie osoby,
1: no,
2: które
1: nie wszystkie,
2: tutaj...
1: No ale wskaźnik jest jednak dosyć...
2: No wskaźnik jest jasny. Jaki jest, tutaj nie oszukamy, tak? Natomiast no, to jest kwestia podejścia. Również w trakcie nauki mogą zdarzać się różne sytuacje życiowe, tak? Natomiast my na pewno ze swoim zakresie będziemy starali się zrobić wszystko, co możemy, żeby te wyniki poprawić. No, możemy zaoferować paletę zajęć dodatkowych, ale czasami też to może nie pomóc, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast no, tu pan przytoczył na wstępie swojego pytania szkoły, gdzie te wyniki no, naprawdę wyglądają bardzo dobrze, no, więc tak, z tego należy się cieszyć i w tej chwili jesteśmy już, można powiedzieć, po wywieszeniu wstępnych list przyjęć do szkół średnich. To też pokazuje, że jeśli chodzi o wybieralność tych szkół, to też ma znaczenie i tam te szkoły są bardzo chętnie wybierane i tutaj jakby jesteśmy w pełni bezpiecznie patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o przyszłość tych szkół, tak, więc bo trzeba pamiętać o tym, że no niestety, ale już zaczyna się niż demograficzny.
1: Dawno się zaczął już.
2: No tak, ale na razie już na etapie przeszkoli, tak, no, w szkołach średnich jeszcze tutaj takiego problemu nie mamy, więc nasze szkoły są w miarę bezpieczne, ale trzeba też pamiętać o tym, że do naszych szkół też trafiają uczniowie nie tylko z naszego miasta, ale również uczniowie z okolicznych samorządów.
1: A nie boi się pan prezydent właśnie, że ten corocznie niższy wskaźnik urodzeń spowoduje to, że część tych szkół po prostu okaże się niepotrzebna? Będzie trzeba część czy szkół średnich, czy szkół podstawowych zamykać w dłuższej perspektywie?
2: Na dzień dzisiejszy, redaktorze, takiego problemu nie mamy, natomiast oczywiście musimy patrzeć w przyszłość. No zobaczymy, tak, każdy nabór jest inny i tak naprawdę to, czy dany kierunek będzie otworzony, czy nie, to dowiadujemy się, no można powiedzieć, że w połowie lipca, tak, kiedy widać, jakie jest zainteresowanie uczniów danym kierunkiem, daną szkołą. Na razie tutaj jakby tendencje są, można powiedzieć, no na podstawie ostatnich kilku lat są tendencje podobne, więc tutaj jakby na razie jesteśmy bezpieczni. Myślę, że ten niż jeszcze spokojnie kilka ładnych lat, zanim dojdzie do szkół średnich.
1: No i może
2: średnich.
1: Kiedyś uda się go odwrócić, ale to już jest
2: mamy
1: temat na
2: nadzieję.
1: Inne
2: tak
1: rozważania.
2: Jest.
1: Panie prezydencie, dzieje się trochę też w szkołach w tej chwili, jeśli chodzi o modernizację, remonty. Wiadomo, czas wakacji dla nauczycieli, no ale nie dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie szkół na 1 września. Właściwie co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o łomżyńskie szkoły? Jakie są największe inwestycje trwające?
2: Znaczy, każda ze szkół tak naprawdę wykorzystuje ten czas, okres wakacyjny na to, żeby odświeżyć swoje pomieszczenia, ale nie ukrywam, że w części szkół jakby no, instytucje typu sanepid i nadzór budowlany miały swoje zastrzeżenia co do budynku, więc ten czas jest wykorzystywany na to, żeby usunąć tutaj te wady, chociażby to w szkole podstawowej numer 7, gdzie wykonywany jest korytarz. Myślę, że w każdej ze szkół tak naprawdę coś się dzieje. czy to własnym sumptem, czy też inwestycyjnym, tak, ale są wykonywane różne prace, czy szkoła podstawowa numer 10, czy szkoła podstawowa numer 4, 9, tak, w każdej z tych szkół coś się dzieje, na pewno każda z tych szkół, jeżeli już nie wie, przyjdą we wrześniu, będzie przygotowana, będzie już gotowa, na pewno w każdej z tych szkół czekają niespodzianki na uczniów pozytywne, tak, ponieważ staramy się oczywiście w miarę możliwości, żeby zmienić nasze obiekty, żeby jak najbardziej były przystosowane do nauki naszych uczniów i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie.
1: Termomodernizacja budowlanki to jest chyba taka w tej chwili największa inwestycja również z ostatnich dni, prawda?
2: Oczywiście, znaczy tutaj jakby mogę powiedzieć, oczywiście cieszę się z tego, że akurat budowlanka, te obiekty budowlanki przejmą termomodernizację. Oczywiście osobiście jakby nie nadzoruje inwestycji, procesu inwestycyjnego.
1: Ale nadzoruje pan oświatę.
2: Oczywiście, więc tutaj cieszę się z tego, że warunki nauki uczniów w szkole technicznej poprawią się. Myślę, że z biegiem czasu każda z naszych szkół tak naprawdę będzie dostosowana i oby nasze obiekty były piękne, ale najważniejsze jest to, żeby w tych pięknych obiektach oczywiście byli uczniowie.
1: To jest
2: najistotniejsze.
1: A ta hala sportowa numer 4, już taka słynna, o której się od tyle czasu mówi, chyba wreszcie jej powstanie stanie się faktem, bo dużo zainteresowanych firm chociażby budową.
2: Znaczy, powiem szczerze, z ciekawości przejrzałem informację o otwarciu ofert. Tak, oczywiście cieszę się z tego, że jest takie duże zainteresowanie. Oczywiście kibicuję też temu, żeby ta hala powstała, ponieważ widzimy, jakie sukcesy osiągają młode koszykarki w szkole podstawowej numer 4. Ten rok pokazuje naprawdę, że my jako miasto możemy szczycić się tym, że mamy takie młode zawodniczki, które już grają na takim poziomie, gdzie nawet zawodniczki, będąc o rok młodszymi, tak, jechały tak naprawdę po naukę, a osiągnęły sukcesy. Więc...
1: Ale tam chyba każdy rocznik tak już od jakiegoś czasu tych dziewczyn z SP4 odnosi sukcesy w koszykówce.
2: Tak, oczywiście, więc z tego na pewno się cieszymy. Na pewno w moim odczuciu cała szkoła, cały klub, społeczność zasługuje na to, żeby mieć halę z prawdziwego zdarzenia. Jakby osobiście tutaj niestety ja nie mogę bezpośrednio nadzorować czy wyboru ofert, czy samego procesu inwestycyjnego, ale na pewno bardzo kibicuję temu, żeby w końcu ta hala powstała, ponieważ to ten czas, który społeczność tej szkoły czeka, to już jest trochę za długo, tak, więc na pewno nam wszystkim zależy na tym, żeby ta inwestycja była realizowana, żeby wreszcie nasze zawodniczki mogły trenować w warunkach, na jakie zasługują, tak, a jeżeli będą poprawione warunki, to kto wie, jakie jeszcze będą wyniki, tak? Więc tego na pewno kibicujemy.
1: Kolejny temat, który chciałem poruszyć, kwestia nowej siedziby Centrum Usług Społecznych. Niedawno podpisał pan umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy byłego budynku Domu Dziecka przy ulicy Polnej. Tam ma powstać ta siedziba. To jest potrzebna inwestycja, żeby taka siedziba z prawdziwego zdarzenia w najwyższym standardzie dla tej instytucji powstała?
2: Oczywiście, tak. Ponieważ...
1: Dlatego pytam, bo czasami ludzie jakby podważają takie inwestycje, że na jakiś tam urząd się wydaje pieniądze.
2: Oczywiście, rozumiem tutaj też mieszkańców, którzy mówią, że są wydawane pieniądze na urzędników, tak, czy na siedzibę urzędu. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli chodzi o usługi społeczne, to w dużej mierze też usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek w tej chwili gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tej chwili Centrum Usług Społecznych na ulicy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. No niestety nic z własnej winy nie udało nam się, więc tutaj bardzo żałuję, że nie udało się pozyskać innego budynku. Natomiast dysponujemy tym budynkiem i tutaj mogę wszystkich mieszkańców uspokoić, że ta umowa, o której pan redaktor wspomniał, na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnił wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć, a myślę, że ważną kwestią jest również to, że w tym momencie znajduje się tam dział świadczeń rodzinnych, gdzie również nasi mieszkańcy w sposób naprawdę duży korzystają z tego, z pomocy tego działu i jakby nie mają problemu z tym, żeby tam dotrzeć, tak? Więc sama lokalizacja myślę, że nie jest najgorsza, a zrobimy jeszcze na pewno dużo, żeby poprawić tą dostępność komunikacyjną, chociażby przez tą linię MPK.
1: Panie prezydencie, no właśnie, w tamtym roku powstała ta instytucja CUS, zastąpiła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Taka zmiana teraz już można powiedzieć po roku, że zdała egzamin?
2: Myślę, że tak. Trzeba pamiętać o tym, że na tą zmianę pozyskaliśmy dofinansowanie blisko 6 milionów złotych. To dofinansowanie na pewno cieszy, ponieważ to jakby było dofinansowanie, które nie było przewidziane, chociażby tak jak Mediateka czy Bulwary w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, gdzie już w 2024 roku poprzedni zarząd województwa wpisał te działania, te projekty na listę i byliśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy, natomiast te pieniądze zostały uzyskane w normalnym naborze konkurencyjnym, gdzie musimy konkurować z innymi samorządami, ale udało się, tak? Więc to nas cieszy i tu pozyskaliśmy też środki na dostosowanie budynku i też trzeba pamiętać o tym, że w ramach tego dofinansowania mamy szereg różnych działań na rzecz naszych mieszkańców, chociażby tu wspomnę o takim działaniu jak basen dla seniora, gdzie nasi seniorzy naprawdę bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach i już tutaj na antenie u pana redaktora mogę powiedzieć, że w tym projekcie mamy oszczędności i będziemy chcieli, żeby te oszczędności również przeznaczyć właśnie na te zajęcia na basenie dla naszych seniorów, ponieważ widzimy, że jest duża potrzeba, duże zainteresowanie, więc już tutaj mogę w sumie nie obiecać, tylko stwierdzić, że na pewno na jesieni ruszy kolejny nabór, a być może na wiosnę jeszcze kolejny.
1: To kiedy te zajęcia będą się odbywać?
2: Te zajęcia będą odbywały się jesienią.
1: Jesienią.
2: Tak.
1: Panie prezydencie, czas nas goni, więc ostatni temat. Jest pan przewodniczącym zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Łomży na przyszły rok. Mamy już takie wstępne wyniki ogłoszone przez właśnie zespół. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej zakwalifikowaliście 42 projekty na listę wstępnie dopuszczonych do głosowania, a 17 na listę zadań niedopuszczonych, chociaż oczywiście jeszcze do 24 lipca ci pomysłodawcy mogą się odwoływać. To była taka merytoryczna ocena, że coś wam się, coś uznaliście za bezsensowne, coś wam się nie podoba, czy po prostu skupialiście się bardziej na kwestiach formalnych? Bo na przykład taki projekt, na który zwróciłem uwagę, który mi się wydawał fajny, projekt rozświetlenia wieży ciśnień, a tam napisaliście, że odrzucacie je dlatego, że jest niezgodny z planami, strategiami i politykami miasta. Dlaczego jest niezgodny?
2: Już tłumaczę, panie redaktorze. Trzeba pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy, to chociażby no, o czym rozmawialiśmy na wstępie naszej rozmowy, że wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa, to po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień, i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością, tak? Mhm. Więc w związku z tym, no niestety uznaliśmy, ale mimo już pomysł pewnie jest dobry, tak? No, uznaliśmy, że też
1: nasi urzędnicy... Efektownie by to nie wyglądało.
2: No powiem tak, natomiast uznaliśmy, że no niestety nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś później nam zarzucił, że wydatkowaliśmy, nie wiem, przykładowo mówię, akurat nie pewną kwotę, jaka była przeznaczona na to realizację zadania, 50 czy 100 tysięcy, tak? A 50 czy 100 tysięcy, tak? No to każda kwota, która nie byłaby wydana, tak?
1: To nie chodzi nawet o kwotę, tylko bardziej mi chodziło o to,
2: żeby nikt nie zarzucił, że jest niegospodarna, tak? Więc w części tych 17 zgłoszonych przez mieszkańców zadań. Kwestia właśnie tego dotyczyła, czy kwestia dotyczyła tego, że zadanie było niedoszacowane, że tak naprawdę powinno być zgłoszone nie w zadaniach osiedlowych, a w zadaniach ogólnomiejskich, gdzie też byli na spotkaniu wnioskodawcy, o czym zostali poinformowani, też mają ten czas do 24 lipca, jak pan redaktor wspomniał, na to, żeby tutaj się odwołać i to zadanie przenieść.
1: No, a do kogo się odwołać? Kto to będzie to odwołanie?
2: No, oczywiście zespół, tak? Więc...
1: Czyli raz odrzuciliście i teraz odwołanie znowu do was, tak?
2: To znaczy, powiem inaczej, no, wnioskodawcy wiedzą, czym tkwił problem, tak? I to nie jest zasadą, że przy rozpatrywaniu odwołań nagle powiemy, że absolutnie nie ma co rozpatrywać, mm-hmm. Już raz powiedzieliśmy nie, to drugi raz to również powiemy nie, absolutnie.
1: Ale to muszę trochę skorygować ten projekt, kiedy
2: jeżeli
1: odwołują?
2: Będzie argumentacja wskazywała na to, że być może jakieś nowe informacje zostaną ujęte w tym odwołaniu, wtedy ja nie twierdzę, że zespół nie zmieni decyzji, tak? Ponieważ no, ja nie ukrywam, że czasami być może czegoś brakowało w tym wniosku. Jeżeli będzie wniosek uzupełniony, to ja nie widzę naprawdę problemu w tym, żeby dopuścić go do głosowania. Bo przypomnę, budżet obywatelski, idea polega na tym, żeby jak najszerzej nasi mieszkańcy zgłaszali zadania, żeby jak najszerzej uczestniczyli w samym głosowaniu, żeby tak naprawdę swoim działaniem chcieli zmienić swoją okolicę, swoje otoczenie, ponieważ bardzo często to właśnie nasi mieszkańcy wiedzą najlepiej, co należy zmienić w ich otoczeniu, tak żeby żyło im się lepiej, żeby też nasi mieszkańcy byli bardziej zadowoleni, tak? Temu służy budżet obywatelski i ja tutaj wraz ze swoim zespołem absolutnie nie zamierzam nikomu utrudniać, tak? Natomiast jeżeli są określone pewne ramy, regulamin jest określony, no to niestety, ale musimy postępować z tym, zgodnie z tym regulaminem. Tutaj kończąc, tylko mogę powiedzieć, że tak naprawdę ten rok będziemy chcieli przeznaczyć na takie szersze konsultacje na temat kształtu budżetu obywatelskiego, ponieważ nie ukrywam, że widzę konieczność pewnych zmian dostosowania do czasów tego budżetu obywatelskiego, więc tutaj jakby liczę na to, że nasi mieszkańcy chętniej zauczestniczą w tych konsultacjach i wspólnie zmienimy regulamin w taki sposób, żeby jeszcze był bardziej dostępny, przyjazny dla naszych mieszkańców.
1: No i tutaj musimy już postawić kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wiceprezydent Andrzej Stypułkowski, wiceprezydent Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
0: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, Twoja przyszłość.
3: Po reklamie.
4: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: W okolicach Grajewa policja zatrzymała mężczyznę, który nielegalnie przewoził 6 migrantów. Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą uderzeniami w obiekty nuklearne. W Czyżewie już niebawem nie lada gratka dla miłośników koni. Do 8 lat więzienia grozi 19-latkowi, który przewoził 6 obywateli Etiopii przebywających w Polsce nielegalnie. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w okolicach Grajewa i rozpoczął ucieczkę. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, pościg zakończył się w polu kukurydzy, gdzie kierowca porzucił samochód i próbował uciekać pieszo.
2: Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego placówki granicznej z informacją o samochodzie, który ma poruszać się w kierunku Grajewa. Z tej informacji wynikało, że w tym samochodzie mogą być przewożone osoby, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
1: Kierowca przyznał się, że odebrał migrantów z okolicy granicy z Litwą i miał przewieźć do Niemiec. Za zorganizowanie transportu miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
2: Okazało się, że 19-latek w swoim pojeździe przewozi 6 osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. 4 z nich siedziało na tylnej kanapie, natomiast 2 było schowanych w bagażniku. Wszystkie te osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.
1: 19-latek usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz pomocy w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy państwowej i przewożenia cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Eskalacja działań wojennych na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone kolejną noc atakowały Iran i grożą uderzeniami na obiekty nuklearne. Iran w odpowiedzi atakuje już nie tylko amerykańskie bazy w regionie. W Kuwejcie w wyniku uszkodzeń infrastruktury energetycznej władze wzywają mieszkańców do ograniczenia zużycia prądu. Nowym, poważnym zagrożeniem w regionie, a także dla światowej gospodarki jest ogłoszona blokada saudyjskich portów.
4: Prezydent Donald Trump zagroził, że wkrótce zamierza ciężko zaatakować ośrodek nuklearny, który ma się znajdować pod górą Kilofów, niedaleko elektrowni atomowej w Natanz. Ostatniej nocy eksplozję słychać było w Bushehr, gdzie również znajduje się elektrownia jądrowa. Kwatera główna irańskich sił zbrojnych ostrzega, że jeśli USA zaatakują cele nuklearne, wojna jeszcze bardziej rozleje się na cały region. Coraz bardziej skomplikowana jest sytuacja na Morzu Czerwonym. Powiązani z Iranem Huti ostrzegli firmy żeglugowe, że ich tankowcy

0: Milena Szejdi. Rząd ujednolica akcyzę na e-papierosy i składniki do ich używania. Ma to ograniczyć obchodzenie zasad przez producentów. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że nowelizację ustawy akcyzowej przygotował resort finansów.
1: Chodzi o kwestię opodatkowania papierosów elektronicznych i innych urządzeń służących do waporyzacji płynów. Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami. Producenci tych urządzeń stosują różne metody obchodzenia podatku akcyzowego, na przykład sprzedaży urządzeń w częściach. Te rozwiązania, które zaproponowało Ministerstwo Finansów, uniemożliwia obchodzenie tych zasad.
0: Rząd przyjął łącznie 9 projektów ustaw, w tym specustawę przygotowującą organizację przyszłorocznego Międzynarodowego Spotkania Harcerzy w Gdańsku.
2: Najnowsze informacje z regionu.
0: Piąte amatorskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi regionu Podlasia zbliżają się wielkimi krokami. Już 2 sierpnia do Czyżewa po raz kolejny przyjadą setki miłośników koni. Zainteresowanie wzięciem udziału w zawodach wciąż mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. To wydarzenie wpisało się w krajobraz naszej gminy, nie ukrywa burmistrz Czyżewa Franciszek Kuczewski.
3: Podczas zawodów będzie można podziwiać piękne konie, kucyki oraz różnorodne bryczki i zaprzęgi. Główną atrakcją wydarzenia jest sportowa rywalizacja uczestników w powożeniu zaprzęgami konnymi, dostarczająca wielu emocji zarówno zawodnikom, jak i publiczności. Zapraszam mieszkańców naszej gminy, gości z całego regionu oraz wszystkich miłośników koni do wspólnego kibicowania i spędzania tego wyjątkowego dnia w Czyżewie.
0: Więcej o zbliżającym się wydarzeniu piszemy na radionadzieja.pl.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Na termometrach w regionie 16 stopni, temperatura maksymalna dziś wyniesie 20 stopni, w nocy spadnie do 13, dzisiaj słoneczny dzień, jutro bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu i maksymalnie do 19 stopni na termometrach.
2: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży. Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Święta Maria Magdalena, zwana często apostołką apostołów, to jedna z najbliższych uczennic Pana Jezusa. Po tym jak Chrystus wyrzucił z niej 7 złych duchów, podążała za Nim do samego końca, aż pod krzyż. Widziała Jego śmierć, potem jako pierwsza udała się do Jego grobu, który okazał się być pusty. 22 lipca w kościele obchodzone jest wspomnienie tej świętej. Przez wiele lat wspomnienie Marii Magdaleny nie było obowiązkowym. Dopiero w 2016 roku w ramach jubileuszu Miłosierdzia Watykańska Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, zgodnie z wolą papieża Franciszka, dekretem apostołka apostołów podniosła obchód liturgiczny Magdaleny dla całego Kościoła Łacińskiego do rangi święta. Postać Marii Magdaleny jest dla wielu z nas najlepszym przykładem Bożego miłosierdzia i tego, że można mieć skomplikowane życie, to Bóg każdego obdarza wielką miłością, mówi ksiądz Mariusz Bakalarz.
1: Nawet tym świętem liturgicznym to święta Maria Magdalena łatwo nie miała, bo musiała długo czekać, żeby rzeczywiście ten dzień był już nie tylko wspomnieniem, ale świętem, ale za to została uhonorowana pięknym tytułem Apostołki Apostołów. To może zaskakujące, ale to rzeczywiście tak było, że to ona stała się apostołką, bo apostołom ogłosiła prawdę o zmartwychwstaniu, tę prawdę, którą później apostołowie dopiero, o której się upewnili i którą poniosą dalej. No i ma też święta Maria Magdalena problem z tą swoją przeszłością, o której więcej nie wiemy niż wiemy. Jak nie wiemy, to się tam rodzi mnóstwo domysłów, takich trochę pewnie też niesprawiedliwych. Jakąś tam historię za sobą ma i to niełatwą, ale może w tym bardziej ona pokazuje, że Pan Bóg wybiera sobie ludzi patrząc po swojemu. Nie po ludzku, według naszych norm nie wybrał tych najodpowiedniejszych, a jeszcze w ogóle wybrał kobietę, która w tamtych czasach totalnie była niewiarygodna. Po to, by ona była pierwszym świadkiem zmartwychwstania, spotkania z Jezusem i żeby zaniosła tę radosną wieść innym. To nam pokazuje to Boże spojrzenie, inne niż to nasze ludzkie. Nie takie racjonalne, ale spojrzenie z głębi serca. I może po to mamy tę świętą Marię Magdalenę z tą jej skomplikowaną historią, żeby nam pokazywała, że jakkolwiek nie byłaby skomplikowana historia każdego z nas, to Pan Bóg ma swój pomysł na to.
0: Święta Maria Magdalena jest patronką kobiet szczerze pokutujących, uczniów i studentów, więźniów, a także osób sprowadzonych na złą drogę.

0: Mielnica Polska ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Dyrektor do spraw produktów inwestycyjnych i wartości dewizowych w Mielnicy Polskiej Marta Prusik tłumaczy, na co należy zwrócić uwagę, jeśli chcemy kupić złoto.
1: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, i czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
0: A kupując złoto w lombardach czy kantorach, jego autentyczność powinniśmy być w stanie sprawdzić na miejscu poprzez specjalne narzędzie. Z kolei kupując przez internet, należy zwrócić szczególną uwagę na domenę, z której korzystamy.
1: Te domeny czasami są łudząco podobne, a w tym momencie w dobie sztucznej inteligencji skopiowanie strony internetowej trwa 15 minut i jest ta strona bardzo podobna do tej autentycznej. To, co jest bardzo ważne, to zanim wpłacimy pieniądze na konto do Mielnicy Polskiej czy do innego dealera, to trzeba sprawdzić, są w tym momencie teraz takie możliwości nawet przez internet, czy rzeczywiście konto, które jest podane do wpłaty, czy jest to konto na przykład Mielnicy Polskiej.
0: Obecnie uncja złota na rynku międzynarodowym kosztuje około 4000 dolarów. Jeszcze na początku 2024 roku było to 2000 dolarów. Złoto wciąż jest uznawane za jedną z najlepszych opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku. Tak.

Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w lidze MLS. Po transferze polskiego napastnika z Barcelony do Chicago Fire pierwszy występ naszego piłkarza spodziewany jest w meczu w Miami przeciwko Interowi. Nie zagra w nim gwiazdor gospodarzy Argentyńczyk Leo Messi, który odpoczywa po mundialu. To, jak długo Robert Lewandowski zagra w spotkaniu z Interem, zależeć będzie od dyspozycji piłkarza. W dalszym ciągu przebiega proces jego aklimatyzacji w nowej drużynie. Trener zespołu Chicago Fire na ostatniej konferencji prasowej podkreślał, że jest pod ogromnym wrażeniem pracy, jaką wkłada Polak w adaptację w nowym klubie. Jestem pod wrażeniem tempa, jakie wkłada w przygotowanie do debiutu. To nie jest dla niego proste. Przychodzi do nowego klubu, do tego dochodzi zmęczenie spowodowane różnicą czasową po przyjeździe. Zostawał po treningach na dodatkowych zajęciach. To dowód na to, jak wysoce profesjonalny jest to piłkarz i odpowiedź na pytanie, dlaczego strzelał tyle goli w Europie w ostatnich 15 latach. Jest absolutnym profesjonalistą, tak mówi szkoleniowiec Chicago Fire, a spotkanie na południowej Florydzie rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek o godzinie 1:30 czasu obowiązującego w Polsce.

0: Niskie temperatury, czyli takie w okolicach 20 stopni, pozostaną z nami co najmniej do piątku, tak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś w całym kraju ponownie może przelotnie padać, chociaż u nas jest całkiem ładnie, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. Za to u nas opady deszczu jutro mogą występować i będzie maksymalnie 19 stopni. W kolejnych dniach trzeba się spodziewać powrotu burz, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
0: Cieplej będzie dopiero w weekend, ale za to wyraźniej, bo temperatura może oscylować wokół 27-28 stopni.

A to oczywiście Jamie Callum, jeden z najlepszych brytyjskich wokalistów i to nie tylko jazzowych. Za 10 minut o godzinie 11 na antenie Radia Nadzieja najnowsze wydanie wiadomości.

0: Na zegarach 11, czas na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: To będzie najszybsza i najnowocześniejsza kolej w Europie, mówi premier Donald Tusk, zapowiadając nowe inwestycje w kraju. Coraz więcej członków PiS składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Trwa tydzień Świętego Krzysztofa. Bądź uprzejmy na drodze nie tylko od święta, apelują eksperci. Najszybsza i najnowocześniejsza kolej w Europie oraz dostęp do połączeń dalekobieżnych z każdego powiatu. To zapowiedzi premiera Donalda Tuska. Szczegółowo o zmianach mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Jak przekazuje, część nowoczesnych pociągów jest już w produkcji, a na te najszybsze ogłoszono przetarg.
2: Pociągi, nam się to udało i czekamy, one się już produkują w Chorzowie. I to, co jest ważne, ogłosiliśmy pierwsze przetargi na kolej dużych prędkości, ale także ogłosiliśmy przetarg na zakup high speedów, pociągów kolei dużych prędkości. Nasz cel jest jasny. Polska kolej ma być najlepsza w Europie, ma mieć najlepsze parametry, być bezpieczna, punktualna i dojeżdżać zarówno do dużych miast, jak i do małych miejscowości. Chcemy przywrócić jak najwięcej połączeń i ustanowić taką siatkę połączeń, która będzie wyróżniała nas w całej Europie i to się dzisiaj dzieje.
1: Sieć zakłada budowę 4700 km nowych linii kolejowych przez spółkę Port Polska, a także PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, wskazuje poseł tego ugrupowania Jacek Sasin. Zgodnie z decyzją kierownictwa partii takie deklaracje można składać jeszcze dziś i jutro. Polityk mówi, że rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności PiSu.
4: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój z tymi, którzy dzisiaj Polską rządzą, z koalicją 13 grudnia. No jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
1: Czwartek ma być ostatnim dniem na składanie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Do tego w ubiegłym tygodniu polityków PiS zobowiązało kierownictwo partii. Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobków rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. Trwa tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. To dobra okazja, by przypomnieć, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od przepisów, ale także od wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. O potrzebie budowania nowej kultury na drodze mówi sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski. Podkreśla, że etyka kierowcy i troska są dziś równie ważne jak znajomość przepisów.
5: No nie poprawimy tegoż bezpieczeństwa w każdym zakątku tego świata, nie tylko w Polsce, jedynie przez wpajanie uczestnikom ruchu drogowego samych zasad ruchu drogowego. Poprawimy natomiast wtedy, kiedy przeniesiemy to szukanie owej motywacji do prawidłowych zachowań drogowych, czy w sferze etyki, czy w sferze religii, a generalnie będzie to po prostu szacunek dla każdego drugiego człowieka, dla jego zdrowia, dla jego życia.
1: Tomasz Matuszewski przekonuje, że poprawa bezpieczeństwa wymaga nie tylko zmian w infrastrukturze czy prawie, ale

0: Dniem jest piątek. Wyjaśnił, że w 80% wypadki są z winy człowieka.
1: Najnowsze informacje z regionu.
0: Zmienna letnia pogoda nie ułatwia pracy, a obowiązków przybywa. Choć w ostatnich dniach opady są częste i mają utrzymać się jeszcze przez kilka dni, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży nie zwalniają tempa. Dyrektor MPGKiM podkreśla, że deszcz jest uciążliwy dla ekip pracujących w terenie, jednak letni sezon to okres szczególnie intensywnych prac.
2: Co nam przeszkadza, to ulewne opady deszczu, bo wtedy praktycznie nie można puścić pracowników, żeby w tej przestrzeni publicznej pracowali, bo można sobie krzywdę zrobić, bo czy na drodze, czy na chodniku, czy w pasie drogowym. Tak jest, że jak są opady deszczu, a szczególnie ostatnio, moi pracownicy przebierali się po 2-3 razy, że i staramy się robić to pod dachem, gdzieś jakieś naprawy bieżące, sprzęt. Ci pracownicy są też potrzebni i w takich rzeczach, bo czy porządek robi, czy jakieś naprawy sprzętu.
0: W wakacje pracownicy zajmują się między innymi pielęgnacją terenów zielonych, koszeniem trawników, utrzymaniem parków, a także pracami, które wpływają na ogólną estetykę miasta.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: A jeśli chodzi o prognozę pogody na dziś, to więcej chmur w drugiej części dnia, 19 stopni na termometrach już teraz, a 20 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 13, jutro z opadami deszczu i maksymalnie 19 stopni.
1: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

Media społecznościowe we Francji, drodzy Państwo, tylko dla osób powyżej 15 roku życia. Ustawę w tej sprawie przyjęło Zgromadzenie Narodowe. Nowe przepisy mają wejść w życie we wrześniu. Osoby młodsze niż 15 lat nie będą mogły zakładać nowych kont w serwisach takich jak TikTok, Instagram czy Snapchat. Francja będzie pierwszym europejskim krajem, krajem Unii Europejskiej z takim limitem wiekowym. Pierwszym krajem na świecie, który wprowadził podobny zakaz dla osób poniżej 16 roku życia, jest Australia. Ustawa w tej sprawie zaczęła obowiązywać tam w grudniu 2025 roku.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Dwa tygodnie drogi, tysiące kroków i jedno miejsce docelowe. Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
1: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
0: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale też czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
1: Dwa tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby dwa tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na jeden dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
0: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę.

0: 8 lat więzienia grozi 19-letniemu mieszkańcowi województwa mazowieckiego, który przewoził 6 obywateli Etiopii przebywających w naszym kraju nielegalnie. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w okolicach Grajewa i rozpoczął ucieczkę. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, pościg zakończył się w polu kukurydzy, gdzie kierowca porzucił samochód i próbował uciekać pieszo.
1: Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego placówki granicznej z informacją o samochodzie, który ma poruszać się w kierunku Grajewa. Z tej informacji wynikało, że w tym samochodzie mogą być przewożone osoby, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
0: Kierowca przyznał, że odebrał migrantów z okolic granicy z Litwą i miał przewieźć ich do Niemiec. Za zorganizowanie transportu miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
1: Okazało się, że 19-latek w swoim pojeździe przewozi 6 osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. 4 z nich siedziało na tylnej kanapie, natomiast 2 było schowanych w bagażniku. Wszystkie te osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.
0: A 19-latek usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, a także pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom. Grupa Aerosmith już teraz na antenie Radia Nadzieja. Za 8 minut profesor Jerzy Bralczyk, audycja z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Maciej pisze do mnie w sprawie słowa, czy może dwóch słów, nowo dodany. Czy powinniśmy pisać łącznie? W instrukcji do programu komputerowego pan Maciej napisał nowo dodany osobno, ale po jakimś czasie poprawił, czytając ponownie, poprawił na nowo dodany. I zastanawia się, jak to powinno być. No i to bardzo ciekawy jest opis, ponieważ czasem bywa tak, że intuicyjnie piszemy dobrze, a potem zastanawiamy się i poprawiamy, a właściwie pogarszamy. I tak się i tutaj stało. Nowo dodany powinniśmy zapisywać oddzielnie, tak jak, nie wiem, nowo malowany, nowo otwarty i tak dalej, i tak dalej. Jest taka zasada, że jeśli mamy słowo, czy też mamy takie połączenie przysłówek plus imię słów przymiotnikowy przez ten przysłówek określany, traktujemy to jako zestawienie i piszemy rozłącznie. Dziko rosnący, świeżo ugotowany, specjalnie napisany i tak dalej, i tak dalej. Ale o ile w tych przykładach nie mamy najczęściej wątpliwości, nikt nie napisze dziko rosnący, na przykład, czy świeżo ugotowany łącznie, to z tym nowo jest pewien problem. Może dlatego, że nowo często funkcjonuje jako przedrostek i przy rzeczownikach, nowotwór, noworodek, i przy przymiotnikach nowożytny, nowoczesny, tam gdzie występują przymiotniki odrzeczownikowe. Ale jeżeli mamy ten właśnie przysłówek nowo i imię słów, to imię słów różnie bywa traktowane, ale w tym przypadku odwołuje się do znaczenia czasownikowego. Ktoś to na nowo ugotował, czy nowo dodał, na nowo dodał, nowo dodany, powinniśmy pisać rozłącznie, tak właśnie jak świeżo przyrządzony, czy specjalnie napisany.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez, żyjmy i umierajmy za siebie.

wyglądać będziemy w świetle jutrzejszego dnia? Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwało? Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
3: Nasza ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia. Być człowiekiem sumienia to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający. To znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło. Myśl słów świętego Pawła: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięży. Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia to znaczy angażować się w budowanie Królestwa Bożego, Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy i w całej ojczyźnie. Podejmować odważnie odpowiedzialność za sprawy publiczne. Troszczyć się o dobro wspólne. Nie zamykać oczu na biedy i potrzeby bliźnich. W duchu ewangelicznej solidarności. Jeden drugiego brzemiona nosić.

gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Trwa Tydzień Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, a to dobra okazja, aby przypomnieć, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od przepisów, ale też od wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. O potrzebie budowania nowej kultury na drodze mówi sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski. Podkreśla, że etyka kierowcy i troska o drugiego człowieka są dziś równie ważne jak znajomość przepisów.
1: No nie poprawimy tegoż bezpieczeństwa w każdym zakątku tego świata, nie tylko w Polsce, jedynie przez wpajanie uczestnikom ruchu drogowego, samych zasad ruchu drogowego. Poprawimy natomiast wtedy, kiedy przeniesiemy to szukanie owej motywacji do prawidłowych zachowań drogowych, czy w sferze etyki, czy w sferze religii, a generalnie będzie to po prostu szacunek dla każdego drugiego człowieka, dla jego zdrowia, dla jego życia.
0: Tomasz Matuszewski przekonuje, że poprawa bezpieczeństwa wymaga nie tylko zmian w infrastrukturze czy prawie, ale przede wszystkim nowego podejścia do uczestników ruchu drogowego.
1: Powinniśmy próbować stawać się dla innych pewnymi spolegliwymi opiekunami, czyli empatycznie wczuwać się w ich potrzebę i mieć świadomość, że mój cel, moje zadanie transportowe jest ważne, ale inni mają też zadanie inne. I taka akceptacja innych, zrozumienie ich potrzeb, pomocniczość w realizacji ich dotarciu do celów, różnych celów. Każdy z nas, kto dzisiaj wyszedł z domu, chce do niego bezpiecznie wrócić.
0: Tomasz Matuszewski wskazuje, że najwięcej wypadków jest w sierpniu, a najniebezpieczniejszym dniem jest piątek. Przyznał, że najniebezpieczniejszy jest prosty odcinek drogi poza terenem zabudowanym. Wyjaśnił, że w 80% wypadki są z winy człowieka.

bądź przygotowani dziś w drugiej części dnia, drodzy Państwo, na przelotny opad deszczu. Będzie padać także jutro i także w piątek, a od soboty już poprawa pogody. W sobotę 24 stopnie na termometrach, całkiem przyjemnie, dużo słońca ma być, a w niedzielę to będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia, poczujemy lato, bo 27 stopni na termometrach. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, no to nic pewnego jeszcze powiedzieć nie można, ale temperatura raczej będzie bliższa 20-22 stopniom i tak też zakończy się ten wyjątkowo kapryśny pogodowo weekend. Już 23 minuty po 12.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: to porzucone śmieci mogły stać się śmiertelną pułapką dla dzikiego zwierzęcia w województwie opolskim. Sytuacja ku przestrodze. Mieszkańcy okolic Berkowic i Półwsi zauważyli błąkającego się samca Daniela z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar mówi, że zwierzę miało przez to zasłonięte oczy i nie mogło jeść.
1: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć. Też ma problemy z pobieraniem pokarmu, więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
0: Leśnicy podkreślają i przypominają, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom. Apelują, aby nie zostawiać śmieci w lasach i na terenach zielonych. A to już 12:30. Spędzają Państwo środę, 22 lipca, z Radiem Nadzieja.

0: O tym, że Jezus kocha nas bezinteresownie, chce nam przebaczać i nas prowadzić, przypomina dzisiejsza patronka dnia, święta Maria Magdalena. To niezwykła osoba, którą Jezus wybrał, by była zwiastunką Jego zmartwychwstania, mówi ojciec Marcin Chlebosz.
1: Jezus wybrał ją, żeby była zwiastunką Jego zmartwychwstania, bo ona pierwsza powiedziała uczniom, że Jezus zmartwychwstał. Więc dla mnie to jest bardzo wybitna postać. Może też już teraz zaczyna się być bardziej doceniana, bo papież Franciszek podniósł wspomnienie jej obowiązkowe, podniósł do rangi święta.
0: Ojciec Marcin Chlebosz o apostołce apostołów, czyli świętej Marii Magdalenie, napisał pracę magisterską.
1: Dużo mnie to kosztowało, bo literatura polska jest dosyć uboga, tylko zagraniczna, francuska, włoski. Jak ja mogę poradzić, jak ja nie znam języków? Okazało się, że Pan Bóg pobłogosławił. Moja praca magisterska miała 5 języków, więc ja mam takie wrażenie, że ona cały czas mnie wspiera, prowadzi. Ja bym chciał być też tak jak Maria Magdalena. Pomimo swoich grzeszności, widzieć, że w Jezusie jest wszystko. Tak jak ona szukała Go, tak ja chcę Go szukać i żeby po prostu On był ze mną całe moje życie.
0: A od 2016 roku Dzień Świętej Marii Magdaleny ma rangę święta. Zmiana nastąpiła na prośbę papieża Franciszka, który chciał w ten sposób podkreślić rolę nie tylko tej świętej kobiety, która jako pierwsza przekazała światu wiadomość o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, ale także wszystkich kobiet w Kościele.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

12.57, o godzinie 13.00 zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, a w nich powiemy m.in. o zapisach na otwarty turniej plażowej piłki siatkowej, o Puchar Burmistrza Miasta Kolno.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 13, czas na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
2: Nowa siedziba Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej. Rząd zapowiada gigantyczne inwestycje w kolej. Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Kolna coraz bliżej. Nowa siedziba Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku po dawnym domu dziecka przy ulicy Polnej, gdzie w przyszłości mają przenieść się pracownicy CUS. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówi, że obecna siedziba jednostki nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych dla tego typu inwestycji.
3: Usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek, gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tej Centrum Usług Społecznych na Ulicy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. Nic z własnej winy nie udało nam się.
2: Podpisana umowa z firmą budowlaną zakłada też zmianę sposobu użytkowania obiektu, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także zagospodarowanie terenu.
3: Ta umowa na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnił wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć.
2: Łącznie na adaptację budynku miasto pozyskało 1 000 000 złotych dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: 800 milionów pasażerów rocznie podróże z północy na południe oraz z zachodu na wschód w 3 godziny. To plany rządu na rozwój kolei. Budujemy najnowocześniejszą kolej w Europie, mówił premier Donald Tusk o zamiarach dotyczących tej gałęzi transportu.
4: Według deklaracji premiera Donalda Tuska możemy osiągnąć taki poziom rozwoju kolei jak w Japonii czy Chinach. Mają to zapewnić wielomiliardowe inwestycje w kolej i mówimy tu zarówno o rozbudowie taboru, elektryfikacji linii, ale także cyfryzacji. Wszystko to zawiera się w programie Nasza Kolej, a można to opisać 3 słowami: wygodniej, szybciej i więcej.
5: Wygodniej, bo będziemy dysponowali najnowocześniejszym taborem, więcej, bo więcej połączeń i szybciej, bo Polacy zasługują na to, aby móc się przemieszczać tak, jak robią to Japończycy czy Chińczycy.
4: A to oznacza, że w kraju nad Wisłą, podobnie jak w kraju kwitnącej wiśni, rzeczywiście będzie można wsiąść do pociągu, który rozpędzi się do 350 km na godzinę.
2: Informację zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Porzucone śmieci mogły stać się śmiertelną pułapką dla dzikiego zwierzęcia. Do niepokojącej sytuacji doszło w województwie opolskim. Mieszkańcy zauważyli tam błąkającego się samca Daniela z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar mówi, że zwierzę miało przez to zasłonięte oczy i nie mogło jeść.
6: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć, też ma problemy z pobieraniem pokarmu. Więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
2: Leśnicy podkreślają, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom. Apelują, by nie zostawiać śmieci w lasach i na terenach zielonych.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Miłośnicy siatkówki plażowej mogą już kompletować składy. Trwają zapisy na otwarty turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza miasta Kolno. Jako pierwsze 22 sierpnia rywalizować będą kobiety, natomiast dzień później 23 odbędzie się turniej mężczyzn. Do udziału w turnieju zachęca dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska, podkreślając, że to tylko jedna z wielu

0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: 21 stopni na termometrach w regionie. To jest temperatura maksymalna na dziś. Do tego zachmurzanie będzie wzrastało do dużego. Po południu i wieczorem możliwe są przelotne opady deszczu. W nocy 13 stopni, jutro maksymalnie tylko 19 i też ma być deszczowo.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: A my w te wakacje, w wakacyjne środy zabieramy Państwa w Bieszczady, audycja o Bieszczadach inaczej na antenie Radia Nadzieja już o 13.15.

0: Na audycję zaprasza dr Łukasz Bajda, historyk, przewodnik beskidzki, autor licznych publikacji poświęconych przeszłości i atrakcjom turystycznym województwa podkarpackiego, pracownik Bieszczadzkiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO.
1: Bieszczady to, jak niektórzy mówią, dzika przyroda. Ja dosyć często staram się trochę ludzi z błędu wyprowadzić, że nie jest to taka dzika, pierwotna przyroda, ale teren, gdzie do II wojny światowej mieszkało dużo więcej ludzi i dopiero w wyniku trudnych wyroków historii Bieszczady opustoszały, a jak opustoszały, to ten teren zdziczał, więc ja jestem zwolennikiem stwierdzenia, że Bieszczady nie dzikie, a zdziczałe są. No ale to oczywiście to jest tylko terminologia. Jedno jest pewne, że na pewno jest to piękny region, gdzie bytują rzadkie zwierzęta, jest to ostoja dużych drapieżników, że Bieszczady mają wspaniałe lasy, piękne zbiorowiska tych roślin wysokogórskich, alpejskie, subalpejskie, to wszystko, co chronione jest właśnie w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego. I dzisiaj chciałbym trochę opowiedzieć Państwu o Bieszczadzkim Parku Narodowym. O największym parku narodowym w polskich górach, o jednym z większych pod względem powierzchni parków narodowych w naszym kraju, o parku narodowym, który odznacza się tym, że ponad 70% jego powierzchni objęte jest ochroną ścisłą, więc to przy dużej powierzchni parku też jest takim bardzo ważnym wynikiem. Nie każdy park ma tak duży odsetek swojej powierzchni objęty ochroną ścisłą. Ale też Bieszczadzki Park Narodowy, to jest też to miejsce, gdzie ogniskuje się największy ruch turystyki pieszej, bo Bieszczadzki Park Narodowy obejmuje całość bieszczadzkich połonin w tej polskiej części Bieszczadów, czyli Bieszczadzki Park Narodowy to też te tereny, gdzie mamy najbardziej widokowe, najchętniej wybierane na wędrówki szczyty. I Bieszczadzki Park Narodowy istnieje już ponad 50 lat. Został utworzony w 1973 roku, ale historia powstania, czy też idea powstania Bieszczadzkiego Parku Narodowego to są lata 50. ubiegłego wieku, czyli od pomysłu do realizacji upłynęło prawie 20 lat. Czyli tutaj w 1955 roku Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na wniosek Władysława Krygowskiego, taki zasłużony krajoznawca, też człowiek, który w latach 50. razem z Edwardem Moskałą wytyczał bieszczadzki odcinek głównego szlaku beskidzkiego w tych powojennych warunkach. Autor jednego z pierwszych przewodników turystycznych po Bieszczadach, ale tutaj jednocześnie też człowiek, który rzucił postulat ochrony tej bieszczadzkiej przyrody, tej zdziczałej bieszczadzkiej przyrody. I tutaj na wniosek Władysława Krygowskiego Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTK uchwaliła, że ważnym byłoby utworzenie Parku Narodowego. Oczywiście to nie PTTK jest od tworzenia parków narodowych, ale tu chodzi o ten wkład w ideę ochrony przyrody w Bieszczadach akurat ze strony turystycznej. I oczywiście tutaj środowiska naukowców, ludzi badających przyrodę dostrzegały od lat potrzebę ochrony przyrody w tym skrawku Karpat Wschodnich, jaki pozostał w granicach państwa polskiego po II wojnie światowej, i starania tych wszystkich ludzi, którym leżało na sercu dobro bieszczadzkiej przyrody, zostały uwieńczone w 1973 roku, kiedy utworzono Bieszczadzki Park Narodowy. Bieszczadzki Park Narodowy, który nie miał tak dużej powierzchni jak obecnie, był ponad 5 razy mniejszy, obejmował zaledwie 5,5 tysiąca hektarów i w takich dwóch częściach wówczas park był. Obejmował jedynie górne partie Połoniny Caryńskiej oraz masyw Tarnicy i Halicza. To było znacznie mniej niż postulowali obrońcy przyrody i 16 lat trzeba było czekać na powiększenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który w 1989 roku osiągnął powierzchnię prawie 16 tysięcy hektarów, i następne powiększenie było już znacznie szybciej, bo po 2 latach osiągnął prawie te współczesne rozmiary. Wtedy w 1991 roku mniej więcej w podobnym kształcie jak obecnie Bieszczadzki Park Narodowy obejmował już 27 tysięcy hektarów i jeszcze w następnych latach, jeszcze właśnie w dekadzie lat 90. w Bieszczadzki Park Narodowy zostały włączone opustoszałe doliny wsi Beniowa, Bukowiec nad Sanem, wsi Caryńskie, ale też nieco później opustoszałe doliny wsi położonych w Dolinie Górnego Sanu przy granicy z Ukrainą, Dźwieniacz Górny, Tarnawa Niżna i Tarnawa Wyżna, Sokoliki Górskie, te tereny z torfowiskami, tam gdzie jak udajemy się w głąb Bieszczadzkiego Worka, to tam jest taka enklawa Bieszczadzkiego Parku Narodowego tuż przy granicy z Ukrainą. Nieco wcześniej Bieszczadzki Park Narodowy razem z Parkiem Narodowym po stronie słowackiej wszedł w skład, utworzył Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie, a od 1998 roku również dołączyli Ukraińcy ze swoimi formami ochrony przyrody i teraz mamy ten Międzynarodowy Rezerwat Biosfery, czyli formę ochrony przyrody polsko-słowacko-ukraińską, czyli mamy to główne, najcenniejsze jądro tego rezerwatu w postaci Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale otulina Bieszczadzkiego Parku po polskiej stronie i te formy ochrony przyrody na terenie Ukrainy i Słowacji także wchodzą w ten Międzynarodowy Rezerwat Biosfery. Tak jak już wspomniałem, Bieszczadzki Park Narodowy jest dużym parkiem narodowym i obejmuje ochrona ścisła 70% jego powierzchni. A co z pozostałymi 30%? Tam oczywiście jest możliwa ochrona czynna. Tam właśnie możemy zobaczyć to, co jadąc wielką obwodnicą bieszczadzką czasem widać, ten ograniczony wypas zwierząt, też wykaszanie łąk, nawet traktorami. To czasem ktoś się zdziwi, co to park narodowy, a traktor jedzie i kosi łąkę. A to jest właśnie zabieg ochrony czynnej, bo oprócz tego, że w Bieszczadzkim Parku Narodowym mamy te cenne zbiorowiska roślinności alpejskiej, subalpejskiej, że mamy różnego rodzaju endemity wschodniokarpackie, mnóstwo roślin występujących tylko właśnie w tej części świata, ale jest też cenne to, co człowiek przekształcił w wyniku prowadzonej przez kilka wieków na tym terenie gospodarki pasterskiej. I tutaj te doliny po dawnych wsiach z specyficznymi zbiorowiskami roślinnymi, przyrodniczymi są na tyle cenne, żeby je zachować, właśnie trzeba prowadzić wypasanie, wykaszanie łąk i właśnie to, co pozostało po niegdyś ludnych wsiach na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, no i oczywiście nie tylko na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ale w ogóle na tych obszarach, które w wyniku trudnej dwudziestowiecznej historii zostały wyludnione, gdzie teraz nie ma zabudowy, a kiedyś stały setki czy wręcz tysiące domów, nazywane jest krainą dolin. I te zbiorowiska roślinne krainy dolin, które są po części skutkiem działalności pasterskiej, działalności człowieka, trzeba jakoś zachować i tu mamy pole do popisu dla ochrony czynnej. Oczywiście też w tej strefie ochrony częściowej, ochrony czynnej też jest prowadzona częściowo gospodarka leśna, także tutaj warto zawsze o tym mówić, że jeżeli chodzi o formę ochrony przyrody, to nie jest tak, że park narodowy to zawsze i w całości jest teren, gdzie człowiek nie ingeruje. Czasem też ingeruje i to właśnie z myślą o dobru przyrody. Ale park narodowy to nie tylko obszar, gdzie no, prowadzi się ochronę i czasem, jak to niektórzy złośliwie mówią, ma się listę zakazu w zamian za zakup biletu na szlaki turystyczne. Ja się nie zgadzam z tą opinią, ale ją chciałbym przytoczyć no, trochę w takiej opozycji do tego, o czym chciałbym wspomnieć, że Bieszczadzki Park Narodowy, tak jak każdy park narodowy, to oczywiście też jest instytucja, która prowadzi badania naukowe, prowadzi działalność dydaktyczną, prowadzi działalność taką popularyzatorską, są te ośrodki edukacji przyrodniczej w Suchych Rzekach, w Wołosatem, ale jest też ośrodek właśnie edukacji w Ustrzykach Dolnych, przy którym jest Muzeum Przyrodnicze. Bardzo ciekawe Muzeum Przyrodnicze, co prawda nie jest na terenie Parku Narodowego, ale w Ustrzykach Dolnych, kiedy będziecie w Ustrzykach Dolnych odwiedzali nasze Bieszczadzkie Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO, to czy przed odwiedzeniem nas i naszej multimedialnej wystawy, czy po odwiedzeniu, czy przed, niezależnie, udajcie się również do Muzeum Przyrodniczego Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Tam będziecie mieli dużą dawkę wiedzy na temat bieszczadzkiej przyrody, zarówno jeżeli chodzi o roślinność, o zwierzęta, ale też o geologię, ale również mamy element historii i kultury Bieszczadów na niedawno właśnie zmodernizowanej ekspozycji Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych. Tutaj myśląc o tej działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, zawsze kiedy przechodzę koło Muzeum Przyrodniczego, to przypomina mi się ten fakt, że Bieszczadzki Park Narodowy już od wielu lat prowadzi programy edukacyjne dla szkół bieszczadzkich Zachowajmy Piękno i Walory Przyrodnicze Bieszczadów, gdzie młodzież z tych bieszczadzkich szkół poznaje walory przyrodnicze regionu, uczy się o ochronie przyrody i ja, będąc sam w szkole podstawowej czy gimnazjum, też uczestniczyłem w tym programie i konkursie, który na zakończenie takiego corocznego programu był dla młodzieży z tych szkół bieszczadzkich organizowany i też no, budzi to mój sentyment. Normalnie jak teraz tak powiedziałem, to się czułem jakbym miał, nie wiem, 85 lat i podsumowywał swoje życie, także nie, może nie brnijmy w tą stronę, ale naprawdę ten walor taki edukacyjny i popularyzatorski dokonywany właśnie również przez tą instytucję, jaką jest Park Narodowy, też jest cenny i wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Ale jeżeli chodzi o udostępnianie terenu Parku Narodowego, to warto o tym powiedzieć, że na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego mamy 15 ścieżek przyrodniczych, czy też przyrodniczo-historycznych, które udostępniają obszar Parku Narodowego. Niektóre są położone w pewnym oddaleniu od tych najbardziej popularnych miejsc turystycznych i właśnie szczególnie w tej krainie dolin, tam w Dolinie Górnego Sanu, czy w Dolinie Caryńskiego. Jeżeli chcecie uniknąć tłumów, to polecam zaopatrzyć się właśnie w materiały edukacyjne Bieszczadzkiego Parku Narodowego i wybrać się w któreś z tych miejsc, gdzie z tablicami informacyjnymi ustawionymi i elementami takiej małej infrastruktury turystycznej mamy wytyczone szlaki, które pozwolą wam trochę więcej dowiedzieć się o regionie. Teraz park prowadził takie działania na rzecz udostępnienia tych pozostałości po dawnej miejscowości Sianki. Także tam zrekonstruowano podmurówkę dworu, przeprowadzono prace porządkowe na terenie cmentarza i miejsca po cerkwi, także wytyczono tam zarys fundamentów, odsłonięto zarys fundamentów dawnej cerkwi. Są takie też specjalne tablice z pleksą, które potrafią no, uzmysłowić człowiekowi, jak to wyglądało, kiedy ta cerkiew czy ten dwór stał. Nawet taki ciekawy wynalazek jest jak peryskop historyczny, gdzie jak pójdziecie ścieżką w Dolinę Górnego Sanu, wytyczoną przez Bieszczadzki Park Narodowy, to możecie tam za pomocą tego peryskopu historycznego przenieść się w czasie i zobaczyć Sianki na podstawie zdjęć historycznych, takie jakimi były dawniej. A wracając jeszcze do Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego muzeum, to też jest bardzo ciekawe to, że pomyślano też, żeby ta ekspozycja w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego była dostępna dla dzieci, więc tam też pewne atrakcje dla najmłodszych pomyślano, więc na pewno cała rodzina będzie zainteresowana, nie będzie się nudzić, a na pewno będzie to wspaniały wstęp do bieszczadzkich wędrówek albo podsumowanie, kiedy już po zwiedzaniu Bieszczadów chcielibyśmy uzupełnić wiedzę na temat przyrody naszego regionu.
0: O Bieszczadach inaczej. Audycja powstała we współpracy z Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego FANTO w Ustrzykach Dolnych.

0: E-dziennik będzie tak samo bezpieczny jak inne państwowe systemy i rejestry, zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o pilotażu bezpłatnego e-dziennika dla szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówi, że system zapewni bezpieczne przetwarzanie danych.
1: Wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej pracujemy nad rozwiązaniami technicznymi, które pozwolą nam na zaoferowanie takich usług, do jakich jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, między innymi w aplikacji mObywatel. Jeżeli ktoś dzisiaj korzysta z aplikacji mObywatel i chwali sobie te funkcjonalności i widzi, jak wysoki poziom bezpieczeństwa jest w tej aplikacji, podobnie będzie również z e-dziennikiem. Wykorzystujemy nasze dobre doświadczenia w rozwijaniu aplikacji państwowych.
0: E-dziennik ma też wyeliminować możliwość manipulowania liczbami.
1: Tak jak nie ma zagrożenia, że ktoś dopisze jakąś cyfrę do PESEL-a czy naszych tablic rejestracyjnych, tak samo nie ma zagrożenia, że będą dopisywane oceny czy też uwagi. E-dziennik będzie w bezpiecznej architekturze i będzie bezpieczeństwo łączenia się z systemami rejestrów państwowych.
0: E-dziennik ma umożliwić prowadzenie dzienników lekcyjnych i dokumentacji szkolnej. Rodzice i uczniowie będą korzystać z systemu za pośrednictwem aplikacji mObywatel i mObywatel Junior.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka w duecie na antenie Radia Nadzieja do godziny 14. Jeszcze Ira, później Jamiroquai, a następnie o 14 wiadomości.

0: 14. Czas na wiadomości, przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Infrastruktura wodociągowa w gminie Śniadowo przejdzie prawdziwą rewolucję. W siedzibie PiS seria spotkań z prezesem Kaczyńskim. Już w najbliższy weekend muzyka szantowa opanuje nasz region. Infrastruktura wodociągowa w gminie Śniadowo przejdzie prawdziwą rewolucję. Wymienione zostanie 1700 wodomierzy, a te, które zostaną zainstalowane, będą wyposażone w zdalne odczyty. Na ten projekt gmina otrzymała ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśniał na naszej antenie, że gminny samorząd realizuje projekt mający poprawić warunki zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.
2: Duży projekt, bo wartość brutto tego przedsięwzięcia to 2 miliony 350 tysięcy. Jest to wartość kosztorysowa, oczywiście przetarg zweryfikuje te koszty. 1 550 tysięcy to dofinansowanie. Wymienimy 1700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy.
1: Na jednej z naszych stacji uzdatniania wody zamontujemy lampę UV, informuje wójt gminy Śniadowo.
2: Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowi, co poprawi jakość przede wszystkim, bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty.
1: Instalacja zdalnych odczytów wodomierzy oznacza, że do historii przejdą wizyty konserwatorów, którzy co 2 miesiące sprawdzają stan licznika i pobierają opłaty za wodę.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Seria spotkań w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński rozmawia ze stronnikami Mateusza Morawieckiego. Ci mają jeszcze 2 dni, aby zadeklarować lojalność wobec partii i zrezygnować z pracy na rzecz zewnętrznych stowarzyszeń. Na liście gości prezesa PiS nie ma Mateusza Morawieckiego.
4: Rzecznik PiS-u mówi, że spotkania z Mateuszem Morawieckim nie ma w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Jego zastępca Mateusz Kurzejewski zaznacza, że ustalenia kierownictwa są niezmienne.
5: Posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję.
4: Europoseł PiS Piotr Miller nie widzi potrzeby podpisywania tej deklaracji, bo jak mówi, jest lojalny wobec partii.
6: Nie robi nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, poszukujemy tak jak wielu naszych kolegów, żeby pozyskiwać wyborców.
4: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie poszerza elektorat PiS. Frakcja związana z dawną suwerenną Polską zarzuca im, że rozbijają jedność ugrupowania, a ponadto, że nie wpłacają darowizn na rzecz partii.
1: O szczegółach mówił Michał Fabisiak. Współpraca Mosiru z zakładem karnym w Czerwonym Boże okazała się strzałem w dziesiątkę. Dyrektor ośrodka Bernadeta Krynicka na antenie Radia Nadzieja podsumowała kilka miesięcy wspólnych działań. Jak podkreśla, wsparcie osadzonych znacząco usprawniło pracę związane z utrzymaniem miejskich obiektów sportowych.
7: Ta współpraca jest na wysokim poziomie. Dzięki temu mogliśmy bardziej zadbać o nasze obiekty, wysprzątać, odnowić. Ogromne wsparcie, bo jednak zatrudnienie i koszty osobowe są najwyższe. Jest ta współpraca z zakładem karnym bardzo dobra. Mamy osadzonych, bardzo dobrze się spisują, pomagają nam, sprzątają, takie czynności remontowe też wykonują i myślę, że to będzie długa współpraca, jeżeli to będzie możliwe.
1: Dzięki pracy osadzonych udało się wykonać wiele zadań, które w innym przypadku wymagałyby większych nakładów finansowych. Nieodpłatną pracę na rzecz ośrodka wykonuje 8 osadzonych.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Już w najbliższy weekend muzyka szantowa opanuje region. W Nowogrodzie odbędzie się 2-dniowy festiwal Szanty Graj nad Narwią. Podczas wydarzenia usłyszymy największe hity żeglarskie. To festiwal skierowany do wszystkich bez wyjątku, mówi organizator festiwalu Bogdan Piorunek.
8: No w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość Wielkich Jezior Mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie. 25 przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych, czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach.
1: Z kolei drugi dzień festiwalu rozpocznie się od muzyki szantowej dla dzieci.
8: Zaczynamy o 12:00 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szanty Graj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci, bo to jest impreza rodzinna.
1: Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze na

0: Miłośnicy siatkówki plażowej mogą kompletować składy. Trwają zapisy do otwartego turnieju plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Jako pierwsze 22 sierpnia rywalizować będą kobiety. Dzień później odbędzie się turniej mężczyzn. Do udziału w turnieju zachęca dyrektor Kolnejskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska. Podkreśla, że to tylko jedna z wielu wakacyjnych propozycji przygotowanych dla mieszkańców.
1: Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacyjna liga drużyn osiedlowych. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia w nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego.
0: A jeśli chodzi o zgłoszenia do turnieju, toż jest jeszcze trochę czasu. Są one przyjmowane do 18 sierpnia.

0: Nowa siedziba Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku po dawnym domu dziecka przy ulicy Polnej. Wiceprezydent miasta Andrzej Stypułkowski podkreśla, że obecna siedziba centrum nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych dla tego typu instytucji.
1: Usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek, gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tej Centrum Usług Społecznych na Isy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność, więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. Nic własne widać, nie udało nam się.
0: Podpisana umowa z firmą budowlaną zakłada też zmianę sposobu użytkowania obiektu, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu.
1: Ta umowa na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełniał wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć.
0: Wartość umowy to 153 tysiące złotych. Dokumentacja ma zostać wykonana do 29 października. Łącznie na adaptację budynku miasto pozyskało 1 000 000 złotych dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego.

0: Jeżyny, maliny, a może poziomki, lasy latem obfitują w owoce, ale także grzyby, które zachęcają do przeczesywania leśnych gęstwin. Leśnik Paweł Kosin zdradza, co najliczniej obecnie można znaleźć w lasach.
1: Wszystko wskazuje na to, że mamy pierwszy taki letni wysyp grzybów. Da się coś przynieść na pewno na soc czy na zupę. W tej chwili jesteśmy w szczycie sezonu jagodowego, czyli owoców borówki, czernicy. Dojrzewają maliny, które też w dużej obfitości są w tym roku. Na tych krzewach są drobniejsze niż w poprzednich latach, ale są tak słodkie, że nie ma porównania, jeśli chodzi o te z upraw czy z jakichś plantacji.
0: W sierpniu spodziewać się będzie można jeżyn, a także mniej oczywistych gatunków borówek, takich jak brusznica. Skończyły się już natomiast poziomki.

0: Andrzej Poczobut zamierza wrócić na Białoruś i wziąć udział w 11. zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Wydarzenie to odbędzie się 13 września w Grodnie. Działacz potwierdził to w rozmowie z wileńskim korespondentem Polskiego Radia.
1: Mam zamiar 13 być w Grodnie na zjeździe Związku Polaków na Białorusi. Niech się to sytuacja już naturalnie rozwija. No oczywiście, że nikt nie da żadnych gwarancji, ja też nie jestem osobą naiwną, ale no, należy podjąć pewne działania, no, które ja jakby no, sobie ułożyłem, jak ja się będę zachowywał.
0: Andrzej Poczobut powiedział, że możliwość powrotu zagwarantowały mu władze białoruskie. Dodał, że nie zamierzał wyjeżdżać z Białorusi, a decyzję podjął w wyniku pertraktacji, które prowadzono z nim już na granicy.
1: Tu sytuacja była inna, dlatego że po raz pierwszy powiedziano, że ja po pierwsze dostaję paszport, tym się różnię od reszty jakby ludzi, którzy byli wywożeni za granicę. I po drugie, ja w każdej chwili będę mógł wrócić. Ja generalnie planowałem tego samego dnia wrócić, tylko że jak zobaczyli mnie, jakim ja jestem w stanie, mówią, nie, znaczy trzeba koniecznie do szpitala i ten szpital to właśnie tak się trochę pociągnęło.
0: Andrzej Poczobut dziś i jutro spotyka się z przedstawicielami mniejszości polskiej na Litwie. Organizatorem spotkania jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. A to jest Radio Nadzieja w środę, 22 lipca, już za 24 minuty 15.

0: Zimna letnia pogoda nie ułatwia pracy, a obowiązków nie ubywa. Chociaż w ostatnich dniach opady są częste i mają utrzymać się jeszcze kilka dni, pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nie zwalniają tempa. Dyrektor MPGKiM podkreśla, że deszcz jest uciążliwy dla ekip pracujących w terenie, jednak letni sezon to okres szczególnie intensywnych działań, mówi Marek Olbryś.
1: Co nam przeszkadza, to ulewne opady deszczu, bo wtedy praktycznie nie można puścić pracowników, żeby w tej przestrzeni publicznej pracowali, bo można sobie krzywdę zrobić, bo czy na drodze, czy na chodniku, czy w pasie drogowym. Tak jest, że jak są opady deszczu, a szczególnie ostatnio, moi pracownicy przebierali się po 2-3 razy, że i staramy się robić to pod dachem, gdzieś jakieś naprawy bieżące, sprzęt. Ci pracownicy są też potrzebni i w takich rzeczach, bo czy porządek robi, czy jakieś naprawy sprzętu.
0: A w wakacje pracownicy zajmują się m.in. pielęgnacją terenów zielonych, koszeniem trawników, utrzymaniem parków oraz innymi pracami porządkowymi, które wpływają na estetykę miasta.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
0: Po reklamie.

Za 7 minut 15, za 3,5 fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15 zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego i zapraszamy do tego, aby włączać się na antenie z nami do wspólnej modlitwy od godziny 15.

0: Jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś odwiedził mnie brat rodzony, Stasio. Ucieszyłam się niezmiernie tą piękną duszyczką, która zamierza także oddać się na służbę Bogu, czyli Bóg sam ją pociąga do swej miłości. Długo rozmawialiśmy o Bogu, o Jego dobroci. Podczas rozmowy z nim poznałam, jak bardzo miła Bogu jest ta duszyczka. Otrzymałam od mateczki przełożonej pozwolenie na częstsze widzenie się z nim. Kiedy mnie pyta o radę co do wstąpienia, odpowiedziałam mu, że przecież Ty najlepiej wiesz, co Pan od Ciebie żąda. Wskazałam mu zakon jezuitów, ale wstąp, gdzie Ci się podoba. Obiecałam, że będę się modlić za niego i postanowiłam odprawić nowennę do Serca Bożego za przyczyną księdza Piotra Skargi z obietnicą ogłoszenia w posłańcu Serca Jezusowego, ponieważ ma wielkie trudności w tej sprawie. Zrozumiałam, że w tej sprawie pożyteczniejsza jest modlitwa niżeli rada.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Dariusz Tybura. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy i zapraszam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pontyckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego. Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. I zapraszam pierwszą osobę do modlitwy.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, Bóg zapłać za modlitwę. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. I zapraszam do modlitwy.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać. I zapraszam kolejną osobę.
6: Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie

0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święta siostro Faustyno Kowalska, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać wszystkim Państwu za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Godzina wiary.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Dziś Kościół Katolicki obchodzi święto świętej Marii Magdaleny, jednej z najbliższych uczennic Jezusa. To właśnie ona jako pierwsza ujrzała pusty grób i przekazała apostołom wiadomość o zmartwychwstaniu. Dlatego nazywana jest apostołką apostołów, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Papież Franciszek, który zwrócił na nią uwagę w swoim nauczaniu, przypomniał nam trochę jej postać, nawiązał też do pewnego tytułu, który gdzieś już był obecny w pierwszych wiekach Kościoła, później może trochę szedł na dalszy plan, ale przypomniał i nazwał ją apostołką apostołów. A więc ona była tą, która pierwsza uwierzyła, pierwsza zobaczyła i pierwsza otrzymała polecenie, aby nieść tę radosną wieść innym, aby przekazywać prawdę, że Pan zmartwychwstał i ona widziała Go żywego i to wszystko, co jej przekazał.
1: Święta Maria Magdalena jest patronką dobrej przemiany. W sposób szczególny otacza opieką kobiety i dziewczęta potrzebujące wsparcia oraz duchowego odrodzenia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższy weekend Licheń stanie się miejscem spotkania osób, dla których trzeźwość jest drogą do nowego życia. Od 24 do 26 lipca odbędzie się tam 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwości. Do udziału zachęca ksiądz Jarosław Chybzy, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
3: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Będą również dwaj biskupi obecni na tych naszych spotkaniach. Biskup z Gdańska, Wiesław Szlachetka, poprowadzi mszę świętą o godzinie 19:00. O godzinie 14:00 będzie biskup Bronakowski, który zajmuje się środowiskami trzeźwościowymi. W sobotę główny dzień, kiedy będzie możliwość rozmów bezpłatnych z specjalistami, psychologami. Od godziny 10:00 aż do godziny 16:00 będą rozmowy w kaplicy 108 męczenników.
1: To propozycja zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin oraz wszystkich, którzy chcą wspierać ideę trzeźwego życia. Cały program ogólnopolskiego spotkania trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i jedno miejsce docelowe, Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
4: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
4: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na jeden dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Pewnego dnia po szabacie Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, a drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że jest to ogrodnik, powiedziała: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie. Jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca, natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział.
2: Udaj się do moich braci. Dziś obchodzimy święto świętej Marii Magdaleny. Dzień wpisany właśnie jako święto, jeśli chodzi o rangę liturgiczną, według decyzji papieża Franciszka. Słuchamy zaś w czasie mszy świętej fragmentu Ewangelii według świętego Jana. Mówi nam o spotkaniu Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Chrystusem. Ona go w pierwszej chwili nie rozpoznała. Wzięła go za ogrodnika. Dopiero wtedy, kiedy on do niej się zwrócił, mówił do niej po imieniu, pokazując, że go zna, ona wtedy go rozpoznała. I w odpowiedzi Pan Zmartwychwstały daje jej polecenie, aby udała się do braci, by udała się do uczniów, niosąc radosną wieść o tym, że on naprawdę żyje, i daje im polecenie. Zauważmy, że Jezus do nas również się zwraca. Zwraca się naprawdę po imieniu. Zna przecież nas bardzo dobrze. Zwraca się ze słowem posłania, tak jak do Marii Magdaleny. Udaj się do braci. Każdego dnia idź i bądź moim głosicielem, moim świadkiem. Jezus chce, byśmy dziś także byli świadkami prawdy o Jego zmartwychwstaniu. Święta Mario Magdaleno, głosicielko Chrystusa Zwycięskiego, módl się za nami, byśmy też umieli jak najlepiej realizować to zadanie niesienia innym prawdy o Jezusie, naszym Mistrzu i Zbawicielu. Stawiaj się za każdym z nas, za każdym ochrzczonym, aby mógł dobrze realizować tę powinność bycia Jego świadkiem.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Infrastruktura wodociągowa w gminie Śniadowo przejdzie prawdziwą rewolucję. Wymienione zostanie 1700 wodomierzy, a te, które zostaną zainstalowane, będą wyposażone w zdalne odczyty. Na ten projekt gmina otrzymała ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśniał na naszej antenie, że gminny samorząd realizuje projekt, który ma poprawić warunki zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.
2: 700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy.
1: Na jednej z naszych stacji uzdatniania wody zamontujemy lampę UV, informuje wójt gminy Śniadowo.
2: Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowi, co poprawi jakość przede wszystkim bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty.
1: Instalacja zdalnych odczytów wodomierzy oznacza, że do historii przejdą wizyty konserwatorów, którzy co 2 miesiące sprawdzają stan licznika i pobierają opłaty za wodę. Do 8 lat więzienia grozi 19-latkowi, który przewoził 6 obywateli Etiopii przebywających w Polsce nielegalnie. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w okolicach Grajewa i rozpoczął ucieczkę. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, pościg zakończył się w polu kukurydzy, gdzie kierowca porzucił samochód i próbował uciekać pieszo.
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego placówki granicznej z informacją o samochodzie, który ma poruszać się w kierunku Grajewa. Z tej informacji wynikało, że w tym samochodzie mogą być przewożone osoby, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
1: Kierowca przyznał, że odebrał migrantów z okolic granicy z Litwą i miał przewieźć do Niemiec. Za zorganizowanie transportu miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
3: Okazało się, że 19-latek w swoim pojeździe przewozi 6 osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. 4 z nich siedziało na tylnej kanapie, natomiast 2 było schowanych w bagażniku. Wszystkie te osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.
1: 19-latek usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, a także pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom. Nowa siedziba Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej. Podpisano już umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej, przebudowy i rozbudowy budynku po dawnym domu dziecka przy ulicy Polnej, gdzie w przyszłości mają przenieść się pracownicy CUS. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podkreśla, że obecna siedziba jednostki nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych dla tego typu instytucji.
4: Usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek, gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tej chwili Centrum Usług Społecznych na Isy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. Nic własne widać, nie udało nam się.
1: Podpisana umowa z firmą budowlaną zakłada też zmianę sposobu użytkowania obiektu, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także zagospodarowanie terenu.
4: Ta umowa na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnią wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć.
1: Łącznie na adaptację budynku miasto pozyskało 1 000 000 złotych dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Już w najbliższy weekend muzyka szantowa opanuje region. W Nowogrodzie odbędzie się dwudniowy festiwal Szanty Graj nad Narwią. Podczas wydarzenia usłyszymy największe hity żeglarskie. To festiwal skierowany do wszystkich bez wyjątku, mówi organizator Bogdan Piorunek.
0: No w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość wielkich jezior mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie. 25 przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych, czyli zaczynamy o 12 konkursem. Potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach.
1: Z kolei drugi dzień festiwalu rozpocznie się od muzyki szantowej dla dzieci.
0: Zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza. Zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szanty Graj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci, bo to jest impreza rodzinna.
1: Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze nad Narwią. Miłośnicy siatkówki plażowej mogą już kompletować składy. Trwają zapisy na otwarty turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Jako pierwsze 22 sierpnia rywalizować będą kobiety, natomiast dzień później odbędzie się turniej mężczyzn. Do udziału w turnieju zachęca dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska, podkreślając, że to tylko jedna z wielu wakacyjnych propozycji przygotowanych dla mieszkańców.
5: Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacyjna liga drużyno-osiedlowych. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia nauki pływania.

0: Gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wiceprezydent Łomży, pan Andrzej Sypułkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam mieszkańców naszego pięknego miasta. W sumie piękny, słoneczny dzień, może trochę ładny.
1: Panie prezydencie, jest czas wakacji, również czas wakacji od polityki dla wielu. Sesji Rady Miasta teraz nie ma, ale są takie pogłoski, że może trochę się zmienić skład Rady Miasta, że niektórym radnym może wygasnąć mandat. Wie pan coś o tym?
2: Pan redaktor może coś więcej powiedział, może wtedy by to mi rozjaśniło. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że no, życie pisze swoje scenariusze, tak? Więc też poprzednia kadencja Rady Miejskiej pokazała jednak, że w trakcie tej kadencji również były zmiany, niestety spowodowane tym, że osoby, które były radnymi, zmarły oczywiście, tak? Natomiast mamy jeszcze 3 lata, więc pewnie ten czas będzie. Mam nadzieję, że żadnych zmian personalnych w Radzie Miejskiej nie będzie, ale jak będzie, no czas pokaże.
1: Pytam dlatego, bo jest pewna większość w Radzie Miasta, radnych prezydenckich, radnych Prawa i Sprawiedliwości, no i radnych klubu ŁKS, a jest na przykład radny opozycyjny, pan Piotr Modzelewski, który pisze interpelację do Urzędu Miejskiego w sprawie na przykład finansowania pewnej fundacji, w której on chyba chce pokazać, że jakieś przepływy z miasta miały miejsce do tej fundacji. No i jeden z radnych jest jakby w tej fundacji wiceprezesem. I chyba pan Modzelewski uważa, że coś tu jest nie tak.
2: Znaczy, cieszę się generalnie, że nasi radni są aktywni, również i opozycyjni, tak? Ponieważ no, mandat radnego też polega na tym, żeby jednak sprawować też funkcję kontrolną, tak? Ja nie widzę problemu z tym, że tutaj są opisane interpelacje, a jeżeli gdzieś nastąpiło złamanie prawa, no to no niestety, jestem zwolennikiem tej koncepcji, że jednak prawa trzeba przestrzegać, a tym bardziej, jeżeli jest się czy to radnym, czy prezydentem, czy zastępcą prezydenta, więc od tego typu osób piastujących stanowiska powinno się więcej wymagać, więc i też myślę, że dobrze, że tutaj jest pełna przejrzystość, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. A czy faktycznie tak było, tego ja nie wiem. Bardzo lubię swoje powiedzenie, czas pokaże, więc poczekajmy.
1: Jakby klasyk powiedział, czas pokaże, tak?
2: Tak jest. Poczekajmy, zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń i tyle, no.
1: Ale panie prezydencie, matury, to już jest fakt, wyniki matur, one chyba nie są zbyt optymistyczne dla Łomży. Tutaj sobie zapisałem statystykę, 78% skali miasta, to jest mniej niż średnia krajowa, 81%, i mniej niż średnia wojewódzka, 81,7%. W Białymstoku i w Suwałkach średnia wyszła około 84%. Czy jest jakiś problem w Łomży? Zapytam pana, no bo pan odpowiada za edukację w urzędzie.
2: Oczywiście, tak. Znaczy, problem. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj mamy do czynienia z uczniami, którzy chodzili nie tylko do naszych szkół podstawowych, gdzie organem prowadzącym było miasto Łomża, ale już trafiają uczniowie z okolicznych gmin. Oczywiście to też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby, że całkowicie obwiniam uczniów z okolicznych miejscowości, a nie, absolutnie tak nie jest. Natomiast trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, tutaj nasza sytuacja jest dużo lepsza, tak? Czyli to pokazuje, że kształcenie na poziomie szkół podstawowych w naszym mieście nie odbiega zasadniczo chociażby od kształcenia w Białymstoku czy w innych miastach.
1: No tak, tutaj dodajmy, że średnia ze wszystkich tych egzaminów ósmoklasisty była wyższa w Łomży niż w województwie.
2: Tak jest, więc to pokazuje, że jednak tutaj na tym poziomie kształcenie wygląda w miarę dobrze. Trzeba też pamiętać, że uczniowie, którzy pisali maturę w tym roku, no niestety też w ostatnich latach ta nasza edukacja dotknięta była wieloma problemami, chociażby związanymi z nauczaniem zdalnym, więc tutaj wiele rzeczy się nawarstwia, natomiast no, analizujemy, tak, i na pewno będziemy starali się jakieś jakieś wnioski wyciągnąć, tak żeby to w przyszłości poprawić wyniki tych egzaminów. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że jeszcze kilka lat temu jako miasto mogliśmy, gdzie prowadziliśmy projekt bonów szkoleniowych, gdzie również były dedykowane zajęcia dla maturzystów, tak? Wówczas z tego, co zauważyliśmy, wówczas te wyniki maturalne były dużo wyższe, więc być może tutaj zobaczymy, być może tego typu działania będą kontynuowane, będzie trzeba je powtórzyć w taki sposób, żeby te przyszłe roczniki, przyszli maturzyści również mogli z tego korzystać. Taką mam nadzieję, natomiast no zobaczymy.
1: Czyli co, rozwój zajęć dodatkowych, jakieś koła zainteresowań, takie rzeczy powinny być na szerszą skalę w łomżyńskich liceach, technikach?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Mogę w tej chwili powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy na etapie negocjacji projekt w zakresie kształcenia ogólnego. To będzie to projekt, który będzie skierowany do szkół podstawowych, jak również do szkół ponadpodstawowych, liceów, tak? Gdzie takie zajęcia dodatkowe, rozwijające wiedzę będą prowadzone, więc osobiście mam nadzieję, że właśnie dzięki tym zajęciom nastąpi podniesienie wyników egzaminów maturalnych i też egzaminów ósmoklasisty, bo to, że jest dobrze, to z tego trzeba się cieszyć, ale to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, tak? Trzeba robić swoje, być może jeszcze damy radę, żeby te wyniki podnieść, więc tutaj można powiedzieć, że też z jednym z czynników, dla których te egzaminy maturalne wyglądają w ten, a nie inny sposób, jest to właśnie, że ten rocznik, który zdawał maturę, akurat był tym rocznikiem, który nie był objęte tego typu projektami unijnymi, tak? Więc cieszymy się, że w tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji i już na pewno w przyszłym roku maturzyści prawdopodobnie będą już objęci takim projektem, więc mam nadzieję, że to pomoże.
1: No ale też trzeba oddać, że są szkoły, które trzymają poziom niezależnie, czy te unijne projekty są, czy nie, no bo drugie ELO 100% zdawalności, pierwsze 99, trzecie 96. No i te szkoły jakby rok po roku błyszczą pod tym względem, ale są też no, szkoły o dużo niższym wskaźniku procentowym, bo tak, czwarte ELO ledwo 49%, liceum w ekonomiku 47,8%, wecie technikum nieco ponad 50, liceum 47, to są takie wskaźniki trochę wstydliwe, poniżej 50%.
2: Znaczy, no, to takie są wskaźniki, tak? Natomiast
1: może tam akurat, właśnie trzeba te projekty unijne skierować.
2: Tak, te szkoły również są objęte projektami unijnymi, jak najbardziej. Te szkoły zawodowe też w tej chwili już realizujemy, tak? Projekt w szkolnictwie zawodowym. Natomiast to też jest kwestia przemodelowania naszego systemu oświaty, ponieważ u nas niestety co prawda za mało popularne jeszcze jest szkolnictwo zawodowe, ta sytuacja to się poprawia, ale natomiast na pewno mogłoby wyglądać jeszcze lepiej, tak? I tutaj pan przywołał tutaj w liceum numer 4, liceum numer 7. Oczywiście, natomiast jak najbardziej tam być może no te wyniki wyglądają, jak wyglądają. Natomiast powiem szczerze, na pewno będziemy starali się, żeby zwiększyć liczbę uczniów, która uczęszcza do naszych szkół zawodowych w ten sposób, żeby też no nie wszyscy uczniowie muszą iść do liceum. Tak?
1: Nie każdy musi pisać maturę po prostu.
2: Zgadza się.
1: Szkolnictwo zawodowe jest tak samo ważne.
2: Tak, tak, ponieważ widzimy, że na rynku pracy brakuje tych fachowców, a kończąc takie technikum czy szkołę branżową, jakby mamy już fach i też uczniowie mogą trafić od razu na rynek pracy, więc nie ukrywam, że tutaj już jakieś działania podjęliśmy, natomiast no, widzimy, że ta mentalność naszego społeczeństwa już jest lepiej, tak, ale cały czas jednak jest taka, żeby jednak wybierać te licea ogólnokształcące, natomiast widzimy, że jest poprawa, jeśli chodzi o wybór młodych uczniów co do szkolnictwa zawodowego i na pewno będziemy tutaj starali się zwiększać ofertę, ale no niestety trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę to zależy też od samych rodziców i uczniów, ponieważ jeżeli nie wybiorą danego kierunku, to niestety, ale no to mimo szczerych chęci, no nie będziemy mogli takiego kierunku otworzyć, natomiast oferta naszych szkół na pewno jest coraz bogatsza i mogę tutaj powiedzieć też, że w przyszłości na pewno będziemy starali się otwierać nowe kierunki, chociażby w zakresie szkolnictwa zawodowego mamy projekt, gdzie współpracujemy z nasze szkoły współpracują z pracodawcami. Na pewno będziemy starali się rozwijać tutaj tą współpracę, także też młodzi ludzie, stając przed ważną decyzją, jaka jest wybór szkoły średniej, mogli sobie zdecydować, tak, skalkulować, czy bardziej im opłaca się iść do liceum i jakby wiedząc od razu, że trzeba zdać maturę i kontynuować swoją naukę na studiach, czy lepiej iść do szkoły branżowej, czy do technikum i skończyć tą szkołę, mając już fach na ręku, jak to się mówi, tak? Więc to zobaczymy, na jakie działania na pewno zamierzamy podjąć, a wtedy po części też na pewno w ten sposób i wzrosną wyniki, jeśli chodzi o egzamin maturalny. Tak?
1: Chcę pan powiedzieć po prostu, panie prezydencie, że te osoby z tych szkół techników na przykład, czy niektórych liceów, które nie zdały matury, może po prostu źle wybrały swoją ścieżkę i powinny myśleć raczej o szkole zawodowej i zdobyć ten fach, tak? Bez matury.
2: Znaczy, różne sytuacje bywają. Nie mówię, broń Boże, że wszystkie osoby,
1: no
2: które
1: nie wszystkie,
2: tutaj...
1: No ale wskaźnik jest jednak dosyć...
2: No wskaźnik jest jasny, jaki jest, tutaj nie oszukamy, tak? Natomiast no to jest kwestia podejścia. Również w trakcie nauki mogą zdarzać się różne sytuacje życiowe, tak? Natomiast my na pewno ze swoim zakresie będziemy starali się zrobić wszystko, co możemy, żeby te wyniki poprawić. No, możemy zaoferować paletę zajęć dodatkowych, ale czasami też to może nie pomóc, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast no, tu pan przytoczył na wstępie swojego pytania szkoły, gdzie te wyniki no, naprawdę wyglądają bardzo dobrze, no, więc tak, z tego należy się cieszyć i w tej chwili jesteśmy już, można powiedzieć, po wywieszeniu wstępnych list przyjęć do szkół średnich. To też pokazuje, że jeśli chodzi o wybieralność tych szkół, to też ma znaczenie i tam te szkoły są bardzo chętnie wybierane i tutaj jakby jesteśmy w pełni bezpiecznie patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o przyszłość tych szkół, tak, więc bo trzeba pamiętać o tym, że no niestety, ale już zaczyna się niż demograficzny.
1: Dawno się zaczął już.
2: No tak, ale na razie na etapie przeszkoli, tak, a no, w szkołach średnich jeszcze tutaj takiego problemu nie mamy, więc nasze szkoły są w miarę bezpieczne, ale trzeba też pamiętać o tym, że do naszych szkół też trafiają uczniowie nie tylko z naszego miasta, ale również uczniowie z okolicznych samorządów.
1: A nie boi się pan prezydent właśnie, że ten corocznie niższy wskaźnik urodzeń spowoduje to, że część tych szkół po prostu okaże się niepotrzebna? Będzie trzeba część czy szkół średnich, czy szkół podstawowych zamykać w dłuższej perspektywie?
2: Na dzień dzisiejszy, redaktorze, takiego problemu nie mamy, natomiast oczywiście musimy patrzeć w przyszłość. No zobaczymy, tak, każdy nabór jest inny i tak naprawdę to, czy dany kierunek będzie otworzony, czy nie, to dowiadujemy się, no można powiedzieć, że w połowie lipca, tak, kiedy widać, jakie jest zainteresowanie uczniów danym kierunkiem, daną szkołą. Na razie tutaj jakby tendencje są, można powiedzieć, no na podstawie ostatnich kilku lat są tendencje podobne, więc tutaj jakby na razie jesteśmy bezpieczni. Myślę, że ten niż jeszcze spokojnie kilka ładnych lat, zanim dojdzie do szkół średnich.
1: No i może kiedyś uda się go odwrócić, ale to już jest temat na inne rozważania. Panie prezydencie, dzieje się trochę też w szkołach w tej chwili, jeśli chodzi o modernizację, remonty. Wiadomo, czas wakacji dla nauczycieli, no ale nie dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie szkół na 1 września. Właściwie co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o łomżyńskie szkoły? Jakie są największe inwestycje trwające?
2: Znaczy, każda ze szkół tak naprawdę wykorzystuje ten czas, okres wakacyjny na to, żeby odświeżyć swoje pomieszczenia, ale nie ukrywam, że w części szkół jakby no, instytucje typu sanepid i nadzór budowlany miały swoje zastrzeżenie co do budynku, więc ten czas jest wykorzystywany na to, żeby usunąć tutaj te wady, chociażby to w szkole podstawowej numer 7, gdzie wykonywany jest korytarz. Myślę, że w każdej ze szkół tak naprawdę coś się dzieje. czy to własnym sumptem, czy też inwestycyjnym, tak, ale są wykonywane różne prace, czy szkoła podstawowa numer 10, czy szkoła podstawowa numer 4, 9, tak, w każdej z tych szkół coś się dzieje, na pewno każda z tych szkół, jeżeli już nie wie, przyjdą we wrześniu, będzie przygotowana, będzie już gotowa, na pewno w każdej z tych szkół czekają niespodzianki na uczniów pozytywne, tak, ponieważ staramy się oczywiście w miarę możliwości, żeby zmienić nasze obiekty, żeby jak najbardziej były przystosowane do nauki naszych uczniów i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie.
1: Termomodernizacja budowlanki to jest chyba taka w tej chwili największa inwestycja również z ostatnich dni, prawda?
2: Oczywiście, znaczy tutaj jakby mogę powiedzieć, oczywiście cieszę się z tego, że akurat budowlanka, te obiekty budowlanki przejmą termomodernizację. Oczywiście osobiście jakby nie nadzoruje inwestycji, procesu inwestycyjnego.
1: Ale nadzoruje, tak, pan oświatę.
2: Oczywiście, więc tutaj cieszę się z tego, że warunki nauki uczniów w szkole technicznej poprawią się. Myślę, że z biegiem czasu każda z naszych szkół tak naprawdę będzie dostosowana i aby nasze obiekty były piękne, ale najważniejsze jest to, żeby w tych pięknych obiektach oczywiście byli uczniowie.
1: A ta
2: to jest najistotniejsze.
1: A ta hala sportowa numer 4, już taka słynna, której się od tyle czasu mówi, chyba wreszcie jej stanie się faktem, bo dużo zainteresowanych firm chociażby budową.
2: Znaczy, powiem szczerze, z ciekawości przejrzałem informację o otwarciu ofert. Tak, oczywiście cieszę się z tego, że jest takie duże zainteresowanie. Oczywiście kibicuję też temu, żeby ta hala powstała, ponieważ widzimy, jakie sukcesy osiągają młode koszykarki w szkole podstawowej numer 4. Ten rok pokazuje naprawdę, że my jako miasto możemy szczycić się tym, że mamy takie młode zawodniczki, które już grają na takim poziomie, gdzie nawet zawodniczki, będąc o rok młodszymi, tak, jechały tak naprawdę po nauka, osiągnęły sukcesy. Więc...
1: Ale tam chyba każdy rocznik, tak już od jakiegoś czasu tych dziewczyn z SP4 odnosi sukcesy w koszykówce.
2: Tak, oczywiście, więc tego na pewno się cieszymy. Na pewno w moim odczuciu cała szkoła, cały klub, społeczność zasługuje na to, żeby mieć halę z prawdziwego zdarzenia. Jakby osobiście tutaj, no niestety, ja nie mogę bezpośrednio nadzorować czy wyboru ofert, czy samego procesu inwestycyjnego, ale na pewno bardzo kibicuję temu, żeby w końcu ta hala powstała, ponieważ to ten czas, który społeczność tej szkoły czeka, no to już jest trochę za długo, tak, więc na pewno nam wszystkim zależy na tym, żeby ta inwestycja była realizowana, żeby wreszcie nasze zawodniczki mogły trenować w warunkach, na jakie zasługują, tak, a jeżeli będą poprawione warunki, to kto wie, jakie jeszcze będą wyniki, tak, więc tego na pewno kibicujemy.
1: Kolejny temat, który chciałem poruszyć, kwestia nowej siedziby Centrum Usług Społecznych. Niedawno podpisał pan umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy byłego budynku Domu Dziecka przy ulicy Polnej. Tam ma powstać ta siedziba. To jest potrzebna inwestycja, żeby taka siedziba z prawdziwego zdarzenia na najwyższym standardzie dla tej instytucji powstała?
2: Oczywiście, tak. Ponieważ...
1: Dlatego pytam, bo czasami ludzie jakby podważają takie inwestycje, że no, na jakiś tam urząd się wydaje pieniądze.
2: Oczywiście, rozumiem tutaj też mieszkańców, którzy mówią, że są wydawane pieniądze na urzędników, tak, czy na siedzibę urzędu. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli chodzi o usługi społeczne, to w dużej mierze też usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek w tej chwili gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tej chwili Centrum Usług Społecznych na Isy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. No niestety, nie z własnej winy, ale nie udało nam się, więc tutaj bardzo żałuję, że nie udało się pozyskać innego budynku. Natomiast dysponujemy tym budynkiem i tutaj mogę wszystkich mieszkańców uspokoić, że ta umowa, o której pan redaktor wspomniał, na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, żeby spełniał wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć, a myślę, że ważną kwestią jest również to, że w tym momencie znajduje się tam dział świadczeń rodzinnych, gdzie również nasi mieszkańcy w sposób naprawdę duży korzystają z pomocy tego działu i jakby nie mają problemu z tym, żeby tam dotrzeć, tak? Więc sama lokalizacja myślę, że nie jest najgorsza, a zrobimy jeszcze na pewno dużo, żeby poprawić tą dostępność komunikacyjną, chociażby przez tą linię MPK.
1: Panie prezydencie, no właśnie, w tamtym roku powstała ta instytucja CUS, zastąpiła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Taka zmiana teraz już można powiedzieć po roku, że zdała egzamin?
2: Myślę, że tak. Trzeba pamiętać o tym, że na tą zmianę pozyskaliśmy dofinansowanie blisko 6 milionów złotych. To dofinansowanie na pewno cieszy, ponieważ to jakby było dofinansowanie, które nie było przewidziane, chociażby tak jak Mediateka czy Bulwary w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, gdzie już w 2024 roku poprzedni zarząd województwa wpisał te działania, te projekty na listę i byliśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy. Natomiast te pieniądze zostały uzyskane w normalnym naborze konkurencyjnym, gdzie musimy konkurować z innymi samorządami, ale udało się, tak? Więc to nas cieszy i tu pozyskaliśmy też środki na dostosowanie budynku i też trzeba pamiętać o tym, że w ramach tego dofinansowania mamy szereg różnych działań na rzecz naszych mieszkańców, chociażby tu wspomnę o takim działaniu jak basen dla seniora, gdzie nasi seniorzy naprawdę bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach i już tutaj na antenie u pana redaktora mogę powiedzieć, że w tym projekcie mamy oszczędności i będziemy chcieli, żeby te oszczędności również przeznaczyć właśnie na te zajęcia na basenie dla naszych seniorów, ponieważ widzimy, że jest duża potrzeba, duże zainteresowanie, więc już tutaj mogę w sumie nie obiecać, tylko stwierdzić, że na pewno na jesieni ruszy kolejny nabór, a być może na wiosnę jeszcze kolejny.
1: To kiedy te zajęcia będą się odbywać?
2: Te zajęcia będą odbywały się jesienią.
1: Jesienią.
2: Tak.
1: Panie prezydencie, czas nas goni, więc ostatni temat. Jest pan przewodniczącym zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Łomży na przyszły rok. Mamy już takie wstępne wyniki ogłoszone przez właśnie zespół. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej zakwalifikowaliście 42 projekty na listę wstępnie dopuszczonych do głosowania, a 17 na listę zadań niedopuszczonych, chociaż oczywiście jeszcze do 24 lipca ci pomysłodawcy mogą się odwoływać. To była taka merytoryczna ocena, że coś uznaliście za bezsensowne, coś wam się nie podoba, czy po prostu skupialiście się bardziej na kwestiach formalnych? Bo na przykład taki projekt, na który zwróciłem uwagę, który mi się wydawał fajny, projekt rozświetlenia wieży ciśnień, a tam napisaliście, że odrzucacie je dlatego, że jest niezgodny z planami, strategiami i politykami miasta. Dlaczego jest niezgodny?
2: Już tłumaczę, panie redaktorze. Trzeba pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy, to chociaż o czym rozmawialiśmy na wstępie naszej rozmowy, że wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa, to po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, no to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością, tak? Mhm. Więc w związku z tym, no niestety uznaliśmy, ale mimo iż pomysł pewnie jest dobry, tak? No, uznaliśmy, że też
1: nasi
2: urzędnicy...
1: Efektownie by tego nie wyglądało.
2: No powiem tak, natomiast uznaliśmy, że no niestety nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś później nam zarzucił, że wydatkowaliśmy, nie wiem, ten, przykładowo mówię, akurat nie pamiętam kwotę, jaka była przeznaczona na to realizację zadania, 50 czy 100 tysięcy, tak? A 50 czy 100 tysięcy, tak? No to każda kwota, która nie byłaby wydana, tak?
1: To nie chodzi nawet o kwotę, tylko bardziej mi chodziło o to,
2: żeby nikt nie zarzucił, że jest niegospodarna, tak? Więc w części tych 17 zgłoszonych przez mieszkańców zadań. Kwestia właśnie do tego dotyczyła, czy kwestia dotyczyła tego, że zadanie było niedoszacowane, że tak naprawdę powinno być zgłoszone nie w zadaniach osiedlowych, a w zadaniach ogólnomiejskich, gdzie też byli na spotkaniu wnioskodawcy, o czym zostali poinformowani, też mają ten czas do 24 lipca, jak pan redaktor wspomniał, na to, żeby tutaj się odwołać i to zadanie przenieść.
1: No, a do kogo się odwołać? Kto to będzie to odwołanie? No,
2: oczywiście
1: odwołać.
2: Zespół, tak, więc...
1: Czyli raz odrzuciliście i teraz odwołanie znowu do was, tak?
2: To znaczy, powiem inaczej, no, wnioskodawcy wiedzą, czym tkwił problem, tak? I to nie jest zasadą, że przy rozpatrywaniu odwołań nagle powiemy, że absolutnie nie ma co rozpatrywać, że już raz powiedzieliśmy nie, to drugi raz to również powiemy nie, absolutnie.
1: Ale to muszę trochę skorygować ten projekt,
2: jeżeli będzie argumentacja wskazywała na to, że być może jakieś nowe informacje zostaną ujęte w tym odwołaniu, wtedy ja nie twierdzę, że zespół nie zmieni decyzji, tak? Ponieważ no, ja nie ukrywam, że czasami być może czegoś brakowało w tym wniosku. Jeżeli będzie wniosek uzupełniony, to ja nie widzę naprawdę problemu w tym, żeby dopuścić go do głosowania. Bo przypomnę, budżet obywatelski, idea polega na tym, żeby jak najszerzej nasi mieszkańcy zgłaszali zadania, żeby jak najszerzej uczestniczyli w samym głosowaniu, żeby tak naprawdę swoim działaniem chcieli zmienić swoją okolicę, swoje otoczenie, ponieważ bardzo często to właśnie nasi mieszkańcy wiedzą najlepiej, co należy zmienić w ich otoczeniu, tak żeby żyło im się lepiej, żeby też nasi mieszkańcy byli bardziej zadowoleni, tak? Temu służy budżet obywatelski i ja tutaj wraz ze swoim zespołem absolutnie nie zamierzam nikomu utrudniać, tak? Natomiast jeżeli są określone pewne ramy, regulamin jest określony, no to niestety, ale musimy postępować z tym, zgodnie z tym regulaminem. Tutaj kończąc, tylko mogę powiedzieć, że tak naprawdę ten rok będziemy chcieli przeznaczyć na takie szersze konsultacje na temat kształtu budżetu obywatelskiego, ponieważ nie ukrywam, że widzę konieczność pewnych zmian dostosowania do czasów tego budżetu obywatelskiego. Jest tutaj jakby, liczę na to, że nasi mieszkańcy chętniej zauczestniczą w tych konsultacjach i wspólnie zmienimy regulamin w taki sposób, żeby jeszcze był bardziej dostępny, przyjazny dla naszych mieszkańców.
1: No i tutaj musimy już postawić kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wiceprezydent Andrzej Stypułkowski, wiceprezydent Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
0: Nasz gość dnia.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji dnia. Infrastruktura wodociągowa w gminie Śniadowo przejdzie prawdziwą rewolucję. Wymienione zostanie 1700 wodomierzy, a te, które zostaną zainstalowane, będą wyposażone w zdalne odczyty. Na ten projekt gmina otrzymała ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśniał na naszej antenie, że gminny samorząd realizuje projekt, który ma poprawić warunki zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.
2: 700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy.
1: Na jednej z naszych stacji uzdatniania wody zamontujemy lampę UV, informuje wójt gminy Śniadowo.
2: Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowie, co poprawi jakość przede wszystkim bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty.
1: Instalacja zdalnych odczytów w wodomierze oznacza, że do historii przejdą wizyty konserwatorów, którzy co 2 miesiące sprawdzają stan licznika i pobierają opłaty za wodę. Do 8 lat więzienia grozi 19-latkowi, który przewoził 6 obywateli Etiopii przebywających w Polsce nielegalnie. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w okolicach Grajewa i rozpoczął ucieczkę. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, pościg zakończył się w polu kukurydzy, gdzie kierowca porzucił samochód i próbował uciekać pieszo.
3: Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego placówki granicznej z informacją o samochodzie, który ma poruszać się w kierunku Grajewa. Z tej informacji wynikało, że w tym samochodzie mogą być przewożone osoby, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
1: Kierowca przyznał, że odebrał migrantów z okolic granicy z Litwą i miał przewieźć do Niemiec. Za zorganizowanie transportu miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
3: Okazało się, że 19-latek w swoim pojeździe przewozi 6 osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. 4 z nich siedziało na tylnej kanapie, natomiast 2 było schowanych w bagażniku. Wszystkie te osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.
1: 19-latek usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, a także pomocy w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej i przewożenia cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom. Nowa siedziba Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej. Podpisano już umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej, przebudowy i rozbudowy budynku po dawnym domu dziecka przy ulicy Polnej, gdzie w przyszłości mają przenieść się pracownicy CUS. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podkreśla, że obecna siedziba jednostki nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych dla tego typu instytucji.
4: Usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek, gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tej Centrum Usług Społecznych na Isy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. Nic z własnej winy, nie udało nam się.
1: Podpisana umowa z firmą budowlaną zakłada też zmianę sposobu użytkowania obiektu, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, a także zagospodarowanie terenu.
4: Ta umowa na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnią wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć.
1: Łącznie na adaptację budynku miasto pozyskało 1 000 000 złotych dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. Już w najbliższy weekend muzyka szantowa opanuje region. W Nowogrodzie odbędzie się dwudniowy festiwal Szanty Graj nad Narwią. Podczas wydarzenia usłyszymy największe hity żeglarskie. To festiwal skierowany do wszystkich bez wyjątku, mówi organizator Bogdan Piorunek.
0: No w końcu mamy 2 miliony pływających żeglarzy w Polsce. Mamy bliskość wielkich jezior mazurskich. Tutaj mamy blisko jezioro Rajgrodzkie. 25 przed oficjalnym otwarciem festiwalu będą występy zespołów konkursowych, czyli zaczynamy o 12 konkursem, potem o 18 godzinie jest oficjalne otwarcie, także tutaj można będzie pobawić się jak przy najlepszych zespołach.
1: Z kolei drugi dzień festiwalu rozpocznie się od muzyki szantowej dla dzieci.
0: Zaczynamy o 12 koncertem Zejmana i Garkumpela, koncertem dedykowanym dzieciom. Formuła taka edukacyjno-zabawowa, to się sprawdza, zapraszamy całe rodziny, tutaj będą konkursy, będą nagrody, także zapraszamy dzieciaki. Bardzo na festiwalu Szanty Graj zależy nam właśnie na tym koncercie dla dzieci, bo to jest impreza rodzinna.
1: Wydarzenie odbędzie się w amfiteatrze nad Narwią. Miłośnicy siatkówki plażowej mogą już kompletować składy. Trwają zapisy na otwarty turniej plażowej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Kolno. Jako pierwsze 22 sierpnia rywalizować będą kobiety, natomiast dzień później odbędzie się turniej mężczyzn. Do udziału w turnieju zachęca dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Alicja Szymańska, podkreślając, że to tylko jedna z wielu wakacyjnych propozycji przygotowanych dla mieszkańców.
5: Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacyjna liga drużyn osiedlowych. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego.
1: Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 18 sierpnia.
6: Flash regionu.

0: A gościem poranka jest dziś poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
0: Rozwój Plus też?
1: Pewnie, że tak.
0: Jest pan, należy pan do tego stowarzyszenia, czy tylko wspiera ich, ale jest poza strukturami?
1: Jestem członkiem tego stowarzyszenia, tak.
0: Czyli opowiada się pan po stronie Mateusza Morawieckiego?
1: Opowiadam się po stronie Rzeczypospolitej od zawsze i tak do końca mojego życia będzie.
0: Czy premier Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, jest wypychany z Prawa i Sprawiedliwości?
1: Tak, i to od 2 lat. Trzyma się zielnie, natomiast myślę, że jak ja bym był na jego miejscu, to już dawno bym zrobił ten ruch polegający na tym, że jak mnie nie chcecie, no to trudno to robić. No.
0: To dlaczego Mateusz Morawiecki tego nie robi?
1: Będę walczył inaczej. No, po pierwsze ma większe doświadczenie ode mnie, daje szansę za każdym razem, chce być w Prawie i Sprawiedliwości i tyle. Moja różnica między mną a nim jest taka, że ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No ale szczerze powiem, że u mnie na przykład jest taki dylemat polegający na tym, że sprowadza się wszystko do tego, czy jesteś wierny PiS-owi, czy jesteś wierny komuś innemu, tak? Więc powiem szczerze, że to jest jednak głupowaty dylemat, dlatego że Polska to jest i PiS, i Morawiecki, i Jakubiak, i inni patrioci, którzy walczą o Polskę, natomiast trzeba walczyć szeroko, wykorzystując wszystkie narzędzia polityczne, wszystkie sympatie, wszystkie...

0: potencjalne możliwości i tak dalej, i tak dalej. Nie można się skupiać tylko i wyłącznie na jednym podwórku. To powiem, zaraz mi się przypominają czasy, w których ja się wychowywałem, że moja ojczyzna to moje podwórko i dzioba człowiek nie wystawiał poza to podwórko i świat ograniczał się tylko i wyłącznie do widoku z balkonu. Więc myślę, że dzisiaj za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą telewizji, dostępu do telewizji i tak dalej, mamy zupełnie inną perspektywę patrzenia. I teraz na świat nie wolno patrzeć plemiennie, tylko trzeba patrzeć szeroko. Polskę całą musimy odbić. A w Polsce największym wrogiem, jaki jest budowany od lat, to jest właśnie piąta kolumna, to jest właśnie ojkofobia, to jest nienawiść do własnej ojczyzny w 17% naszego społeczeństwa. Tych ludzi trzeba namawiać do tego, żeby kochali Mazowsze, żeby kochali Wielkopolskę czy Dolny Śląsk, no, bo tam jest najwięcej ojkofobów, więc...
1: No dobrze, panie pośle, powiedzieliśmy, że Mateusz Morawiecki, pan powiedział, jest wypychany i to od dłuższego czasu z Prawa i Sprawiedliwości. Przez kogo?
0: A, takie pytania.
1: No właśnie, przez kogo? Kto wypycha Mateusza Morawieckiego?
0: I teraz tak, i teraz powinienem wymienić parę nazwisk, bo są te nazwiska, tylko po prostu nie chcę eskalować tego problemu. Oni doskonale wiedzą. Myślę, że prezes Jarosław Kaczyński, który jest przez tych ludzi obstawiony naokoło, powinien zdawać sobie sprawę z tego, a może zada sobie takie pytanie kiedyś, od kiedy w Prawie i Sprawiedliwości zaczęły się problemy wewnętrzne? Od którego momentu? I niech to sobie zestawi z pojawieniem się naokoło niego dwóch, trzech ludzi. Jak sobie tych ludzi zdefiniuje, to sobie odpowie na pozostałe wszystkie pytania. Natomiast prawda jest taka, że sukcesem Prawa i Sprawiedliwości nie jest Jarosław Kaczyński, tylko Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński zarządzał partią wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki budował Polskę. I tyle. Jarosław Kaczyński jest bardzo ważnym politykiem w Polsce. Byłbym ostatnią osobą, która chciałaby go skrzywdzić. Natomiast dobrze by było, żeby zrozumiał, że partia oczywiście jest bardzo ważna, ale ta partia, o której mówię, Rzeczpospolita, jest najważniejsza. To znaczy, że powinniśmy dla Polski wszystko robić, co tylko można, narzędziami wszystkimi, które są dostępne. Nie wolno się zamykać we własnej bańce.
1: No ale właśnie, tyle mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński ma taki zmysł polityczny, że wyprzedza ruchy przeciwników i tak dalej. No ale jeśli on ulega podszeptom tych ludzi, no nazywanych maślarzami, czyli tej frakcji, w której jest, nie wiem, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Boheński, no to taki doświadczony polityk miałby się złapać na jakieś, nie wiem, lizusostwo czy podszepty, no to jak to świadczy o Jarosławie Kaczyńskim? Skoro sam nazywał Mateusza Morawieckiego najzdolniejszym politykiem po 89 roku.
0: No bo jest najzdolniejszym politykiem i wtedy, kiedy nie było tych ludzi przy Jarosławie Kaczyńskim, on miał optykę zupełnie inną prezes niż teraz. I rzecz w tym, żeby sobie członkowie Prawa i Sprawiedliwości zdali sprawę z tego, że jakby to delikatnie powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, no to ja powiem tak. Jeżeli w stadzie wróbli pojawi się kanarek, to one go dziobią, bo jest inny, lepszy, bardziej kolorowy. I tak też jest właśnie dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości. Ten kanarek wytrzymywał wszystko, co mógł. Dzisiaj mówi, no przepraszam bardzo, ale zbliża się ten czas, bo przez 3 lata go dziobią prawie, no tam 2 lata takie, że idą wybory i nie wolno się zagapiać. Teraz ja biorę na siebie odpowiedzialność za Polskę, i ja chcę przygarniać do nas elektoraty, które do tej pory obrażone na Prawo i Sprawiedliwość nie chcą do nas się nawet zbliżać. I efekt jest taki, że w sondażach 4% ubyło Prawu i Sprawiedliwości, a Morawieckiego ma w tej chwili średnia to jest 6 do 7%, czyli przybyło 3%, a nie ubyło. I myślę sobie, że każdy rozsądny człowiek wie o tym, że Morawiecki ma potencjał do łączenia ludzi. I proszę zobaczyć, bo na to nikt nie zwraca uwagi, kto z Morawieckim w stowarzyszeniu jest. Kto? Wszyscy jego współpracownicy. I zaraz mi się przypomina ten czas, kiedy odchodziłem z wojska i w pierwszej mojej firmie pracowali wszyscy moi żołnierze służby czynnej. I to jest, proszę państwa, najlepsza laurka dla szefa, że z szefem, mimo tego, że nie musi się współpracować, to dalej się współpracuje, bo poza swoim szefem nie widzę świata.
1: A taki, lojalny polityk wcześniej wobec Jarosława Kaczyńskiego jak Ryszard Terlecki też się opowiada za Mateuszem Morawieckim teraz.
0: No bo Terlecki jest politykiem, który chodzi po ziemi i on w krótkich zdaniach mówi, co myśli. I dosłownie ostatnio powiedział, no już naprawdę, ja już nie będę opowiadał, jak to było wtedy, kiedy oni tą uchwałę głosowali na tym prezydium, bo Terlecki nawet nie mógł zabrać głosu w tej sprawie i to teraz mówią, że on milczał i akceptował tą uchwałę. No nie wszyscy to zrobili. Natomiast myślę sobie, że demokracja ma swoje prawa i powiadam Państwu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Republikański namiot to nie jest namiot o nazwie PiS. Republikański namiot to jest szereg organizacji prawicowych, które muszą iść do wyborów pod wspólnym szyldem nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko namiotu republikańskiego. W tym namiocie republikańskim masztem musi być Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że oni będą brali odpowiedzialność za te wybory, dlatego że są największą partią prawicową. Ale jeszcze raz powiadam, ja mam... Nie ma takiej partii w Polsce, gdzie miałbym tylu przyjaciół, co w Prawie i Sprawiedliwości. I oni ze mną jak cztery oczy rozmawiają, mówią, Marek, masz rację, ale my nie możemy, bo wiesz, to jest, musimy być lojalni. Lojalność nie polega na lizusostwie, na litość boską. Lojalności wymagamy od was tylko i wyłącznie wtedy, kiedy o Polsce mówimy. A tutaj ma być współpraca efektywna. To trzeba przełożyć na efektywność, a nie trwanie w jednym miejscu i mówienie o pięściach. Ile my już, pani redaktor, lat temu mówiliśmy o tym, że skończyły się czasy pięści i podwórka. Skończyły się, proszę państwa, z chwilą, kiedy internet przyszedł. No. I w sytuacji takiej, kiedy te elektoraty są bardzo szerokie. I uwaga, Polak nie jest głupkiem. Myśli i już wie, że ten krzyżyk, który postawi podczas trwania wyborów, jest najważniejszym krzyżykiem, jaki może być. Każdy głos się liczy. I w sytuacji takiej, kiedy do tego namiotu nie wchodzi, na przykład Polska jest jedna, to 3% poszło się gwizdać. No, tych 3% zabrakło w tym namiocie. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że PJN powiedział, że Prawem i Sprawiedliwością na jednych listach nie pójdą, ale w namiocie republikańskim by poszli. No to o tym mówimy cały czas. No, ja wiem, że będzie Sejm barwny, że barwny Sejm będzie. Na przykład ja uważam, przepraszam, że tak monolog, to mi się nazbierało trochę, a tutaj to jak na spowiedzi mówię i tyle, tak? Więc powiem Państwu tak. Ja z Mariuszem Błaszczakiem rozmawiałem przez blisko miesiąc czasu i uparłem się, żeby Kukiz 15, który wszedł do Sejmu, był w klubie Prawa i Sprawiedliwości. I te negocjacje polegały na tym, że ja go namawiałem, żeby choć jeden powód dał, dla którego Kukiz 15 powinno wejść do Prawa i Sprawiedliwości klubu. I prosiłem tylko o jedną rzecz. Zmodernizujmy nazwę. Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica. Niech się ten klub tak nazywa. Nie, on się musi PiS nazywać. Musimy być jedną pięścią i tak dalej, i tak dalej. No to zostało tak, jak jest do tej pory. No i teraz, proszę Państwa, jak to wygląda w Sejmie? Ano tak to wygląda, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi na mównicę, potem kilka ugrupowań wali w Prawo i Sprawiedliwość, tylko kurz idzie, a na końcu wszyscy się patrzą, co Jakubiak powie. I wtedy jest Marek Ratuj, tak? No więc jak długo tak może być? Dlaczego Solidarna Polska weszła do Prawa i Sprawiedliwości? Kto to wymyślił w ogóle, no? Przecież to był najgorszy ruch, jaki mógł być. Ja nawet nie wiem, czy Grzegorz Braun dzisiaj byłby tak ważnym politykiem, gdyby była Solidarna Polska. Przecież to jest elektorat Solidarnej Polski, który przeszedł do Grzegorza Brauna. Republikanie. Kto doprowadził do anihilacji republikanów w tym Adama Bielana? No na litość boską, to są błędy, ale to są takie błędy, powiedziałbym, z tych błędów takich kategorycznych, no.
1: Panie pośle, czy pana zdaniem skończy się to rozłamem i nową partią Mateusza Morawieckiego, czy jednak nie? Bo dziś już dziennikarze od rana piszą, że może jakoś się dogadają, może większe wpływy w tym komitecie politycznym PiS-u Mateusz Morawiecki uzyska, ale czy on zrezygnuje z tego stowarzyszenia, w które włączył no tyle siły, energii, wszystkiego?
0: Stowarzyszenie jest wypadkową różnego rodzaju działań. Mateusz Morawiecki nie poświęcał zbyt dużo energii na stworzenie tego stowarzyszenia. On poświęca swoją energię i zwracam to, na to Państwu uwagę, że to jest jedyny polityk w Prawie i Sprawiedliwości, który co tydzień ma kilka spotkań w terenie od kilku lat. I to jest człowiek, który po prostu nie przestał być premierem.
1: Ale dużo energii poświęca na obronę dziś tego stowarzyszenia, tego projektu Rozwój Plus.
0: Ale to pani się dziwi? No przecież jakby ktoś męża pani atakował, to pani stanie w jego
1: bronie. Zwracam na to uwagę, że broni tego stowarzyszenia i czy pana zdaniem jest możliwe, że on to po prostu odpuści w imię jakiegoś dogadania się z prezesem Kaczyńskim, nie wiem, większe wpływy w komitecie politycznym, gdzie za tydzień może te wpływy utracić.
0: Nie. To jest typ wodza, który wie, proszę państwa, kto jest z nim, kto jest przeciwko niemu. On sobie zdefiniował to wszystko i on nie pozostawi swoich ludzi tak na pastwę losu. Nie.
1: A ilu ludzi przy nim zostanie? Nie. Ilu ludzi z tych ponad 40 parlamentarzystów 40, przy nim zostanie?
0: 44-43 zostanie. I mało tego, to będzie początek. Dlatego, że myślę sobie, że co tydzień ktoś z Prawa i Sprawiedliwości będzie odchodził do Mateusza Morawieckiego, bo to są dwie jakości zarządzania zupełnie. Dwie jakości zarządzania. Takie zarządzanie typu takiego romantycznego, powiedziałbym nawet, to jest Mateusz Morawiecki, docenianie ludzi, rozmawianie z nimi i tak dalej, i autokratycznego, który jest Prawem i Sprawiedliwością. I to zawsze autokracja przegra z człowiekiem, który stworzony jest w zasadzie do zarządzania zespołami ludzkimi. Powiadam jeszcze raz, najlepszą laurką dla premiera Morawieckiego jest to, że jego pracownicy chcą dalej z nim pracować, mimo że już związek typu pracodawca-pracownik przestał być ważny. I to jest najlepsza laurka dla każdego człowieka.
1: A czy Przemysław Czarnek się sprawdził w roli kandydata na premiera?
0: No właśnie, ja powiem tak, Przemka bardzo lubię. No, żeby była sprawa jasna, Przemek jest super gość. To jest patriota wielki, człowiek o różnych zdolnościach. On, proszę państwa, byłby genialnym ministrem sprawiedliwości, dlatego że on by nie odpuścił, to jest zawzięty człowiek i tak dalej. Ale w naszym stadzie jest ten kanarek, to jest, proszę państwa, rang międzynarodowej polityki. I Prawo i Sprawiedliwość, i tu jest wielkie moje rozczarowanie. Zamiast to uznać, że dostaliśmy Mateusza Morawieckiego, polityka międzynarodowej klasy, jedynego w Polsce, tak naprawdę on z Tuskiem może wygrać w taki oczywisty sposób. I Tusk w każdej, ale to w każdej dziedzinie przegrywa z Mateuszem Morawieckim. I zamiast postawić na tego konia, który wygrywa, no to Prawo i Sprawiedliwość za eksperymenty się bierze. I myślę sobie, że z tym poparciem, które Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj ma, nie stać Prawa i Sprawiedliwości na eksperymenty. My powinniśmy iść do przodu.
1: Ale chyba Tobiasz Bucheński ma ochotę zastąpić Przemysława Czarnka w roli kandydata na premiera.
0: No i panie redaktor, niech pani mi odpowie na pytanie, kto to jest.
1: Ja wiem, że pan ma o nim nie najlepsze zdanie, dlatego trochę wrzucam to nazwisko. Bo no pan uważa, bardzo, że to jest człowiek tak z zewnątrz, który przyszedł i sobie uzurpuje jakieś prawo, tak? Do jakiejś ważnej roli.
0: Pani redaktor, zapytał się mnie ważny polityk Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego ja go nie poparłem, jak startował na prezydenta Warszawy, tylko Konfederatów poparłem wtedy. Pozostawię fakt, że to takie wszystko pozorne, dlatego że w Warszawie to jest jeden wielki układ, jak dzisiaj widać, i ciężko wygrać jest, bo w tym układzie każdy sobie z tego tortu coś urywa i nie chce odpuścić w przyszłości tego, bo się boi różnych zachowań. Więc ja powiem tak, nieszczęścia Prawa i Sprawiedliwości zaczęły się z chwilą, kiedy Bucheński się pojawił blisko pana prezesa. I tak sobie myślę, że człowiek, który nosił teczkę za ministrem Rałem, nagle się zjawia i proszę bardzo, ja rozmawiałem wtedy, pamiętam tę rozmowę z Mateuszem Morawieckim na temat wojewody mazowieckiego i proszę Państwa, od kiedy to Łódź jest na Mazowcu? Od kiedy to prezydent Warszawy zostaje prezydentem, nie będąc warszawiakiem? Kiedy tak się stało, może bym powiedział? I jak to jest, proszę Państwa, że nikt nie rozliczył Tobiasza Bocheńskiego za jego pracę jako wojewodę, a powszechną ma opinię najgorszego wojewody ze wszystkich województw. Więc jak to się dzieje, że on dalej jest? Jak on się w ogóle znalazł tam w tym całym prezydium? I,
1: no to niech pan nam powie, jak to się stało.
0: Ja nie mam pojęcia w tym rzecz, no. I mam gigantyczną pretensję po prostu zwyczajnie, że nie, bo prezes go lubi, no to jest kompetencja? To jest kompetencja i teraz wychodzą...
1: No w partiach wodzowskich różne... to jest kompetencja, kogo lubi wódz.
0: Ja rozumiem, że kolega Sasin bardzo go lubi, że bardzo go lubi Jarosław Kaczyński. Ja go nie lubię, bo go nie znam tak naprawdę. Ja widzę tylko efekty. Natomiast prawda jest taka, proszę Państwa, że Tobiasz Bocheński tutaj wychodzą w scenariusze, on się uśmiecha, mówi, że to nieprawda, ale dziennikarze mówią, że zbierali na Nawrockiego teczki po to, żeby Bocheński wszedł na miejsce Nawrockiego. No to normalne jest.
1: A teraz ma chęć chyba zastąpić Przemysława Czarnka w roli tutaj lidera.
0: No więc dlatego mojego kolegę serdecznego wystawili. On tyra od rana do nocy, mówi o Przemysławie Czarnku, a już zastępcę dla niego szukują Tobiasza Bocheńskiego, który na białym koniu wjedzie i mówi, to teraz ja?
1: Pytanie, no to, czy szykują, czy on sam sufluje taką narrację, że coś jest na rzeczy, żeby no, wypływać medialnie.
0: Ale widzi, pani redaktor, no i teraz mówimy o wadach Prawa i Sprawiedliwości. No. O wadach Prawa i Sprawiedliwości.
1: A czy dostał pan propozycję uczestnictwa w tej szerokiej koalicji prawicowej na przyszłoroczne wybory od Jarosława Kaczyńskiego?
0: No.
1: Bo o takim scenariuszu pisali dziennikarze.
0: Że co?
1: No, że pan miałby być w takiej szerokiej koalicji prawicowej na przyszłoroczne wybory. Razem z Prawem i Sprawiedliwością, że próbowano Bosaka, chociaż on zaprzecza, wyciągnąć z Konfederacji.
0: Ja nie dostałem takiej propozycji. Natomiast święcie wierzę w to, że Prawo i Sprawiedliwość w pewnych momentach po prostu liczy szable.
1: A jeśli pan by dostał taką propozycję i od Mateusza Morawieckiego, i od Jarosława Kaczyńskiego?
0: Pani redaktor, nie o to chodzi, no.
1: Ale jeśli pan dostanie, to kogo pan wybierze?
0: Jeżeli nie będzie namiotu republikańskiego, to przegramy. I staram się to... Oczywiście odbyła się rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem, którego bardzo szanuję i lubię. Naprawdę, rozmowa z nim taka półtora, dwóch godzina, to jest przyjemność. Kilka razy w życiu mi się to zdarzyło. Rozmawiać o historii, o przyszłości i tak dalej, i tak dalej. To jest metoda, że ja przychodzę na rozmowę i słucham.
1: Czyli rozmawialiście o tym szerokim namiocie prawicowym, tak?
0: Tak, i jemu się to bardzo podoba, tylko tyle, że ja wychodzę i wchodzi ktoś inny, no.
1: Kto?
0: No ktoś.
1: Kto?
0: I panie potem Boże. Już ten namiot republikański jest, już pojawia się na drugim, trzecim tle. Cały czas mówię, Reagan uratował Amerykę i pół świata uratował dzięki swojemu namiotowi republikańskiemu. I proszę się Reaganowi przyjrzeć, jak on to zrobił w rozszarpanej Ameryce politycznie, kłócącej się i tak dalej, i tak dalej. Zrobił trochę, wielki sejm.
1: Trochę
0: no.
1: Jeszcze pan nie chce mówić o różnych tutaj nazwiskach, które mieszają otwarcie, bo chyba pan jeszcze liczy na to, że tutaj się jest szansa na jakieś dogadanie się, tak, w ramach szerokiego obozu.
0: No i teraz państwo sami słyszą, jak mnie tutaj pani redaktor pod włos bierze, a przecież nie o to w tym chodzi. Jak będę sypał nazwiskami w tej chwili, to będę prowokował do dalszych dyskusji, a mi na tym nie zależy. Ja taki otwarty jestem, dlatego że od lat z panią na antenie rozmawiam otwarcie, i nasi słuchacze doceniają po prostu szczerość wypowiedzi i nie kręcenie i nie konfabulowanie. A dziś jest to powszechna metoda polityczna. Ja po prostu nie chciałbym, proszę Państwa, mówić, czy też, no, ja mam swoje opinie i swoje zdanie. No i można mi o wszystko podejrzewać, tylko nie o to, że ja nie mam w jakiejś sprawie zdania swojego i nie boję się go głosić. Ale dziś jest taka sytuacja. że przed czwartkiem ja już nie chcę, że tak powiem, więcej na ten temat mówić. No.
1: No
0: niech
1: właśnie,
0: się
1: bo...
0: niech się ci, którzy... Ja jestem, mam taką wiedzę, że z tego stowarzyszenia nikt więcej nie podpisze lojalki wobec Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest zaprzeczenie demokracji. Bo to...
1: No właśnie, bo to, co się ostatnio działo na Platformie X między politykami jednej partii, przecież cały czas jakieś straszenie się pozwami, wyciąganie jakichś prywatnych spraw, za dużo tego było?
0: No za dużo, no. No za dużo. No i powiem szczerze, że jak jeden z polityków prawej strony pisze do drugiego, że jesteś rynsztokiem, to to troszkę przekracza, to jest nie troszkę, to jest przekraczanie barier emocjonalnych, jak ktoś ma z emocjami kłopoty w takich razach, to nie powinien być politykiem.
1: No to w przyszłym tygodniu powinniśmy być już nieco mądrzejsi, jeśli chodzi o te scenariusze i o to, co się będzie działo, więc...
0: Myślę, że tak, tak. To będzie przecięcie takiego, że tak powiem, polejącego przoda. To się po prostu zwyczajnie zasklepi rana i być może zobaczą po sondażach, że być może Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniejszy wynik, ale łącznie z Morawieckim, łącznie z innymi ugrupowaniami, takimi jak Wolni Republikanie przeze mnie reprezentowanego, będziemy mieli łącznie powyżej 30% i cofnie się wtedy ta dziwna sytuacja, w której znajdujemy się dzisiaj, polegająca na tym, że rząd Donalda Tuska ma porażkę za porażką. Dzisiaj, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, dziennie dochodzi do Mistrzostwa Świata, a więc 1 740 000 000 dziennie nas, proszę Państwa, zadłuża rząd Donalda Tuska. To jest 1 740 000 000 dziennie. Żebyście Państwo mieli świadomość, co się dzieje.
1: A tymczasem, my się zajmujemy tym, co Prawo i Sprawiedliwość zgotowało w ostatnich dniach opinii publicznej.
0: Czy ciężko jest zaakceptować, że przy stole siedzi facet, który ma wszelkiego rodzaju możliwości do zarządzania i wyciągnięcia Polski z kryzysu? Przecież z tego kryzysu nie wyskoczy się tak, że powie się, o, dobrze jest, będzie lepiej. No przecież tak się nie da. Trzeba mieć wiedzę na temat zarządzania korporacją. Bo
1: panie pośle, krzyczą mi tu, że już 8 minut przedłużamy, więc kropkę stawiamy dziś tu. W przyszłym tygodniu będziemy...
0: No to się zachowują jak Prawo i Sprawiedliwość, no i teraz...
1: No, oremówka jest nieubłagana.
0: Niech na nas nie krzyczą, pani Aniu, bo to ważne sprawy.
1: No bardzo ważne sprawy.
0: I proszę pozdrowić pana redaktora Fijołka ode mnie,
1: tak?
0: Bo zaraz
1: dobrze,
0: będzie.
1: Zaraz będzie gościem, właśnie. Poseł Marek Jakubiak był gościem poranka 7:09. Dziękuję bardzo.
0: Do widzenia. 7:09

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest dziś pani Dorota Ponińska, pisarka, autorka książki Rita Skashi, Historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego święta Rita została bohaterką pani najnowszej powieści biograficznej?
2: No, to jest bardzo ciekawa postać. Okazało się, że jest bardzo popularna w Polsce i jej kult cały czas rośnie. A ja się specjalizuję w pisaniu powieści biograficznych o takich silnych kobietach, niebanalnych, niezwykłych. No więc pomyślałam sobie i tak doszliśmy do wniosku razem z wydawnictwem Znak, że to byłaby bardzo ciekawa bohaterka następna mojej książki, że warto ją przedstawić w taki powieściowy sposób.
1: A znała pani wcześniej jej historię?
2: Prawdę mówiąc, nie bardzo. Natomiast no, powstał pomysł, żeby ona się stała właśnie taką bohaterką literacką. No ale kiedy zdecydowałyśmy się wspólnie na to, żeby o niej pisać, to ja się oczywiście zapoznałam z jej życiem i również z jej historią, legendą, a także jej miejscem w świadomości wielu jej wyznawców w Polsce. No i wszystko to razem stworzyło taką bardzo ciekawą całość. Wydało mi się to warte opisania.
1: Kiedy mamy do czynienia z postacią, która żyła w średniowieczu, chyba trudno oddzielić fakty od legend.
2: No, na pewno. Znacznie trudniej niż w przypadku takich współczesnych bohaterek. Ja zwykle piszę o kobietach, które żyły na przełomie XIX-XX wieku. No i tutaj mamy mnóstwo źródeł, bo mamy ich zapiski, listy, pamiętniki. No oczywiście w przypadku średniowiecznej świętej no nie mamy takich dowodów bezpośrednich, nie mamy zapisków Rity, jej listów, opinii o niej bliskich ludzi. No natomiast mamy legendy i mamy pamięć o niej, która wśród wyznawców, ale także po prostu w instytucji kościoła przetrwała.
1: A sporo, sporo jest tych legend związanych ze świętą Ritą?
2: No tak, są najróżniejsze legendy, no przede wszystkim o cudach, które ona tworzyła. W legendzie również przetrwały szczegóły z jej życia osobistego. No dzisiaj, po kilku wiekach, to już jest trudno oddzielić to, co rzeczywiście się wydarzyło, a co jest tą legendą trochę tworzoną przez Kościół, przez jej wyznawców, a co rzeczywiście opiera się na twardych faktach. No niemniej legenda jest jakby faktem samym w sobie, takim utrwalonym w pamięci. No i ja się też na niej opierałam w dużej mierze.
1: Zazwyczaj na obrazach widzimy Ritę jako zakonnicę ze stygmatem. Ja szukałam kiedyś obrazu Rity, żony matki i nie znalazłam. Pewnie gdzieś taki jest, ale jest bardzo trudno dostępny. Dla pani ten etap życia Rity, właśnie żony i matki, wydał się dobrym punktem wyjścia do napisania, opisania losu średniowiecznych Włoszek?
2: No tak, zdecydowanie, ponieważ no właśnie w takim, nie w klasztorze, tylko w takim codziennym życiu, w sytuacji, kiedy była najpierw młodą dziewczyną, za którą jakby zdecydowano o małżeństwie i potem w czasie tego małżeństwa, w tym obrazie możemy zobaczyć, w jakiej sytuacji żyły te właśnie średniowieczne Włoszki i jak bardzo były poddane społecznym oczekiwaniom, społecznym zwyczajom, w jak małym stopniu mogły same o sobie decydować. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe również z takiej feministycznej perspektywy, żeby po prostu zobaczyć, jaki był los tych kobiet, z czym one się musiały mierzyć i w jakich warunkach żyły. No i również dlatego ja wprowadziłam drugą postać, taką już zupełnie fikcyjną, innej bohaterki, która jest z kolei córką kupieckiego rodu i mieszka we Florencji. I ona również jest poddana właściwie tym samym regułom, to znaczy rodzice, ojciec decydują za nią, za kogo ma wyjść za mąż i jak ma jej życie wyglądać w związku z tym.
1: No właśnie, bo małżeństwo pani bohaterek miało bardzo niewiele wspólnego z miłością. Jeśli chodzi o Ritę, to rodzice, którzy bardzo ją kochali, chcieli, żeby była bezpieczna w tym bardzo męskim świecie, więc po ich śmierci oni byli też starszymi rodzicami, żeby miała jakieś męskie oparcie. Druga z bohaterek, czyli ta fikcyjna bohaterka, wychodzi za mąż, bo ojciec chce połączyć interesy z inną rodziną, no i wykorzystuje w tym celu córkę, mówiąc wprost.
2: No tak, no, nas to może razić czy dziwić z perspektywy naszych jednak wspaniałych w porównaniu z dawniejszymi warunków i możliwości wyboru, ale wtedy to była absolutnie powszechna codzienność i po prostu normalna rzecz. Nikt tam się nie zastanawiał, w kim się ta dziewczyna młoda zakocha, czy kto będzie najlepszą miłością jej życia, największą. Natomiast po prostu no, małżeństwo było taką formą kontraktu, układu społecznego, czasem jakąś strategią rodzinną, taką biznesową. I właśnie nie chciałam przedstawiać tych rodziców jako jakichś strasznych tyranów czy oprawców, tylko oni po prostu z miłości, ale też z przekonania, że tak trzeba i tak należy, no szukali kandydata dla tej swojej córki na męża, który im się wydawał najlepszy, najodpowiedniejszy. I w jednym i w drugim przypadku pokazałam, że to kochający ojcowie, uwielbiający te córeczki, no właśnie wydali je za mąż, za wybranych przez siebie mężczyzn, być może w najlepszej wierze. A w każdym razie w ogóle nie zadając sobie pytań, kogo ona sama mogłaby chcieć czy wybrać. No ale taka ta rzeczywistość dla kobiet była w średniowieczu.
1: A co
2: i
1: mogła,
2: dużo później też.
1: Co mogła Włoszka żyjąca na początku XV wieku, jaki miała wybór, no albo zostać wydana za mąż, mogła się okryć hańbą, albo mogła też iść do klasztoru, ale to też nie było takie proste, bo to też wymagało posagu, jakichś znajomości, protekcji. To wszystko było bardzo skomplikowane.
2: No tak, tak, to prawda. No niewielka była ta możliwość wyboru i nawet, chociaż to jest ciekawe, bo ten klasztor nam się czasem może wydawać, że to jakieś takie było zesłanie czy wsadzenie tam przemocą. No to jest dla mnie bardzo interesujące, że dla wielu kobiet właśnie w tej perspektywie przymusowego małżeństwa, wiadomo, trudnych warunków jednak życia, tych porodów często wielu i czasem niebezpiecznych, to dla niektórych kobiet taka perspektywa życia w klasztorze to była całkiem pociągająca no, ucieczka od tych różnych zagrożeń małżeńskiego i rodzinnego życia. Więc myślę, że niektóre kobiety tam trafiały z wyboru i z takiej chęci po prostu znalezienia się w miejscu, które jest jednocześnie bezpieczne, a z drugiej strony zapewnia im jakiś tam święty spokój w jakiejś mierze. No ale inne z kolei na pewno były wydawane, no chociażby z takich względów, że nie miały posagu, rodziny wystarczająco dużo, żeby je dobrze wydać za mąż.
1: Ale to był też chyba taki czas i to wybrzmiało w pani książce, kiedy z jednej strony handlowano i bogacono się, ale z drugiej strony duch ubogiego świętego Franciszka i świętej Klary unosił się nad tym regionem.
2: Tak, absolutnie, więc ta epoka w ogóle wydała mi się fascynująca, jak się jej przyjrzałam bliżej, bo tam jest bardzo wiele takich pozornych paradoksów, że jednocześnie właśnie był ten ideał ubogiego Franciszka, bardzo silny i bardzo żywy w Umbrii i no taka właśnie ta duchowość franciszkańska, no a z drugiej strony właśnie we Florencji całe życie kupców tej republiki polegało na tym, żeby się bogacić, ale no nie tylko bogacić, ale też właśnie inwestować w sztukę, rozwijać sztukę, prawda? Mecenat Medyceuszy się wtedy już zaczął rozwijać. Jednocześnie głoszono taką ewangeliczne cnoty, prawda? Pokoju, miłości bliźniego i tak dalej, a z drugiej strony był wciąż żywy ten etos rycerski i idea wendetty, idea zemsty. Więc były w tym pewne sprzeczności i paradoksy, no ale też myślę, że dzięki temu ta epoka jest taka ciekawa, ten świat taki bogaty i interesujący.
1: Wspomniała pani wendettę, no właśnie, jaki był mąż świętej Rity i jak rozumiano wówczas honor, bo to się z tym wszystkim łączy?
2: No właśnie, no więc ten mąż był według ideałów epoki na pewno dzielnym i odważnym człowiekiem, ale jednocześnie był też takim awanturnikiem i zabijaką. Był dowódcą pobliskiej twierdzy, komendantem takiego zespołu ludzi, którzy, żołnierzy po prostu, którzy w tej twierdzy bronili ludności tam okolicznej, więc był żołnierzem. Ale był jednocześnie właśnie awanturnikiem, człowiekiem bardzo gwałtownym i w legendzie przetrwał taki jego opis, że był w ogóle brutalny i trochę niestety przemocowy i stosował również przemoc no, w ramach tej rodziny. Co było, nie ukrywam, dość trudnym dla mnie aspektem do opisania, bo ta legenda mówi jednocześnie, że Rita była takim wzorem dobrej żony i matki, pokornej i no właśnie prezentującej te cnoty wszelkie, a jednocześnie był tam w tym jakiś taki element bierności wobec tej przemocy, czy akceptacji tej przemocy, no który już dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, no myślę, że trudno nam jest akceptować i trudno stawiać za wzór kobietom szczególnie. Że jednak dzisiaj mamy świadomość, że jeżeli w rodzinie dzieją się jakieś złe rzeczy, przemoc i nie wiem, alkohol i tak dalej, no to raczej trzeba gdzieś szukać ratunku, niż po prostu pozwolić siebie i dzieci źle traktować.
1: No właśnie, bo wtedy uważano, że ta łagodność kobiety może jakoś zmniejszyć gniew jej męża.
2: Tak, i że to w ogóle jest rolą kobiety, łagodzić konflikty. I to wręcz było w tym nauczaniu kościelnym, że no właśnie, no mężczyzna to jak no, walczy i nawet stosuje jakąś przemoc, to taka jest jego rola, taki jest jego charakter i natura, ale do kobiet kierowano taki przekaz, że one właśnie mają łagodzić te konflikty, być jak taka oliwa rozlana na wzburzone wody, no i po prostu łagodzić to wszystko.
1: Tak, dziś kobiety nie powinny oczywiście znosić w cichości gwałtownych zachowań swoich mężów. Dla mnie w postawie Rity jest bardzo ważne i takie ujmujące to odrzucenie zemsty czy też zawziętości, które powodują kolejne krzywdy, bo wydaje mi się, że to też wymagało odwagi. Rita nie była taka jednowymiarowa. No, stanąć przed klanami, przed rodami i powiedzieć nie, ja nie powiem, kto zabił męża, ja im wybaczam, to musiało być wtedy bardzo odważne.
2: Tak, to prawda. Mam rację, to było bardzo odważne, ale to było nawet rewolucyjne, dlatego że ona tą postawą, tym no właśnie swoim postawieniem na pojednanie, wybaczenie i zakończenie konfliktu absolutnie przeciwstawiła się sama jako jedna całej bardzo silnej tradycji tej lokalnej społeczności. Bo tam właściwie obie strony po tej tragicznej śmierci jej męża, obie strony oczekiwały i wymagały od niej wskazania sprawców i tego, żeby jej synowie podjęli tę tradycję zemsty, czyli właśnie wendetty. I zarówno rodzina męża, jak i jak gdyby no, w jakiejś mierze również rodzina tych przeciwników były przygotowane, nastawione na to i uważały za oczywiste, że po prostu ta zemsta wzajemna, czyli zadawanie śmierci przeciwnikom dalsze, będzie się toczyć, bo to było zgodne z kulturą, z tradycją, z ich przekonaniami. Natomiast jej absolutne przeciwstawienie się temu było rzeczywiście aktem wielkiej odwagi. No i myślę, że to jest najcenniejsza rzecz, najcenniejsze takie, powiedzmy, jej dziedzictwo, które ona zostawiła po sobie i właśnie pamięć tego przetrwała jako taki ten niezwykły czyn, którego ona dokonała, ponieważ skutecznie doprowadziła do pojednania tych rodów i to właśnie w obecności i notariusza, i księdza, i wszelkich władz lokalnych. No i rzeczywiście udało jej się zakończyć ten konflikt.
1: I to jest chyba coś, czego też dziś potrzebujemy, żeby czasem odpuścić, szukać gdzieś zgody, a niekoniecznie ach, jeszcze mu dowalę, jeszcze w jakiś sposób dołożę.
2: No zdecydowanie. Tutaj na pewno Rita może być dla nas wzorem i chciałabym, żeby takie właśnie powiedzmy przesłanie z tej książki płynęło, że warto te konflikty i w naszym życiu takim prywatnym, ale też w życiu jakimś społecznym, politycznym, takim globalnym, no warto te konflikty jednak kończyć, wybaczać i budować pokój.
1: Zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt, czyli na jej upór, bo ona była kobietą bardzo upartą, bo ta jej droga do klasztoru po śmierci męża i dzieci nie była prosta, chociaż mogłoby się wydawać, została wdową, jej dzieci umarły, no to prosta droga, chciała wcześniej być w klasztorze, to do niego wstępuje, ale to też nie było łatwe.
2: Tak, zdecydowanie. Tak by się mogło wydawać, że to naturalna ścieżka dla niej, ale wcale nie, bo okazuje się, że ten kościół, to znaczy klasztor w Kasi, do którego którą ona znała doskonale, w którym bywała, w którym już od lat pomagała tym siostrom i gdzie chciała zamieszkać, to okazuje się, że ten klasztor był jednak uwikłany też trochę w tę lokalną politykę. I tam na przykład znajdowały się zarówno już siostry, inne zakonnice z rodziny jej męża, jak i z rodziny tych sprawców jego śmierci. No i napięcie było duże, bo ten konflikt angażował lokalną społeczność i klasztor troszkę się obawiał, żeby nie być stroną w tym konflikcie, żeby tam nie było jakichś napięć za wielkich. Także rzeczywiście utrudniano jej wstąpienie do tego klasztoru. No ale kiedy właśnie doprowadziła już do tego ostatecznego pojednania, No a poza tym ta legenda, o której mówiłyśmy też, mówi o takim cudownym przeniesieniu jej w czasie modlitwy za bramy tego klasztoru. A więc też tam jest taki element nadprzyrodzony. No niemniej w końcu tam władze klasztorne się zgodziły i Rita została na ostatnie 40 lat życia siostrą zakonną.
1: Włoszka żyjąca 500 lat temu, a jednak w Polsce jej kult jest bardzo żywy. Miała pani okazję się o tym przekonać.
2: No tak, no to mnie muszę powiedzieć zaskoczyło. On szczególnie jest żywy, czy od lat był żywy w Krakowie, bo tam jest taki piękny, stary, średniowieczny kościół, klasztor i kościół augustianów, gdzie właśnie ten kult Rity jest żywy już od lat 40., od czasów II wojny, kiedy Niemcy zgodzili się na kult włoskich świętych, bo zabronili kultu polskich świętych okupanci niemieccy, ale wtedy proboszcz zaproponował właśnie kult włoski, który, ponieważ Włosi byli wówczas jeszcze sojusznikami Niemców, to Niemcy się zgodzili. I tak ten była piękna rzeźba zresztą świętej Rity, drewniana, która jest do dziś. No i wtedy ten kult się rozpoczął od lat 40. i on trwa bardzo intensywnie. I rzeczywiście w Krakowie, w tym kościele, w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, co miesiąc, 22 dnia każdego miesiąca, który jest obchodzony jako Dzień Świętej Rity, co miesiąc przychodzą tam naprawdę tłumy ludzi z różami i te róże w czasie tego nabożeństwa są błogosławione. No wygląda to przepięknie, bo to jest kościół pełen róż i rzeczywiście widać, jak to jest żywe. Wszędzie dookoła tego kościoła stoją kwiaciarki z koszami pełnymi róż. Te róże są kupowane w kościele błogosławione i częściowo zostawiane właśnie na ołtarzu dla świętej Rity, a częściowo zabierane do domu. I ja wcześniej nie słyszałam o tym, mieszkam w Warszawie na co dzień i nie widziałam tego. Natomiast podobno w ciągu ostatnich lat szalenie się to rozszerza i w Warszawie też są już parafie, które ten kult świętej Rity prowadzą, ale także w całej Polsce przybywa tych parafii i przybywa tych nabożeństw właśnie różanych. No więc rzeczywiście jakaś taka trwa ekspansja tej świętej Rity i jej popularność jest ogromna, a także w internecie jest wiele takich portali, stron poświęconych jej, gdzie ludzie, no głównie kobiety, wymieniają się informacjami, historiami swojego życia i potwierdzają to, że święta Rita ma jakiś wpływ dobry na ich życie i ich sprawy prywatne.
1: A jeśli chcą Państwo poznać jej życie bardziej, to zapraszam do lektury książki Rita Skashi, Historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Autorka tej książki, pani Dorota Ponińska, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka. Wieczór w dobrym nastroju.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
3: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja na naszym radiowym zegarze 57 minut po godzinie 17, a bardzo serdecznie wita Państwa Anna Borawska. Bardzo cieszę się, że jesteście Państwo z nami, z Radiem Nadzieja. Już za chwilę połączymy się z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży, skąd będziemy transmitować dla Państwa wieczorną mszę świętą. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: W liturgii dnia dzisiejszego obchodzimy święto świętej Marii Magdaleny, jednej z najwierniejszych uczennic Jezusa, która doświadczała przemiany i mocnego utwierdzenia wiary przez spotkanie ze zmartwychwstałym. Papież Franciszek nazwał ją apostołką apostołów, ponieważ to ona pierwsza przekazała wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jej życie pełne nawrócenia i oddania pokazuje, jak łaska Boża może przemienić nasze serca. Prośmy o otwarte serca na spotkanie z Chrystusem, który daje nam życie i nadzieję. Również w naszym sanktuarium każdego 22 miesiąca pragniemy zwracać też nasze modlitwy przedstawiennictwo świętej Ryty, która była patronką początków powstawania parafii i budowy świątyni Bożego Miłosierdzia. Dzisiaj tym dwom świętym, świętej Marii Magdalenie i świętej Rycie, zawierzamy wszystkie problemy życia rodzinnego, te radosne i smutne, prosząc o to, aby doznały spotkania z Jezusem tak jak one. Z księdzem kanonikiem Stanisławem i z księdzem proboszczem modlimy się w następujących intencjach. Pierwsza o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Krystyny Duda w dniu urodzin i mszę za zmarłych, jest to Halina Gardowska, w kolejny dzień mszy gregoriańskiej Anna Marczyk, którą powierzamy w kolejną rocznicę śmierci. Z pokorą stajmy przed Panem i uznajmy naszą grzeszność. Panie, który obdarzasz każdego człowieka swoją miłością, zmiłuj się nad nami. Chryste, który dajesz się poznać wtedy, kiedy wzywasz nas po imieniu, zmiłuj się nad nami. Panie, któremu zależy na naszym zbawieniu i wszystko czynisz, abyśmy byli blisko Ciebie, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Modlme się. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, abyśmy przez jej wstawienie swój przykład głosili Chrystusa zmarłego.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała. A jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Lecz

Mamy słowa Ewangelii według świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im:

Zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, a nie widziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, zasądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie jeszcze, bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuj do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Oto słowo Pańskie. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: widziałam Pana. I co jej powiedział? Kochani bracia, drogie siostry, Maria z Magdali. Ona właśnie pochodziła z Magdali. Pochodziła z dobrej rodziny. Ale warunki rodziny zmusiły ją do tego, że musiała iść na służbę. Na służbę do wojska rzymskiego. I niestety jej piękno skusiło do tego, że sprzedawała swoje ciało. Stała się nierządnicą. Oczywiście przez to pomagała swojej rodzinie, ale jakże czuła się źle. Chciała z tego jak najszybciej wyjść. I kiedyś, idąc ulicą, spotkała ludzi, którzy ją chcieli kamienować. I wtedy Pan Jezus odszedł, zapytał ich: co wy robicie? I oni mówią: przeszła nas nierządnica. I Pan Jezus: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Odeszli wszyscy, bo każdy z nich nie był święty. Mieli oni wiele za uszami. Wtedy Pan Jezus mówi: Mario, nikt się nie potępił, a ciebie nie potępiał. I od tej chwili ta grzesznica stała się inną osobą. Chodziła za Panem Jezusem i słuchała tego, czego On naucza, i patrzyła na Jego czyny. I słyszeliśmy dzisiaj, co ona widziała na własne oczy. Ona widziała jako pierwsza Pana Jezusa zmartwychwstałego, bo poszła do grobu, żeby tam
być przy Jezusie. Co prawda umarłym, ale być, bo ona wiedziała, że Pan Jezus jest kimś niezwykłym. Jest tym, którego zapowiadali prorocy przez wieki. I Pan Jezus zmartwychwstał i mówi do niej: nie zatrzymuj mnie, idź do moich braci i powiedz im, że widziałaś mnie. Niech idą do Galilei, tam je zobaczą. Kochani, zauważcie, że jak kręte są drogi ludzkie. Z grzesznika można być świętym. I jak Pan Bóg nikogo nie potępia, Pan Bóg kocha nawet najgorszego grzesznika, aby się tylko nawrócił, aby szedł ze swej drogi. Kochani, w życiu możemy spotkać wielu ludzi, którzy może też wiele lat grzeszyli, a potem się nawrócili. Dlatego nam nie wolno potępiać nikogo. Bo może się okazać, że kiedyś ten człowiek, który wydałoby się, że jest skazany na potępienie, będzie w niebie, bo on się nawrócił. Bo on żałował za swoje grzechy przed śmiercią. Dlatego, kochani drodzy bracia, drogie siostry, nie wolno tracić nadzieję, że nie będziemy zbawieni. Nie wolno potępiać nikogo, bo każdy człowiek ma szansę się nawrócić. Trzeba tylko chcieć. Trzeba umieć powiedzieć: Boże, przebacz, Boże, daruj. Tak jak Dawid, kiedy zgrzeszył, wyśpiewał ten psalm: zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromnej swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego. Maria Magdalena, kochani, jest nie tylko wzorem dla nas w nawróceniu, ale także w apostołowaniu. Jak słyszeliśmy na wstępie mszy świętej, ksiądz prawda powie, że Ojciec Święty nazwał ją apostołką apostołów. Dlaczego? Dlatego, że ona posła i powiedziała: widziałam Pana zmartwychwstałego. Kochani, my wierzymy w Jezusa zmartwychwstałego. Nazywamy się chrześcijanami. I chwała nam za to. Ale czy umiemy, kochani, innym ludziom opowiadać o tym, dzielić się naszą wiarą? Czy mówimy inaczej? Każda wiara jest dobra. Nie, kochani, nie każda wiara jest dobra. Tylko ten człowiek, który wierzy, że jest Chrystus, jest Synem Bożym, że nas odkupił przez swoją mękę na krzyżu. Tylko pod tym imieniem możemy być zbawieni. Dlatego idziemy przez życie z podniesionym czołem. Dlatego, kochani,
Mamy nadzieję, że Pan Bóg i nam przebaczy nasze słabości. Ale jednocześnie starajmy się to naszą wiarą zarażać innych. Żeby nie tylko nasi najbliżsi, ale jak najwięcej ludzi na świecie uwierzyło Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego. Amen.

0: Z ufnością zwróćmy się do Boga z pokornymi prośbami. Czymy to dzisiaj przez wstawiennictwo świętych, świętej Marii Magdaleny i świętej Rity.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby Pan Bóg go błogosławił i darzył swoim pokojem. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za narody świata, aby rozwijały między sobą współpracę w pokoju i zgodzie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za wszystkich pracujących na rzecz misji Kościoła, aby Bóg im błogosławił. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Krystyny Dudy w dniu urodzin. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych, a w szczególności za świętej pamięci Halinę Gardocką oraz świętej pamięci Annę Marczyk, aby Bóg miłosierny przyjął ich do grona zbawionych. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, abyśmy od świętej Marii Magdaleny uczyli się miłowania Boga. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś świętą Marię Magdalenę niezwykłą łaską spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy mężnie kroczyli drogami wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoją, na cześć i chwałę swoją, a także

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarza swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza i ich bratnia modlitwa nas pomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością śpiewając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica vjare. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękuję, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłość razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udziało w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bożą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i Ulubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Marią Magdaleną, świętą Ritą, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módl mi się, Boże nasz Ojcze, niech przyjęcie Twojego sakramentu wzbudzi nas gorąco miłość, z jaką święta Maria Magdalena trwała przy Chrystusie, swoim Mistrzu, który żyje i króluje na wieki wieków. Ktoś przyniósł róże, by ofiarować świętej Rycie. Zapraszam przed ołtarz z różami. Jest to nasza modlitwa właśnie w intencji tych rodzin, które pragniemy w symbolu tej róży zawierzyć świętej Rycie. Taka jest właśnie ta zawsze puenta świętości świętej Ryty, która w ten sposób chciała pozostać pośród nas, obecna w zapachu, wobec tego tej woni pięknej, którą pragnie wprowadzić w życie każdej rodziny. Módlmy się. Boże Ojcze Miłosierny, Ty naznaczyłeś Świętą Rytę znakiem ciernia i róży. Prosimy Cię, pobłogosław te róże, które są znakiem jej obecności wśród nas, oraz symbolem jej duchowego piękna i spraw, aby jak ona wydali woń dobrych uczynków, a ciernie przeciwności i ciernie umieli wykorzystać dla wzrostu wiary, nadziei, miłości. Racz dla jej zasług udzielić nam dobra duszy i ciała. Odwróć od nas zasłużone kary i użycz nam łaski, abyśmy za przykładem świętej róży pomnażali cześć Twojemu imieniu przez Chrystusa Pana naszego.

Odbył się także z Janem Pawłem II, aktem zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężaj wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Przyjmij, Boże, błogosławieństwo, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Są wystawione relikwie świętej Ryty. Serdecznie zapraszam wszystkich, byśmy mogli podejść, oddać cześć świętej Rycie i powierzyć też wszystkie nasze codzienne sprawy jej wstawiennictwu.

radiowym zegarze godzina 18.47. Zakończyliśmy transmisję wieczornej mszy świętej Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. A teraz, trwając w uwielbieniu Pana, posłuchajmy utworu zespołu Nie ma go tu, pieśń sprawiedliwości.

To była Wilson Phillips i Hold On na antenie Radia Nadzieja. A dziś mamy środę 22 lipca 2026 roku. To 203 dzień tego roku, a do końca 2026 pozostało 162 dni. Imieniny obchodzi dziś Magda, Magdalena, Maria i Teofil. Słońce wzeszło o 4:33 i zajdzie o 20:42. Dzień będzie trwał 16 godzin 9 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 49 minut i będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 37 minut. Do końca astronomicznego lata pozostały 62 dni. W Kościele katolickim przypada dziś wspomnienie świętej Marii Magdaleny, a dzisiejszy cytat dnia to: jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zaprowadzi cię tam każda droga. A ja życzę Państwu miłego wieczoru z Radiem Nadzieja, a zaśpiewa nam teraz Jula. Dobrego dnia.

0: mine.
1: Gmina Kolno chce rozwijać odnawialne źródła energii. Dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich dla Podlaskiego 3 stacje uzdatniania wody zostaną wzbogacone o instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii. Jak mówił na naszej antenie wójt gminy Józef Wiśniewski, pozyskana dotacja wynosi ponad 390 tysięcy złotych.
2: Ta kwota pozwoli nam na stworzenie, rozbudowanie instalacji fotowoltaicznych na naszych stacjach uzdatniania wody. Mamy 3 stacje uzdatniania wody w miejscowości Kumelsk, Zabiele i Janowo i chcemy rozbudować w Zabielu i w Kumelsku istniejące już instalacje fotowoltaiczne. Chcemy, aby one miały moc około 50 kW, a w Janowie powstaje nowa w ogóle instalacja.
1: Projekt ma przynieść gminie kolejne oszczędności.
2: Jest to dla nas działanie bardzo ważne, które zainicjowaliśmy jakiś czas temu, już kilka dobrych lat temu. I proszę mi wierzyć, że zdaje to niesamowicie egzamin, ponieważ naszym zamysłem było zredukować troszeczkę koszty związane z produkcją wody, a energia elektryczna jest jednym z większych, właściwie podstawowym takim kosztem i my to redukujemy. Poszliśmy dalej w swoim wniosku, ponieważ oprócz rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, czyli produkujących energię na potrzeby stacji, również pokusiliśmy się o to, żeby w każdej ze stacji były magazyny energii.
1: Łączna wartość projektu to niespełna 490 tysięcy złotych. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca roku. A to jest Wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 5 minut po godzinie 19, a na antenie wilki. Ja ogień, ty woda.

0: Better Now na antenie Radia Nadzieja. Trwa tydzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. To dobra okazja, by przypomnieć, że bezpieczeństwo na drogach zależy nie tylko od przepisów, ale także od wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. O potrzebie budowania nowej kultury na drodze mówi sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tomasz Matuszewski. Podkreśla, że etyka kierowcy i troska o drugiego człowieka są dziś równie ważne jak znajomość przepisów.
1: No nie poprawimy tegoż bezpieczeństwa w każdym zakątku tego świata, nie tylko w Polsce, jedynie przez wpajanie uczestnikom ruchu drogowego samych zasad ruchu drogowego. Poprawimy natomiast wtedy, kiedy przeniesiemy to szukanie owej motywacji do prawidłowych zachowań drogowych

0: czy w sferze etyki, czy w sferze religii, a generalnie będzie to po prostu szacunek dla każdego drugiego człowieka, dla jego zdrowia, dla jego życia.
1: Tomasz Matuszewski przekonuje, że poprawa bezpieczeństwa wymaga nie tylko zmian w infrastrukturze czy prawie, ale przede wszystkim nowego podejścia uczestników ruchu drogowego.
0: Powinniśmy próbować stawać się dla innych pewnymi spolegliwymi opiekunami, czyli empatycznie wczuwać się w ich potrzebę i mieć świadomość, że mój cel, moje zadanie transportowe jest ważne, ale inni mają też zadanie inne. Taka akceptacja innych, zrozumienie ich potrzeb, pomocniczość w realizacji ich, dotarciu do celów, różnych celów. Każdy z nas, kto dzisiaj wyszedł z domu, chce do niego bezpiecznie wrócić.
1: Tomasz Matuszewski wskazuje, że najwięcej wypadków jest w sierpniu, a najniebezpieczniejszym dniem jest piątek. Przyznał, że najniebezpieczniejszy jest prosty odcinek drogi poza terenem zabudowanym. Wyjaśnił, że w 80% wypadki są z winy człowieka. 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa obchodzony jest w tym roku w dniach od 19 do 26 lipca. A o tym, że nie ma miejsca jak dom, zaśpiewa nam teraz Mrozu.

0: Patryk Kumur i Chuligan na antenie Radia Nadzieja. Sycylia walczy z rozległymi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w prowincji Palermo, gdzie ogień od kilku dni niszczy lasy, gospodarstwa rolne i zagraża mieszkańcom.
1: Rozprzestrzenianiu się pożarów sprzyjają wysokie temperatury i silny wiatr. W ciągu ostatnich 3 dni spłonęły setki hektarów lasów, zniszczone zostały uprawy i gospodarstwa, a hodowcy ponoszą poważne straty. W niektórych miejscowościach wystąpiły również przerwy w dostawach energii elektrycznej. Regionalny oddział Unii Rolników Włoskich alarmuje, że sytuacja jest dramatyczna i domaga się od władz Sycylii ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Organizacja apeluje też o szybkie uruchomienie pomocy finansowej dla poszkodowanych mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. Według nich tylko natychmiastowe działania pozwolą ograniczyć skutki katastrofy i odbudować zniszczone gospodarstwa. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: W ostatnich dniach na Sycylii panowały silne upały. W głębi wyspy temperatury przekraczały 40 stopni Celsjusza, a lokalnie dochodziły nawet do 43 stopni Celsjusza. Na szczęście w Polsce jest znacznie chłodniej, a ja przypominam, że słuchają Państwo wieczornego programu Radia Nadzieja, a zaśpiewa nam teraz Tom Gregory, Please.

0: Urodzona w Mrągowie 31-letnia wokalistka Natalia Nykiel zaśpiewała na antenie Radia Nadzieja swój przebój zatytułowany Wilk. Infrastruktura wodociągowa w gminie Śniadowo przejdzie prawdziwą rewolucję. Wymienione zostanie 1700 wodomierzy, a te, które zostaną zainstalowane, będą wyposażone w zdalne odczyty. Na ten projekt gmina otrzymała ponad 1,5 miliona dofinansowania z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Wójt Rafał Pstrągowski wyjaśniał na naszej antenie, że gminny samorząd realizuje projekt mający poprawić warunki zaopatrzenia w wodę na terenie gminy.
1: Duży projekt, bo wartość brutto tego przedsięwzięcia to 2 miliony 350 tysięcy. Jest to wartość kosztorysowa, oczywiście przetarg zweryfikuje te koszty. 1 550 000 to dofinansowanie. Wymienimy 1700 wodomierzy, tych, które mamy tradycyjnych, na wodomierze z odczytem zdalnym. Wybudujemy 17 punktów odczytu, a mamy 43 miejscowości, więc praktycznie w co trzeciej taki punkt powstanie. Zbudujemy system do odczytu drogą radiową wskazań tych wodomierzy.
0: Na jednej z naszych stacji uzdatniania wody zamontujemy lampę UV, podkreślił wójt gminy Śniadowo.
1: Ta lampa UV zostanie zamontowana na stacji uzdatniania wody w Wierzbowie, co poprawi jakość przede wszystkim, bezpieczeństwo dostarczanej wody. Projekt ma przede wszystkim usprawnić zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych położonych na naszym terenie, umożliwić jeszcze większy nadzór dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, który zarządza siecią wodociągową w naszej gminie, nad przepływem wody, ograniczyć straty.
0: Instalacja zdalnych odczytów wodomierzy oznacza, że do historii przejdą wizyty konserwatorów, którzy co 2 miesiące sprawdzają stan licznika i pobierają opłaty za wodę. A to jest wieczór z Radiem Nadzieja. Na naszym zegarze 32 minuty po godzinie 19, a na naszej antenie Cake by the Ocean.

0: Alvaro Soler i Monika Lewczuk w utworze Libre na antenie Radia Nadzieja. Powstanie nowej siedziby Centrum Usług Społecznych w Łomży coraz bliżej. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku po dawnym domu dziecka przy ulicy Polnej, gdzie w przyszłości mają przenieść się pracownicy CUS. Wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski podkreślił, że obecna siedziba CUS nie spełnia wszystkich wymogów niezbędnych dla tego typu instytucji.
1: Usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek, gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tej chwili Centrum Usług Społecznych na Isy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność. Więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku, w innej lokalizacji. Nic z własnej winy, nie udało nam się.
0: Podpisana umowa z firmą DL Budownictwo zakłada, że zmianę sposobu użytkowania obiektu, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu.
1: Ta umowa na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnił wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć.
0: Wartość umowy wyniesie 153 750 zł, a dokumentacja ma zostać wykonana do 29 października. Łącznie na adaptację budynku miasto pozyskało 1 000 000 zł dotacji z funduszy europejskich dla Podlaskiego. The Time of My Life to tytuł utworu, który już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: To była Natalia Puławiak w utworze Nie tęsknię na antenie Radia Nadzieja. A do godziny 20 pozostało już tylko 10 minut. Do 8 lat więzienia grozi 19-letniemu mieszkańcowi województwa mazowieckiego, który przewoził 6 obywateli Etiopii przebywających w Polsce nielegalnie. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w okolicach Grajewa i rozpoczął ucieczkę. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa, pościg zakończył się w polu kukurydzy, gdzie kierowca porzucił samochód i próbował uciekać na pieszo.
1: Policjanci otrzymali zgłoszenie od dyżurnego placówki granicznej z informacją o samochodzie, który ma poruszać się w kierunku Grajewa. Z tej informacji wynikało, że w tym samochodzie mogą być przewożone osoby, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. Policjanci ten pojazd zauważyli na ulicach Grajewa i podjęli próbę jego zatrzymania, jednak kierowca ją zignorował i rozpoczął ucieczkę. Uciekający stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w czasie tej ucieczki też korzystał z telefonu komórkowego. Myślał, że schronienie znajdzie w polu kukurydzy, jednak tam został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.
0: Kierowca przyznał, że odebrał migrantów z okolic granicy z Litwą i miał przewieźć do Niemiec. Za zorganizowanie transportu miał otrzymać 15 tysięcy złotych.
1: Okazało się, że 19-latek w swoim pojeździe przewozi 6 osób, które nielegalnie przebywają na terenie naszego kraju. 4 z nich siedziało na tylnej kanapie, natomiast 2 było schowanych w bagażniku. Wszystkie te osoby zostały przekazane funkcjonariuszom Straży Granicznej.
0: 19-latek usłyszy zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz pomocy w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy państwowej i przewożenia cudzoziemców przebywających w Polsce wbrew przepisom. A na antenie Radia Nadzieja James Arthur Impossible.
2: Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
3: Wieczór w dobrym.

0: Wieczór w dobrym nastroju.
1: Na naszym radiowym zegarze już niespełna 4 minut brakuje do godziny 20, a o godzinie 20 na antenie Radia Nadzieja katolicki serwis informacyjny, na który serdecznie Państwa zapraszam. A póki co posłuchajmy utworu Sarsy, Naucz mnie.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Dziś Kościół katolicki obchodzi święto świętej Marii Magdaleny, jednej z najbliższych uczennic Jezusa. To właśnie ona jako pierwsza ujrzała pusty grób i przekazała apostołom wiadomość o zmartwychwstaniu. Dlatego nazywana jest apostołką apostołów, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Papież Franciszek, który zwrócił na nią uwagę w swoim nauczaniu, przypomniał nam trochę jej postać, nawiązał też do pewnego tytułu, który gdzieś już był obecny w pierwszych wiekach Kościoła, później może trochę szedł na dalszy plan, ale przypomniał i nazwał ją apostołką apostołów. A więc ona była tą, która pierwsza uwierzyła, pierwsza zobaczyła i pierwsza otrzymała polecenie, aby nieść tę radosną wieść innym, aby przekazywać prawdę, że Pan zmartwychwstał i ona widziała Go żywego i to wszystko, co jej przekazał.
1: Święta Maria Magdalena jest patronką dobrej przemiany. W sposób szczególny otacza opieką kobiety i dziewczęta potrzebujące wsparcia oraz duchowego odrodzenia.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: W najbliższy weekend Licheń stanie się miejscem spotkania osób, dla których trzeźwość jest drogą do nowego życia. Od 24 do 26 lipca odbędzie się tam 33. ogólnopolskie spotkanie trzeźwości. Do udziału zachęca ksiądz Jarosław Chybzy, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym.
3: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Będą również dwaj biskupi obecni na tych naszych spotkaniach. Biskup z Gdańska, Wiesław Szlachetka, poprowadzi mszę świętą o godzinie 19. O godzinie 14 będzie biskup Bronakowski, który zajmuje się środowiskami trzeźwościowymi. W sobotę główny dzień, kiedy będzie możliwość rozmów bezpłatnych z specjalistami, psychologami. Od godziny 10 aż do godziny 16 będą rozmowy w kaplicy 108 męczenników.
1: To propozycja zarówno dla osób uzależnionych, jak i ich rodzin oraz wszystkich, którzy chcą wspierać ideę trzeźwego życia. Cały program ogólnopolskiego spotkania trzeźwości dostępny jest na stronie episkopat.pl.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: 2 tygodnie drogi, 1000 kroków i 1 miejsce docelowe, Jasna Góra. Trwają zapisy na 42. pieszą pielgrzymkę łomżyńską. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło Uczniowie Misjonarze. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza kierownik pielgrzymki, ksiądz Wiesław Ołowski.
4: Pielgrzymka jest zatrzymaniem, pomimo że się idzie, ale jest takim czasem refleksji i tego czasu jest bardzo dużo na pielgrzymce, więc czasem wsłuchania się w Pana Boga, ale przede wszystkim budowania więzi. Myślę, że to są dwie takie najważniejsze rzeczy na pielgrzymce, że możemy się spotkać i z Bogiem, i z drugim człowiekiem.
1: Pielgrzymka to nie tylko pokonywanie kolejnych kilometrów, ale także czas modlitwy, spotkań i budowania wspólnoty. Ksiądz Wiesław Ołowski przekonuje, że warto zrobić pierwszy krok i przekonać się, jak wiele może dać taka droga.
4: 2 tygodnie czasu to jest dużo i podziwiam te osoby, które potrafią miesięczny urlop wykorzystać, żeby 2 tygodnie iść na pielgrzymkę, więc jest to jakiś rodzaj trudności, ale no dla młodych ludzi już tej trudności nie ma. Ale myślę, że bardziej to jest kwestia chęci niż czasu. Serdecznie zapraszamy nawet na weekend tak zwany, czy na 1 dzień, żeby odprowadzić, czy na tydzień, po prostu jak kto może. Na pewno jest to czas piękny, więc warto poświęcić chociaż te kilka dni.
1: Pątnicy wyruszą z katedry w Łomży i Ostrołęckiej Fary 1 sierpnia. Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się na stronie internetowej 42. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja. Wieczór w dobrym nastroju.

To będzie jedno z największych przedsięwzięć w historii kurpiowskiego dialektu. Związek Kurpiów pracuje nad tłumaczeniem Nowego Testamentu. Inicjatywa uzyskała zgodę biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Celem jest nie tylko przygotowanie przekładu Pisma Świętego, ale także umocnienie pozycji kurpiowskiego jako żywego i

0: będą znać Kurpiowski, a przynajmniej jak najwięcej osób będzie go znało.
1: Pomysł narodził się po sukcesie tłumaczeń Małego Księcia oraz o krasnoludkach i sierotce Marysi. Teraz przed zespołem znacznie większe wyzwanie, dodaje Mirosław Grzyb.
0: Małego Księcia dlatego przetłumaczyliśmy, gdyż to jest książka bardzo popularna, bodajże najpopularniejsza na świecie. Następną było pytanie, co tłumaczymy następne. Wybraliśmy o krasnoludkach i sierotce Marysi. Jest to taka fantastyczna powieść baśniowa, ale w dodatku Maria Konopnicka jako autorka jest bardzo związana również z Krupiany. I stąd wybraliśmy, udało nam się i postanowiliśmy sięgnąć po coś poważniejszego, trudniejszego.
1: Zakończenie prac i wydanie Nowego Testamentu po Kurpiowsku planowane jest na koniec 2027 roku. Nad projektem pracuje 26-osobowy zespół tłumaczy pochodzących z różnych części Kurpiowszczyzny. A już teraz na antenie Radia Nadzieja Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz w utworze Biegnę, a zatem biegniemy.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: A na naszym radiowym zegarze już 15 minut po godzinie 20. O 20.20 wieczorna modlitwa różańcowa. Serdecznie zapraszam do włączania się do wspólnej modlitwy na antenie Radia Nadzieja. Podaję numery telefonów do naszego studia. 512 123 502 i drugi podobny numer telefonu 512 123 503. Zaśpiewa nam teraz zespół New Life M. Dziś klęczę przed Tobą.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej będziemy rozważać tajemnicę światła. Całym sercem wierzymy we wstawiennictwo Matki Najświętszej, dlatego z ufnością modlimy się, aby prosić Maryję o orędownictwo u Boga w ważnych dla nas sprawach. Polecać będziemy Bogu sprawę trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Będziemy polecać kierujących naszą Ojczyzną, aby zatroskani o jej dobro czynili wszystko, co służy trzeźwości Polaków. Prośmy o mądrość i Boże światło dla nich. Polecajmy również wszystkie osoby, które złożyły przysięgę abstynencji, z prośbą, aby trwały w swoich postanowieniach. Polecajmy osoby zagubione, które nie odnalazły drogi do Boga, o łaskę nawrócenia dla nich. Polecajmy również dzieci i młodzież, aby z radością wypełniały przyrzeczenia złożone podczas pierwszej komunii świętej. Polecajmy wszystkich chorych, cierpiących, a również wszystkie intencje radiosłuchaczy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o dar wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Podczas chrztu Jezusa w Jordanie otworzyło się niebo i odezwał się głos Ojca. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Te same słowa Bóg Ojciec wypowiedział nad każdym z nas w czasie Chrztu Świętego. On nigdy nie cofa swojego słowa. Nawet jeśli człowiek zdradzi, po ludzku zmarnuje życie, to nie przestanie go kochać.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
1: Tajemnica druga. Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, na które zaproszona była Maryja oraz Jezus i Jego uczniowie. Jakże mądrzy byli ci ewangeliczni nowożeńcy, że na swoje wesele zaprosili Maryję i Jezusa. Jakże szczęśliwi są ci współcześni nowożeńcy, którzy udzielają sobie sakramentu małżeństwa nie dlatego, bo taki jest zwyczaj, ale dlatego, że chcą do swego życia zaprosić Maryję i Jezusa. Kiedy przyjdą trudności, pojawią się braki, będzie przy nich matka, której syn niczego nie odmówi.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

0: na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. Po chrzcie w Jordanie Jezus, napełniony Duchem Świętym, zaczął nauczać: nawracajcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Każdy, kto przyjął sakrament bierzmowania, został napełniony Duchem Świętym. Otrzymaliśmy Jego dary, aby wydawać w życiu dobre owoce. Dlaczego tak często zamiast dobrych owoców Ducha Świętego wydajemy gorzkie owoce zła? Bóg nie cofa swoich darów, tylko my z nich nie chcemy korzystać.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Jezus przed swoją męką zabrał wybranych uczniów osobno na górę Tabor i tam przemienił się wobec nich. Uczynił to, aby ukazać im swoją boską chwałę i tak umocnić ich na czas próby. Często przed ważnymi wydarzeniami w naszym życiu, zwłaszcza tymi trudnymi jak szpital, operacja, czasem ważny egzamin, przystępujemy do sakramentu pokuty, aby z przemienionym i umocnionym sercem łatwiej przeżyć trudny czas.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Uzapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Pani z Panem Bogiem.
3: Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Tuż przed swoją męką i śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy, Jezus ustanowił sakrament Eucharystii, który jest sakramentem miłości, sakramentem Jego stałej obecności. Każdy człowiek potrzebuje miłości i bliskości drugiej osoby. Jakże wiele jest w życiu bólu z powodu braku miłości. Często na tym podłożu rodzą się i rozwijają uzależnienia. Brak miłości ludzie chcą wypełnić różnymi używkami. To nie jest jednak droga do szczęścia. Ten brak może zapewnić tylko prawdziwa miłość.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo bez grzechu, pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, z naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i szczęść Boże.
2: Bóg zapłać Panu i szczęść Boże. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę różańcową na antenie Radia Nadzieja. Dziękujemy Pani Ani, która łączyła radio słuchaczy, a w studio modliło się Bractwo Trzeźwości imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Łomży, Joanna,
6: Cecylia,
7: Grażyna.
2: Szczęść Boże wszystkim, błogosławionej nocy.

Jeszcze raz serdeczny Bóg zapłać za wspólną wieczorną modlitwę różańcową. Na naszym radiowym zegarze 57 minut po godzinie 20, punktualnie o 21, apel jasnogórski. Zaśpiewajmy jasnogórskiej Pani: Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. A ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony wieczór. Żegna się z Państwem Anna Borawska. Z Panem Bogiem.

wody. Tam słońce, gdzie my, jak razi to nic, zamknij oczy na trzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przynajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV

0: Zdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
1: Do dawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
2: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
1: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
3: Wiadomości ze świata.
1: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na Placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
0: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
3: Więcej wiadomości na portalu Vatican News va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym gościem dnia jest dzisiaj wiceprezydent Łomży, pan Andrzej Stypułkowski. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam mieszkańców naszego pięknego miasta. W sumie piękny, słoneczny dzień, może trochę chłodny.
1: Panie prezydencie, jest czas wakacji, również czas wakacji od polityki dla wielu. Sesji Rady Miasta teraz nie ma, ale są takie pogłoski, że może trochę się zmienić skład Rady Miasta, że niektórym radnym może

0: wygasnąć mandat. Wie pan coś o tym?
1: Pan redaktor może coś więcej by powiedział, może wtedy by to mi rozjaśniło, natomiast mogę powiedzieć tyle, że no, życie pisze swoje scenariusze, tak, więc też poprzednia kadencja Rady Miejskiej pokazała jednak, że w trakcie tej kadencji również były zmiany, niestety spowodowane tym, że osoby, które były radnymi, zmarły oczywiście, tak, natomiast mamy jeszcze 3 lata, więc pewnie ten czas będzie. Mam nadzieję, że żadnych zmian personalnych w Radzie Miejskiej nie będzie, ale jak będzie, no czas pokaże.
0: Pytam dlatego, bo jest pewna większość w Radzie Miasta, radnych prezydenckich, radnych Prawa i Sprawiedliwości, no i radnych klubu ŁKS, ale jest na przykład radny opozycyjny, pan Piotr Modzelewski, który pisze interpelację do Urzędu Miejskiego w sprawie na przykład finansowania pewnej fundacji, w której on chyba chce pokazać, że jakieś przepływy z miasta miały miejsce do tej fundacji. No i jeden z radnych jest jakby w tej fundacji wiceprezesem. I chyba pan Modzelewski uważa, że coś tu jest nie tak.
1: Znaczy, cieszę się generalnie, że nasi radni są aktywni, również i opozycyjni, tak, ponieważ no, mandat radnego też polega na tym, żeby jednak sprawować też funkcję kontrolną, tak. Ja nie widzę problemu z tym, że tutaj są opisane interpelacje, a jeżeli gdzieś nastąpiło złamanie prawa, no to no niestety, jestem zwolennikiem tej koncepcji, że jednak prawa trzeba przestrzegać, a tym bardziej, jeżeli jest się czy to radnym, czy prezydentem, czy zastępcą prezydenta, więc od tego typu osób piastujących stanowiska powinno się więcej wymagać, więc i też myślę, że dobrze, że tutaj jest pełna przejrzystość, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem miasta. A czy faktycznie tak było, tego ja nie wiem. No, bardzo lubię swoje powiedzenie, czas pokaże, więc poczekajmy.
0: Jakby no. Klasyk powiedział, czas pokaże, tak?
1: Tak jest. Poczekajmy, zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń i tyle. No.
0: Ale panie prezydencie, matury, to już jest fakt, wyniki matur, one chyba nie są zbyt optymistyczne dla Łomży. Tutaj sobie zapisałem statystykę, 78% skali miasta, to jest mniej niż średnia krajowa, 81%, i mniej niż średnia wojewódzka, 81,7%. W Białymstoku i w Suwałkach średnia wyszła około 84%. Czy jest jakiś problem w Łomży? Zapytam pana, no bo pan odpowiada za edukację w urzędzie.
1: Oczywiście, tak. Znaczy, problem. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o szkoły średnie, tutaj mamy do czynienia z uczniami, którzy chodzili nie tylko do naszych szkół podstawowych, gdzie organem prowadzącym było miasto Łomża, ale już trafiają uczniowie z okolicznych gmin. Oczywiście to też nie chcę, żeby to zabrzmiało jakby, że całkowicie obwiniam uczniów z okolicznych miejscowości, a nie, absolutnie tak nie jest. Natomiast trzeba też zauważyć, że jeśli chodzi o egzaminy ósmoklasisty, tutaj nasza sytuacja jest dużo lepsza, tak? Czyli to pokazuje, że kształcenie na poziomie szkół podstawowych w naszym mieście nie odbiega zasadniczo chociażby od kształcenia w Białymstoku czy w innych miastach.
0: No tak, tutaj dodajmy, że średnia ze wszystkich tych egzaminów ósmoklasisty była wyższa w Łomży niż w województwie.
1: Tak jest, więc to pokazuje, że jednak tutaj na tym poziomie kształcenie wygląda w miarę dobrze. Trzeba też pamiętać, że uczniowie, którzy pisali maturę w tym roku, no niestety też w ostatnich latach ta nasza edukacja dotknięta była wieloma problemami, chociażby związanymi z nauczaniem zdalnym, więc tutaj wiele rzeczy się nawarstwia, natomiast no, analizujemy, tak, i na pewno będziemy starali się jakieś wnioski wyciągnąć, tak, żeby to w przyszłości poprawić wyniki tych egzaminów. Trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że jeszcze kilka lat temu jako miasto mogliśmy, gdzie prowadziliśmy projekt bonów szkoleniowych, gdzie również były dedykowane zajęcia dla maturzystów, tak? Wówczas z tego, co zauważyliśmy, wówczas te wyniki maturalne były dużo wyższe, więc być może tutaj zobaczymy, być może tego typu działania będą kontynuowane, będzie trzeba je powtórzyć w taki sposób, żeby te przyszłe roczniki, przyszli maturzyści również mogli z tego korzystać. Taką mam nadzieję, natomiast no zobaczymy.
0: Czyli co, rozwój zajęć dodatkowych, jakieś koła zainteresowań, takie rzeczy powinny być na szerszą skalę w łomżyńskich liceach, technikach?
1: Oczywiście, jak najbardziej. Mogę w tej chwili powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy na etapie negocjacji projekt w zakresie kształcenia ogólnego. To będzie to projekt, który będzie skierowany do szkół podstawowych, jak również do szkół ponadpodstawowych, liceów, tak? Gdzie takie zajęcia dodatkowe, rozwijające wiedzę będą prowadzone, więc osobiście mam nadzieję, że właśnie dzięki tym zajęciom te nastąpi podniesienie wyników egzaminów maturalnych i też egzaminów ósmoklasisty, bo to, że jest dobrze, to z tego trzeba się cieszyć, ale to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, tak? Trzeba robić swoje, być może jeszcze damy radę, żeby te wyniki podnieść, więc tutaj można powiedzieć, że też z jednym z czynników, dla których te egzaminy maturalne wyglądają w ten, a nie inny sposób, jest to właśnie, że ten rocznik, który zdawał maturę, akurat był tym rocznikiem, który nie był objęte tego typu projektami unijnymi, tak? Więc cieszymy się, że w tej chwili jesteśmy na etapie negocjacji i już na pewno w przyszłym roku maturzyści prawdopodobnie będą już objęci takim projektem, więc mam nadzieję, że to pomoże.
0: No ale też trzeba oddać, że są szkoły, które trzymają poziom niezależnie, czy te unijne projekty są, czy nie, no bo drugie ELO 100% zdawalności, pierwsze 99, trzecie 96. No i te szkoły jakby rok po roku błyszczą pod tym względem, ale są też no, szkoły o dużo niższym wskaźniku procentowym, bo tak, czwarte ELO ledwo 49%, liceum w ekonomiku 47,8%, wecie technikum nieco ponad 50%, liceum 47%, to są takie wskaźniki trochę wstydliwe, poniżej 50%.
1: Znaczy, no, to takie są wskaźniki, tak? Natomiast
0: może tam akurat, właśnie trzeba te projekty unijne skierować.
1: Tak, te szkoły również są objęte projektami unijnymi, jak najbardziej. Te szkoły zawodowe też w tej chwili już realizujemy, tak? Projekt w szkolnictwie zawodowym. Natomiast to też jest kwestia przemodelowania naszego systemu oświaty, ponieważ u nas niestety co prawda za mało popularne jeszcze jest szkolnictwo zawodowe, ta sytuacja to się poprawia, ale natomiast na pewno mogłoby wyglądać jeszcze lepiej, tak? I tutaj pan przywołał tutaj w liceum numer 4, liceum numer 7. Oczywiście, natomiast jak najbardziej tam być może no te wyniki wyglądają, jak wyglądają. Natomiast powiem szczerze, na pewno będziemy starali się, żeby zwiększyć liczbę uczniów, która uczęszcza do naszych szkół zawodowych w ten sposób, żeby też no nie wszyscy uczniowie muszą iść do liceum.
0: Tak? Nie każdy musi pisać maturę po prostu.
1: Zgadza się.
0: Szkolnictwo zawodowe jest tak samo ważne.
1: Tak, tak, ponieważ widzimy, że na rynku pracy brakuje tych fachowców, a kończąc takie technikum czy szkołę branżową, jakby mamy już fach i też uczniowie mogą trafić od razu na rynek pracy, więc nie ukrywam, że tutaj już jakieś działania podjęliśmy. Natomiast no, widzimy, że ta mentalność naszego społeczeństwa już jest lepiej, tak, ale cały czas jednak jest taka, żeby jednak wybierać te licea ogólnokształcące. Natomiast widzimy, że jest poprawa, jeśli chodzi o wybór młodych uczniów co do szkolnictwa zawodowego i na pewno będziemy tutaj starali się zwiększać ofertę, ale no niestety trzeba pamiętać też o tym, że tak naprawdę to zależy też od samych rodziców i uczniów, ponieważ jeżeli nie wybiorą danego kierunku, to niestety, ale no, no to mimo szczerych chęci, no nie będziemy mogli takiego kierunku otworzyć, natomiast oferta naszych szkół na pewno jest coraz bogatsza i mogę tutaj powiedzieć też, że w przyszłości na pewno będziemy starali się otwierać nowe kierunki, chociażby w zakresie szkolnictwa zawodowego mamy projekt, gdzie współpracujemy z naszej szkoły, współpracują z pracodawcami. Na pewno będziemy starali się rozwijać tutaj tą współpracę, także też młodzi ludzie stając przed ważną decyzją, jaka jest wybór szkoły średniej, mogli sobie zdecydować, tak, skalkulować, czy bardziej im opłaca się iść do liceum i jakby wiedząc od razu, że trzeba zdać maturę i kontynuować swoją naukę na studiach, czy lepiej iść do szkoły branżowej, czy do technikum i skończyć tą szkołę, mając już fach na ręku, jak to się mówi, tak? Więc to zobaczymy, jakie działania na pewno zamierzamy podjąć, a wtedy po części też na pewno w ten sposób i wzrosną wyniki, jeśli chodzi o egzamin maturalny.
0: Tak? Chcę pan powiedzieć po prostu, panie prezydencie, że te osoby z tych szkół techników na przykład, czy niektórych liceów, które nie zdały matury, może po prostu źle wybrały swoją ścieżkę i powinny myśleć raczej o szkole zawodowej i zdobyć ten fach, tak? Bez matury.
1: Znaczy, różne sytuacje bywają. Nie mówię, broń Boże, że wszystkie osoby, które
0: nie wszystkie,
1: tutaj...
0: No ale wskaźnik jest jednak dosyć...
1: No wskaźnik jest jasny. Jaki jest, tutaj nie oszukamy, tak? Natomiast to jest kwestia podejścia. Również w trakcie nauki mogą zdarzać się różne sytuacje życiowe, tak? Natomiast my na pewno w swoim zakresie będziemy starali się zrobić wszystko, co możemy, żeby te wyniki poprawić. No, możemy zaoferować paletę zajęć dodatkowych, ale czasami też to może nie pomóc, tak? Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast tu pan przytoczył na wstępie swojego pytania szkoły, gdzie te wyniki naprawdę wyglądają bardzo dobrze, więc z tego należy się cieszyć i w tej chwili jesteśmy już, można powiedzieć, po wywieszeniu wstępnych list przyjęć do szkół średnich. To też pokazuje, że jeśli chodzi o wybieralność tych szkół, to też ma znaczenie i tam te szkoły są bardzo chętnie wybierane i tutaj jakby jesteśmy w pełni bezpiecznie patrzymy w przyszłość, jeśli chodzi o przyszłość tych szkół, tak, więc bo trzeba pamiętać o tym, że no niestety, ale już zaczyna się niż demograficzny.
0: Dawno się zaczął już.
1: No tak, ale na razie już. Na etapie przedszkoli, tak, no w szkołach średnich jeszcze tutaj takiego problemu nie mamy, więc nasze szkoły są w miarę bezpieczne, ale trzeba też pamiętać o tym, że do naszych szkół też trafiają uczniowie nie tylko z naszego miasta, ale również uczniowie z okolicznych samorządów.
0: A nie boi się pan prezydent właśnie, że ten corocznie niższy wskaźnik urodzeń spowoduje to, że część tych szkół po prostu okaże się niepotrzebna? Będzie trzeba część czy szkół średnich, czy szkół podstawowych zamykać w dłuższej perspektywie?
1: Na dzień dzisiejszy, panie redaktorze, takiego problemu nie mamy, natomiast oczywiście musimy patrzeć w przyszłość. No zobaczymy, tak, każdy nabór jest inny i tak naprawdę to, czy dany kierunek będzie otworzony, czy nie, to dowiadujemy się, no można powiedzieć, że w połowie lipca, tak, kiedy widać, jakie jest zainteresowanie uczniów danym kierunkiem, daną szkołą. Na razie tutaj jakby tendencje są, można powiedzieć, na podstawie ostatnich kilku lat są tendencje podobne, więc tutaj jakby na razie jesteśmy bezpieczni. Myślę, że ten nisz jeszcze spokojnie kilka ładnych lat, zanim dojdzie do szkół średnich.
0: Uda się go odwrócić, ale to już jest
1: temat na inne rozważania.
0: Panie prezydencie, dzieje się trochę też w szkołach w tej chwili, jeśli chodzi o modernizację, remonty. Wiadomo, czas wakacji dla nauczycieli, no ale nie dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie szkół na 1 września. Właściwie co w tej chwili się dzieje, jeśli chodzi o łomżyńskie szkoły? Jakie są największe inwestycje trwające?
1: Znaczy, każda ze szkół tak naprawdę wykorzystuje ten czas, okres wakacyjny na to, żeby odświeżyć swoje pomieszczenia, ale nie ukrywam, że w części szkół jakby instytucje typu Sanepid i nadzór budowlany miały swoje zastrzeżenia co do budynku, więc ten czas jest wykorzystywany na to, żeby usunąć tutaj te wady, chociażby to w szkole podstawowej numer 7, gdzie wykonywany jest korytarz. Myślę, że w każdej ze szkół tak naprawdę coś się dzieje, czy to własnym sumptem, czy też inwestycyjnym, tak, ale są wykonywane różne prace, czy szkoła podstawowa numer 10, czy szkoła podstawowa numer 4, 9, tak, w każdej z tych szkół coś się dzieje. Na pewno każda z tych szkół, jeżeli już nie wie, przyjdą we wrześniu, będzie przygotowana, będzie już gotowa, na pewno pewno w każdej z tych szkół czekają niespodzianki na uczniów pozytywne, tak? Ponieważ staramy się oczywiście w miarę możliwości, żeby zmienić nasze obiekty, żeby jak najbardziej były przystosowane do nauki naszych uczniów i miejmy nadzieję, że dalej tak będzie.
0: Termomodernizacja budowlanki to jest chyba taka w tej chwili największa inwestycja również z ostatnich dni, prawda?
1: Oczywiście, znaczy tutaj jakby mogę powiedzieć, oczywiście cieszę się z tego, że akurat budowlanka, te obiekty budowlanki przejmą termomodernizację. Oczywiście osobiście jakby nie nadzoruje inwestycji, procesu inwestycyjnego.
0: Ale nadzoruje pan świat.
1: Oczywiście, więc tutaj cieszę się z tego, że warunki nauki uczniów w szkole technicznej poprawią się. Myślę, że z biegiem czasu każda z naszych szkół tak naprawdę będzie dostosowana i aby nasze obiekty były piękne, ale najważniejsze jest to, żeby w tych pięknych obiektach oczywiście byli uczniowie.
0: To jest
1: najistotniejsze.
0: A ta hala sportowa numer 4, już taka słynna, o której się od tyle czasu mówi, chyba wreszcie jej stanie się faktem, bo dużo zainteresowanych firm chociażby budową.
1: Znaczy powiem szczerze, że z ciekawości przejrzałem informację otwarcia ofert. Tak, oczywiście cieszę się z tego, że jest takie duże zainteresowanie. Oczywiście kibicuję też temu, żeby ta hala powstała, ponieważ widzimy, jakie sukcesy osiągają młode koszykarki w szkole podstawowej numer 4. Ten rok pokazuje naprawdę, że my jako miasto możemy szczycić się tym, że mamy takie młode zawodniczki, które już grają na takim poziomie, gdzie nawet zawodniczki będąc o rok młodszymi, tak, jechały tak naprawdę po naukę, osiągnęły sukcesy. Więc...
0: Ale tam chyba każdy rocznik, tak już od jakiegoś czasu tych dziewczyn z SP4 odnosi sukcesy w koszykówce.
1: Tak, oczywiście, więc tego na pewno się cieszymy. Na pewno w moim odczuciu cała szkoła, cały klub, społeczność zasługuje na to, żeby mieć halę z prawdziwego zdarzenia. Jakby osobiście tutaj, no niestety, ja nie mogę bezpośrednio nadzorować czy wyboru ofert, czy samego procesu inwestycyjnego, ale na pewno bardzo kibicuję temu, żeby w końcu ta hala powstała, ponieważ to ten czas, który społeczność tej szkoły czeka, no to już jest trochę za długo, tak, więc na pewno nam wszystkim zależy na tym, żeby ta inwestycja była realizowana, żeby wreszcie nasze zawodniczki mogły trenować w warunkach, na jakie zasługują, tak, a jeżeli będą poprawione warunki, to kto wie, jakie jeszcze będą wyniki, tak, więc tego na pewno kibicujemy.
0: Kolejny temat, który chciałem poruszyć, kwestia nowej siedziby Centrum Usług Społecznych. Niedawno podpisał pan umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy byłego budynku Domu Dziecka przy ulicy Polnej. Tam ma powstać ta siedziba. To jest potrzebna inwestycja, żeby taka siedziba z prawdziwego zdarzenia w najwyższym standardzie dla tej instytucji powstała?
1: Oczywiście, tak. Ponieważ...
0: Dlatego pytam, bo czasami ludzie jakby podważają takie inwestycje, że no, na jakiś tam urząd się wydaje pieniądze.
1: Oczywiście, rozumiem tutaj też mieszkańców, którzy mówią, że są wydawane pieniądze na urzędników, tak, czy na siedzibę urzędu. Natomiast tutaj trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jeśli chodzi o usługi społeczne, to w dużej mierze też usługi społeczne, usługi pomocy społecznej docierają do osób, czy to z niepełnosprawnościami, czy też do innych mieszkańców. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten budynek w tej chwili gdzie mieścił się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tej chwili Centrum Usług Społecznych na Ulicy Dwornej, nie do końca jakby być może odpowiada tym wymogom, jakie powinny być, jeśli chodzi o dostępność, więc tutaj jest taki wymóg projektu, który realizujemy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy innych możliwości pozyskania innego budynku w innej lokalizacji. No niestety nic z własnej winy, ale nie udało nam się, więc tutaj bardzo żałuję, że nie udało się pozyskać innego budynku. Natomiast dysponujemy tym budynkiem i tutaj mogę wszystkich mieszkańców uspokoić, że ta umowa, o której pan redaktor wspomniał, na pewno posłuży temu, że ten budynek dostosować w taki sposób, że spełnią wszelkie wymogi, żeby był bezpieczny, żeby nasi mieszkańcy czuli się w nim komfortowo. Natomiast w swoim zakresie na pewno postaramy się również zabezpieczyć dojazd do tego budynku, chociażby będą na pewno rozmowy z miejskim przedsiębiorstwem komunikacyjnym, takim, żeby tam tą ulicą puścić jedną z linii autobusowych, tak żeby nasi mieszkańcy mogli swobodnie dotrzeć, a myślę, że ważną kwestią jest również to, że w tym momencie znajduje się tam dział świadczeń rodzinnych, gdzie również nasi mieszkańcy w sposób naprawdę duży korzystają z tego, z pomocy tego działu i jakby nie mają problemu z tym, żeby tam dotrzeć, tak? Więc sama lokalizacja myślę, że nie jest najgorsza, a zrobimy jeszcze na pewno dużo, żeby poprawić tą dostępność komunikacyjną, chociażby przez tą linię MPK.
0: Panie prezydencie, no właśnie, w tamtym roku powstała ta instytucja CUS, zastąpiła Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Taka zmiana teraz już można powiedzieć po roku, że zdała egzamin?
1: Myślę, że tak. Trzeba pamiętać o tym, że na tą zmianę pozyskaliśmy dofinansowanie blisko 6 milionów złotych. To dofinansowanie na pewno cieszy, ponieważ to jakby było dofinansowanie, które nie było przewidziane, chociażby tak jak Mediateka czy Bulwary w zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, gdzie już w 2024 roku poprzedni zarząd województwa wpisał te działania, te projekty na listę i byliśmy pewni, że te pieniądze dostaniemy. Natomiast te pieniądze zostały uzyskane w normalnym naborze konkurencyjnym, gdzie musimy konkurować z innymi samorządami, ale udało się, tak? Więc to nas cieszy i tu pozyskaliśmy też środki na dostosowanie budynku i też trzeba pamiętać o tym, że w ramach tego dofinansowania mamy szereg różnych działań na rzecz naszych mieszkańców. Chociażby tu wspomnę o takim działaniu jak basen dla seniora, gdzie nasi seniorzy naprawdę bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach i już tutaj na antenie u pana redaktora mogę powiedzieć, że w tym projekcie mamy oszczędności i będziemy chcieli, żeby te oszczędności również przeznaczyć właśnie na te zajęcia na basenie dla naszych seniorów, ponieważ widzimy, że jest duża potrzeba, duże zainteresowanie, więc już tutaj mogę w sumie nie obiecać, tylko stwierdzić, że na pewno na jesieni ruszy kolejny nabór, a być może na wiosnę jeszcze kolejny.
0: To kiedy te zajęcia będą się odbywać?
1: Te zajęcia będą odbywały się jesienią.
0: Jesienią.
1: Tak.
0: Panie prezydencie, czas nas goni, więc ostatni temat. Jest pan przewodniczącym zespołu do spraw budżetu obywatelskiego Łomży na przyszły rok. Mamy już takie wstępne wyniki ogłoszone przez właśnie zespół. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej zakwalifikowaliście 42 projekty na listę wstępnie dopuszczonych do głosowania, a 17 na listę zadań niedopuszczonych, chociaż oczywiście jeszcze do 24 lipca ci pomysłodawcy mogą się odwoływać. To była taka merytoryczna ocena, że coś wam się, coś uznaliście za bezsensowne, coś wam się nie podoba, czy po prostu skupialiście się bardziej na kwestiach formalnych? Bo na przykład taki projekt, na który zwróciłem uwagę, który mi się wydawał fajny, projekt rozświetlenia wieży ciśnień, a tam napisaliście, że odrzucacie je dlatego, że jest niezgodny z planami, strategiami i politykami miasta. Dlaczego jest niezgodny?
1: Już tłumaczę, panie redaktorze. Trzeba pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy, to chociaż o czym rozmawialiśmy na wstępie naszej rozmowy, że wszelkie wydatki, które my jako miasto ponosimy, muszą być zgodne z przepisami prawa, to po pierwsze, tak, ale też nie możemy narażać na niegospodarność naszego urzędu. Jeżeli mamy wiedzę na ten temat, że mamy dokumentację na wieżę ciśnień i być może w którymś z konkursów tak pozyskamy dofinansowanie na realizację tej inwestycji, a przy realizacji tej inwestycji, no niestety, ale będzie trzeba zdemontować to, co miałoby być wykonane w ramach budżetu obywatelskiego, to wiązałoby się z pewnego rodzaju niegospodarnością, tak? Więc w związku z tym, no niestety uznaliśmy, ale mimo iż pomysł pewnie jest dobry, tak? No, uznaliśmy, że też
0: no, nasi urzędnicy...
1: No powiem tak, natomiast uznaliśmy, że no niestety nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś później nam zarzucił, że wydatkowaliśmy, nie wiem, przykładowo mówię, akurat nie pamiętam kwotę, jaka była przeznaczona na to realizację zadania. 50 czy 100 tysięcy, tak? A 50 czy 100 tysięcy, tak? No to każda kwota, która nie byłaby wydana, tak?
0: To nie chodzi nawet o kwotę, tylko bardziej mi chodziło o to,
1: że nikt nie zarzucił, że jest niegospodarna, tak? Więc w części tych 17 zgłoszonych przez mieszkańców zadań. Kwestia właśnie tego dotyczyła, czy kwestia dotyczyła tego, że zadanie było niedoszacowane, że tak naprawdę powinno być zgłoszone nie w zadaniach osiedlowych, a w zadaniach ogólnomiejskich, gdzie też byli na spotkaniu wnioskodawcy, o czym zostali poinformowani, też mają ten czas do 24 lipca, jak pan redaktor wspomniał, na to, żeby tutaj się odwołać i to zadanie przenieść.
0: No, a do kogo się odwołać? Kto to będzie to odwołanie? No,
1: oczywiście zespół, tak? Więc...
0: Czyli raz odrzuciliście i teraz odwołanie znowu do was, tak?
1: To znaczy, powiem inaczej, no, wnioskodawcy wiedzą, czym tkwił problem, tak? I to nie jest zasadą, że przy rozpatrywaniu odwołań nagle powiemy, że absolutnie nie ma co rozpatrywać, mm-hmm. Już raz powiedzieliśmy nie, to drugi raz to również powiemy nie, absolutnie.
0: Ale to muszę trochę skorygować ten projekt, kiedy
1: jeżeli
0: odwołują?
1: Będzie argumentacja wskazywała na to, że być może jakieś nowe informacje zostaną ujęte w tym odwołaniu, wtedy ja nie twierdzę, że zespół nie zmieni decyzji, tak? Ponieważ no, ja nie ukrywam, że czasami być może czegoś brakowało w tym wniosku. Jeżeli będzie wniosek uzupełniony, to ja nie widzę naprawdę problemu w tym, żeby dopuścić go do głosowania. Bo przypomnę, budżet obywatelski, idea polega na tym, żeby jak najszerzej nasi mieszkańcy zgłaszali zadania, żeby jak najszerzej uczestniczyli w samym głosowaniu, żeby tak naprawdę swoim działaniem chcieli zmienić swoją okolicę, swoje otoczenie, ponieważ bardzo często to właśnie nasi mieszkańcy wiedzą najlepiej, co należy zmienić w ich otoczeniu, tak żeby żyło im się lepiej, żeby też nasi mieszkańcy byli bardziej zadowoleni, tak? Temu służy budżet obywatelski i ja tutaj wraz ze swoim zespołem absolutnie nie zamierzam nikomu utrudniać, tak? Natomiast jeżeli są określone pewne ramy, regulamin jest określony, no to niestety, ale musimy postępować z tym, zgodnie z tym regulaminem. Tutaj kończąc, tylko mogę powiedzieć, że tak naprawdę ten rok będziemy chcieli przeznaczyć na takie szersze konsultacje na temat kształtu budżetu obywatelskiego, ponieważ nie ukrywam, że widzę konieczność pewnych zmian dostosowania do czasów tego budżetu obywatelskiego. Jest tutaj jakby liczę na to, że nasi mieszkańcy chętniej zauczestniczą w tych konsultacjach i wspólnie zmienimy regulamin w taki sposób, żeby jeszcze był bardziej dostępny, przyjazny dla naszych mieszkańców.
0: No i tutaj musimy już postawić kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan wiceprezydent Andrzej Stypułkowski, wiceprezydent Łomży. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich naszych mieszkańców.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Moim i Państwa gościem jest dziś pani Dorota Apolińska, pisarka, autorka książki Rita z Kasi, historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego święta Rita została bohaterką pani najnowszej powieści biograficznej?
2: No, to jest bardzo ciekawa postać. Okazało się, że jest bardzo popularna w Polsce i jej kult cały czas rośnie. A ja się specjalizuję w pisaniu powieści biograficznych o takich silnych kobietach, niebanalnych, niezwykłych. No więc pomyślałam sobie i tak doszliśmy do wniosku razem z wydawnictwem Znak, że to byłaby bardzo ciekawa bohaterka następna mojej książki, że warto ją przedstawić w taki powieściowy sposób.
1: A znała pani wcześniej jej historię?
2: Prawdę mówiąc, nie bardzo. Natomiast no, powstał pomysł, żeby ona się stała właśnie taką bohaterką literacką. No ale kiedy zdecydowałyśmy się wspólnie na to, żeby o niej pisać, to ja się oczywiście zapoznałam z jej życiem i również z jej historią, legendą, a także jej miejscem w świadomości wielu jej wyznawców w Polsce. No i wszystko to razem stworzyło taką bardzo ciekawą całość. Wydało mi się to warte opisania.
1: Kiedy mamy do czynienia z postacią, która żyła w średniowieczu, chyba trudno oddzielić fakty od legend.
2: O, na pewno. Znacznie trudniej niż w przypadku takich współczesnych bohaterek. Ja zwykle piszę o kobietach, które żyły na przełomie XIX-XX wieku. No i tutaj mamy mnóstwo źródeł, bo mamy ich zapiski, listy, pamiętniki. No oczywiście w przypadku średniowiecznej świętej no nie mamy takich dowodów bezpośrednich, nie mamy zapisków Rity, jej listów, opinii o niej bliskich ludzi. No natomiast mamy legendy i mamy pamięć o niej, która wśród wyznawców, ale także po prostu w instytucji kościoła przetrwała.
1: A sporo jest tych legend związanych ze świętą Ritą?
2: No tak, są najróżniejsze legendy, no przede wszystkim o cudach, które ona tworzyła. W legendzie również przetrwały szczegóły z jej życia osobistego. No dzisiaj, po kilku wiekach, to już jest trudno oddzielić to, co rzeczywiście się wydarzyło, a co jest tą legendą trochę tworzoną przez Kościół, przez jej wyznawców, a co rzeczywiście opiera się na twardych faktach. No niemniej legenda jest jakby faktem samym w sobie, takim utrwalonym w pamięci. No i ja się też na niej opierałam w dużej mierze.
1: Zazwyczaj na obrazach widzimy Ritę jako zakonnicę ze stygmatem. Ja szukałam kiedyś obrazu Rity, żony matki i nie znalazłam. Pewnie gdzieś taki jest, ale jest bardzo trudno dostępny. Dla pani ten etap życia Rity, właśnie żony i matki, wydał się dobrym punktem wyjścia do napisania, opisania losu średniowiecznych Włoszek?
2: No tak, zdecydowanie, ponieważ no właśnie w takim, nie w klasztorze, tylko w takim codziennym życiu, w sytuacji, kiedy była najpierw młodą dziewczyną, za którą jakby zdecydowano o małżeństwie i potem w czasie tego małżeństwa, w tym obrazie możemy zobaczyć, w jakiej sytuacji żyły te właśnie średniowieczne Włoszki i jak bardzo były poddane społecznym oczekiwaniom, społecznym zwyczajom, w jak małym stopniu mogły same o sobie decydować. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawe również z takiej feministycznej perspektywy, żeby po prostu zobaczyć, jaki był los tych kobiet, z czym one się musiały mierzyć i w jakich warunkach żyły. No i również dlatego ja wprowadziłam drugą postać, taką już zupełnie fikcyjną, innej bohaterki, która jest z kolei córką kupieckiego rodu i mieszka we Florencji. I ona również jest poddana właściwie tym samym regułom, to znaczy rodzice, ojciec decydują za nią, za kogo ma wyjść za mąż i jak ma jej życie wyglądać w związku z tym.
1: No właśnie, bo małżeństwo pani bohaterek miało bardzo niewiele wspólnego z miłością. Jeśli chodzi o Ritę, to rodzice, którzy bardzo ją kochali, chcieli, żeby była bezpieczna w tym bardzo męskim świecie, więc po ich śmierci oni byli też starszymi rodzicami, żeby miała jakieś męskie oparcie. Druga z bohaterek, czyli ta fikcyjna bohaterka, wychodzi za mąż, bo ojciec chce połączyć interesy z inną rodziną, no i wykorzystuje w tym celu córkę, mówiąc wprost.
2: No tak, no nas to może razić czy dziwić z perspektywy naszych jednak wspaniałych w porównaniu z dawniejszymi warunków i możliwości wyboru, ale wtedy to była absolutnie powszechna codzienność i po prostu normalna rzecz. Nikt tam się nie zastanawiał, w kim się ta dziewczyna młoda zakocha, czy kto będzie najlepszą miłością jej życia, największą. Natomiast po prostu no małżeństwo było taką formą kontraktu, układu społecznego, czasem jakąś strategią rodzinną, taką biznesową. I właśnie nie chciałam przedstawiać tych rodziców jako jakichś strasznych tyranów czy oprawców, tylko oni po prostu z miłości, ale też z przekonania, że tak trzeba i tak należy, no szukali kandydata dla tej swojej córki na męża, który im się wydawał najlepszy, najodpowiedniejszy. I w jednym i w drugim przypadku pokazała, że to kochający ojcowie, uwielbiający te córeczki, no właśnie wydali je za mąż, za wybranych przez siebie mężczyzn, być może w najlepszej wierze. A w każdym razie w ogóle nie zadając sobie pytań, kogo ona sama mogłaby chcieć czy wybrać. No ale taka ta rzeczywistość dla kobiet była w średniowieczu. Dużo później też.
1: Co mogła Włoszka żyjąca na początku XV wieku, jaki miała wybór, no albo zostać wydana za mąż, mogła się okryć hańbą, albo mogła też iść do klasztoru, ale to też nie było takie proste, bo to też wymagało posagu, jakichś znajomości, protekcji. To wszystko było bardzo skomplikowane.
2: No tak, tak, to prawda. No niewielka była ta możliwość wyboru i nawet, chociaż to jest ciekawe, bo ten klasztor nam się czasem może wydawać, że to jakieś takie było zesłanie czy wsadzenie tam przemocą. No to jest dla mnie bardzo interesujące, że dla wielu kobiet właśnie w tej perspektywie przymusowego małżeństwa, wiadomo, trudnych warunków jednak życia, tych porodów często wielu i czasem niebezpiecznych, to dla niektórych kobiet taka perspektywa życia w klasztorze to była całkiem pociągająca no, ucieczka od tych różnych zagrożeń małżeńskiego i rodzinnego życia. Więc myślę, że niektóre kobiety tam trafiały z wyboru i z takiej chęci po prostu znalezienia się w miejscu, które jest jednocześnie bezpieczne, a z drugiej strony zapewnia im jakiś tam święty spokój w jakiejś mierze. No ale inne z kolei na pewno były wydawane, no chociażby z takich względów, że nie miały posagu, rodziny wystarczająco dużo, żeby je dobrze wydać za mąż.
1: Ale to był też chyba taki czas i to wybrzmiało w pani książce, kiedy z jednej strony handlowano i bogacono się, ale z drugiej strony duch ubogiego świętego Franciszka i świętej Klary unosił się nad tym regionem.
2: Tak, absolutnie. Więc ta epoka w ogóle wydała mi się fascynująca, jak się jej przyjrzałam bliżej, bo tam jest bardzo wiele takich pozornych paradoksów, że jednocześnie właśnie był ten ideał ubogiego Franciszka, bardzo silny i bardzo żywy w Umbrii. Taka właśnie ta duchowość franciszkańska. No a z drugiej strony właśnie we Florencji całe życie kupców tej republiki polegało na tym, żeby się bogacić, ale no nie tylko bogacić, ale też właśnie inwestować w sztukę, rozwijać sztukę, prawda? Mecenat Medyceusz się wtedy już zaczął rozwijać. Jednocześnie głoszono taką ewangeliczne cnoty, prawda? Pokoju, miłości bliźniego i tak dalej, a z drugiej strony był wciąż żywy ten etos rycerski i idea wendetty, idea zemsty. Więc były w tym pewne sprzeczności i paradoksy, no ale też myślę, że dzięki temu ta epoka jest taka ciekawa, ten świat taki bogaty i interesujący.
1: Wspomniała pani wendettę, no właśnie, jaki był mąż świętej Rity i jak rozumiano wówczas honor, bo to się z tym wszystkim łączy?
2: No właśnie, no więc ten mąż był według ideałów epoki na pewno dzielnym i odważnym człowiekiem, ale jednocześnie był też takim awanturnikiem i zabijaką. Był dowódcą pobliskiej twierdzy, komendantem takiego zespołu ludzi, którzy, żołnierzy po prostu, którzy w tej twierdzy bronili ludności tam okolicznej, więc był żołnierzem. Ale był jednocześnie właśnie awanturnikiem, człowiekiem bardzo gwałtownym i w legendzie przetrwał takiego opis, że był w ogóle brutalny i trochę niestety przemocowy i stosował również przemoc w ramach tej rodziny. Co było, nie ukrywam, dość trudnym dla mnie aspektem do opisania, bo ta legenda mówi jednocześnie, że Rita była takim wzorem dobrej żony i matki, pokornej i no właśnie prezentującej te cnoty wszelkie, a jednocześnie był tam w tym jakiś taki element bierności wobec tej przemocy, czy akceptacji tej przemocy, no który już dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, no myślę, że trudno nam jest akceptować i trudno stawiać za wzór kobietom szczególnie. Że jednak dzisiaj mamy świadomość, że jeżeli w rodzinie dzieją się jakieś złe rzeczy, przemoc i nie wiem, alkohol i tak dalej, no to raczej trzeba gdzieś szukać ratunku, niż po prostu pozwolić siebie i dzieci źle traktować.
1: No właśnie, bo wtedy uważano, że ta łagodność kobiety może jakoś zmniejszyć gniew i męża.
2: Tak, i że to w ogóle jest rolą kobiety, łagodzić konflikty. I to wręcz było w tym nauczaniu kościelnym, że no właśnie, no mężczyzna to jak no, walczy i nawet stosuje jakąś przemoc, to taka jest jego rola, taki jest jego charakter i natura. Ale do kobiet kierowano taki przekaz, że one właśnie mają łagodzić te konflikty, być jak taka oliwa rozlana na wzburzone wody, no i po prostu łagodzić to wszystko.
1: Tak, dziś kobiety nie powinny oczywiście znosić w cichości gwałtownych zachowań swoich mężów. Dla mnie w postawie Rity jest bardzo ważne i takie ujmujące to odrzucenie zemsty czy też zawziętości, które powodują kolejne krzywdy, bo wydaje mi się, że to też wymagało odwagi. Rita nie była taka jednowymiarowa. No, stanąć przed klanami, przed rodami i powiedzieć, nie, ja nie powiem, kto zabił męża, ja im wybaczam, to musiało być wtedy bardzo odważne.
2: Tak, to prawda. Mam rację, to było bardzo odważne, ale to było nawet rewolucyjne, dlatego że ona tą postawą, tym no właśnie swoim postawieniem na pojednanie, wybaczenie i zakończenie konfliktu absolutnie przeciwstawiła się sama jako jedna całej bardzo silnej tradycji tej lokalnej społeczności. Bo tam właściwie obie strony po tej tragicznej śmierci jej męża, obie strony oczekiwały i wymagały od niej wskazania sprawców i tego, żeby jej synowie podjęli tę tradycję zemsty, czyli właśnie wendetty. I zarówno rodzina męża, jak i jak gdyby no, w jakiejś mierze również rodzina tych przeciwników były przygotowane, nastawione na to i uważały za oczywiste, że po prostu ta zemsta wzajemna, czyli zadawanie śmierci przeciwnikom dalsze, będzie się toczyć, bo to było zgodne z kulturą, z tradycją, z ich przekonaniami. Natomiast jej absolutne przeciwstawienie się temu było rzeczywiście aktem wielkiej odwagi. No i myślę, że to jest najcenniejsza rzecz, najcenniejsze takie, powiedzmy, jej dziedzictwo, które ona zostawiła po sobie i właśnie pamięć tego przetrwała jako taki ten niezwykły czyn, którego ona dokonała, ponieważ skutecznie doprowadziła do pojednania tych rodów i to właśnie w obecności i notariusza, i księdza, i wszelkich władz lokalnych. No i rzeczywiście udało jej się zakończyć ten konflikt.
1: I to jest chyba coś, czego też dziś potrzebujemy, żeby czasem odpuścić, szukać gdzieś zgody, a niekoniecznie ach, jeszcze mu dowalę, jeszcze w jakiś sposób dołożę.
2: No zdecydowanie. Tutaj na pewno Rita może być dla nas wzorem i chciałabym, żeby takie właśnie powiedzmy przesłanie z tej książki płynęło, że warto te konflikty i w naszym życiu takim prywatnym, ale też w życiu jakimś społecznym, politycznym, takim globalnym, no warto te konflikty jednak kończyć, wybaczać i budować pokój.
1: Zwrócę uwagę na jeszcze jeden aspekt, czyli na jej upór, bo ona była kobietą bardzo upartą, bo ta jej droga do klasztoru po śmierci męża i dzieci nie była prosta, chociaż mogłaby się wydawać, została wdową, jej dzieci umarły, no to prosta droga, chciała wcześniej być w klasztorze, to do niego wstępuje, ale to też nie było łatwe.
2: Tak, zdecydowanie. Tak by się mogło wydawać, że to naturalna ścieżka dla niej, ale wcale nie, bo okazuje się, że ten kościół, to znaczy klasztor w Kasi, którą ona znała doskonale, w którym bywała, którym już od lat pomagała tym siostrom i gdzie chciała zamieszkać, to okazuje się, że ten klasztor był jednak uwikłany też trochę w tę lokalną politykę. I tam na przykład znajdowały się zarówno już siostry, inne zakonnice z rodziny jej męża, jak i z rodziny tych sprawców jego śmierci. No i napięcie było duże, bo ten konflikt angażował lokalną społeczność i klasztor troszkę się obawiał, żeby nie być stroną w tym konflikcie, żeby tam nie było jakichś napięć za wielkich. Także rzeczywiście utrudniano jej wstąpienie do tego klasztoru. No ale kiedy właśnie doprowadziła już do tego ostatecznego pojednania, No a poza tym ta legenda, o której mówiłyśmy też, mówi o takim cudownym przeniesieniu jej w czasie modlitwy za bramy tego klasztoru. A więc też tam jest taki element nadprzyrodzony. No niemniej w końcu tam władze klasztorne się zgodziły i Rita została na ostatnie 40 lat życia siostrą zakonną.
1: Włoszka żyjąca 500 lat temu, a jednak w Polsce jej kult jest bardzo żywy. Miała pani okazję się o tym przekonać.
2: No tak, no to mnie muszę powiedzieć zaskoczyło. On szczególnie jest żywy, czy od lat był żywy w Krakowie, bo tam jest taki piękny, stary, średniowieczny kościół, klasztor i kościół Augustianów, gdzie właśnie ten kult Rity jest żywy już od lat 40., od czasów II wojny, kiedy Niemcy zgodzili się na kult włoskiej świętej, bo zabronili kultu polskich świętych okupanci niemieccy, ale wtedy proboszcz zaproponował właśnie kult włoski, który, ponieważ Włosi byli wówczas jeszcze sojusznikami Niemców, to Niemcy się zgodzili. I tak ten była piękna rzeźba zresztą świętej Rity, drewniana, która jest do dziś. No i wtedy ten kult się rozpoczął od lat 40. i on trwa bardzo intensywnie. I rzeczywiście w Krakowie, w tym kościele, w parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, co miesiąc, 22 dnia każdego miesiąca, który jest obchodzony jako Dzień Świętej Rity, co miesiąc przychodzą tam naprawdę tłumy ludzi z różami i te róże w czasie tego nabożeństwa są błogosławione. No wygląda to przepięknie, bo to jest kościół pełen róż i rzeczywiście widać, jak to jest żywe. Wszędzie dookoła tego kościoła stoją kwiaciarki z koszami pełnymi róż. Te róże są kupowane w kościele błogosławione i częściowo zostawiane właśnie na ołtarzu dla świętej Rity, a częściowo zabierane do domu. I ja wcześniej nie słyszałam o tym, mieszkam w Warszawie na co dzień i nie widziałam tego. Natomiast podobno w ciągu ostatnich lat szalenie się to rozszerza i w Warszawie też są już parafie, które ten kult świętej Rity prowadzą, ale także w całej Polsce przybywa tych parafii i przybywa tych nabożeństw właśnie różanych. No więc rzeczywiście jakaś taka trwa ekspansja tej świętej Rity, jej popularność jest ogromna, a także w internecie jest wiele takich portali, stron poświęconych jej, gdzie ludzie, no głównie kobiety, wymieniają się informacjami, historiami swojego życia i potwierdzają to, że święta Rita ma jakiś wpływ dobry na ich życie i ich sprawy prywatne.
1: A jeśli chcą Państwo poznać jej życie bardziej, to zapraszam do lektury książki Rita Skasi, Historia kobiety, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Autorka tej książki, pani Dorota Ponińska, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie za rozmowę. Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A gościem poranka jest dziś poseł Marek Jakubiak, Wolni Republikanie. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam.
1: Rozwój Plus też?
2: Pewnie, że tak.
1: Jest pan, należy pan do tego stowarzyszenia, czy tylko wspiera ich, ale jest poza strukturami?
2: Jestem członkiem tego stowarzyszenia, tak.
1: Czyli opowiada się pan po stronie Mateusza Morawieckiego?
2: Opowiadam się po stronie Rzeczypospolitej od zawsze i tak do końca mojego życia będzie.
1: Czy premier Mateusz Morawiecki, pana zdaniem, jest wypychany z Prawa i Sprawiedliwości?
2: Tak, i to od 2 lat. Trzyma się zielnie, natomiast myślę, że jak ja bym był na jego miejscu, to już dawno bym zrobił ten ruch polegający na tym, że jak mnie nie chcecie, no to trudno to robić. No.
1: To dlaczego Mateusz Morawiecki tego nie robi?
2: Będę walczył inaczej. No, po pierwsze ma większe doświadczenie ode mnie, daje szansę za każdym razem, chce być w Prawie i Sprawiedliwości i tyle. Moja różnica między mną a nim jest taka, że ja nie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. No ale szczerze powiem, że u mnie na przykład jest taki dylemat polegający na tym, że sprowadza się wszystko do tego, czy jesteś wierny PiS-owi, czy jesteś wierny komuś innemu, tak? Więc powiem szczerze, że to jest jednak głupowaty dylemat, dlatego że Polska to jest i PiS, i Morawiecki, i Jakubiak, i inni patrioci, którzy walczą o Polskę, natomiast trzeba walczyć szeroko, wykorzystując wszystkie narzędzia polityczne, wszystkie sympatie, wszystkie potencjalne możliwości i tak dalej, i tak dalej. Nie można się skupiać tylko i wyłącznie na jednym podwórku, to powiem, zaraz mi się przypominają czasy, w których ja się wychowywałem, że moja ojczyzna to moje podwórko i dzioba człowiek nie wystawiał poza to podwórko i świat ograniczał się tylko i wyłącznie do widoku z balkonu. Więc myślę, że dzisiaj za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą telewizji, dostępu do telewizji i tak dalej, mamy zupełnie inną perspektywę patrzenia. I teraz na świat nie wolno patrzeć plemiennie, tylko trzeba patrzeć szeroko. Polskę całą musimy odbić. A w Polsce największym wrogiem, jaki jest budowany od lat, to jest właśnie piąta kolumna, to jest właśnie ojkofobia, to jest nienawiść do własnej ojczyzny w 17% naszego społeczeństwa. Tych ludzi trzeba namawiać do tego, żeby kochali Mazowsze, żeby kochali Wielkopolskę, czy Dolny Śląsk, no, bo tam jest najwięcej ojkofobów, więc...
1: No dobrze, panie pośle, powiedzieliśmy, że Mateusz Morawiecki, pan powiedział, jest wypychany i to od dłuższego czasu z Prawa i Sprawiedliwości. Przez kogo?
2: A, takie pytania.
1: No właśnie, przez kogo? Kto wypycha Mateusza Morawieckiego?
2: I teraz powinienem wymienić parę nazwisk, bo są te nazwiska, tylko po prostu nie chcę eskalować tego problemu. Oni doskonale wiedzą. Myślę, że prezes Jarosław Kaczyński, który jest przez tych ludzi obstawiony naokoło, powinien zdawać sobie sprawę z tego, a może zada sobie takie pytanie kiedyś, od kiedy w Prawie i Sprawiedliwości zaczęły się problemy wewnętrzne? Od którego momentu? I niech to sobie zestawi z pojawieniem się naokoło niego 2-3 ludzi. Jak sobie tych ludzi zdefiniuje, to sobie odpowie na pozostałe wszystkie pytania. Natomiast prawda jest taka, że sukcesem Prawa i Sprawiedliwości nie jest Jarosław Kaczyński, tylko Mateusz Morawiecki. Jarosław Kaczyński zarządzał partią wtedy, kiedy Mateusz Morawiecki budował Polskę. I tyle. Jarosław Kaczyński jest bardzo ważnym politykiem w Polsce. Byłbym ostatnią osobą, która chciałaby go skrzywdzić. Natomiast dobrze by było, żeby zrozumiał, że partia oczywiście jest bardzo ważna, ale ta partia, o której mówię, Rzeczpospolita, jest najważniejsza. To znaczy, że powinniśmy dla Polski wszystko robić, co tylko można, narzędziami wszystkimi, które są dostępne. Nie wolno się zamykać we własnej bańce.
1: No ale właśnie, tyle mówi się o tym, że Jarosław Kaczyński ma taki zmysł polityczny, że wyprzedza ruchy przeciwników i tak dalej. No ale jeśli on ulega podszeptom tych ludzi, no nazywanych maślarzami, czyli tej frakcji, w której jest, nie wiem, Patryk Jaki, Jacek Sasin, Tobiasz Boheński, no to taki doświadczony polityk miałby się złapać na jakieś, nie wiem, lizusostwo czy podszepty, no to jak to świadczy o Jarosławie Kaczyńskim? skoro sam nazywał Mateusza Morawieckiego najzdolniejszym politykiem po 89 roku?
2: No bo jest najzdolniejszym politykiem i wtedy, kiedy nie było tych ludzi przy Jarosławie Kaczyńskim, on miał optykę zupełnie inną prezes niż teraz. I rzecz w tym, żeby sobie członkowie Prawa i Sprawiedliwości zdali sprawę z tego, że jakby to delikatnie powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić, no to ja powiem tak. Jeżeli w stadzie wróbli pojawi się kanarek, to one go dziobią, bo jest inny, lepszy, bardziej kolorowy. I tak też jest właśnie dzisiaj w Prawie i Sprawiedliwości. Ten kanarek wytrzymywał wszystko, co mógł. Dzisiaj mówi, no przepraszam bardzo, ale zbliża się ten czas, bo przez 3 lata go dziobią prawie, no tam 2 lata takie, że idą wybory i nie wolno się zagapiać. Teraz ja biorę na siebie odpowiedzialność za Polskę i ja chcę przygarniać do nas elektoraty, które do tej pory obrażone na Prawo i Sprawiedliwość nie chcą do nas się nawet zbliżać. I efekt jest taki, że w sondażach 4% ubyło Prawu i Sprawiedliwości, a Morawieckiego ma w tej chwili średnia to jest 6 do 7%, czyli przybyło 3%, a nie ubyło. I myślę sobie, że każdy rozsądny człowiek wie o tym, że Morawiecki ma potencjał do łączenia ludzi. I proszę zobaczyć, bo na to nikt nie zwraca uwagi, kto z Morawieckim w stowarzyszeniu jest. Kto? Wszyscy jego współpracownicy. I zaraz mi się przypomina ten czas, kiedy odchodziłem z wojska i w pierwszej mojej firmie pracowali wszyscy moi żołnierze służby czynnej. I to jest, proszę Państwa, najlepsza laurka dla szefa, że z szefem, mimo tego, że nie musi się współpracować, to dalej się współpracuje, bo poza swoim szefem nie widzę świata.
1: A taki lojalny polityk wcześniej wobec Jarosława Kaczyńskiego jak Ryszard Terlecki też się opowiada za Mateuszem Morawieckim teraz.
2: No bo Terlecki jest politykiem, który chodzi po ziemi i on w krótkich zdaniach mówi, co myśli. I dosłownie ostatnio powiedział, no już naprawdę, ja już nie będę opowiadał, jak to było wtedy, kiedy oni tą uchwałę głosowali na tym prezydium, bo Terlecki nawet nie mógł zabrać głosu w tej sprawie i to teraz mówią, że on milczał i akceptował tą uchwałę. No nie wszyscy to zrobili, natomiast myślę sobie, że demokracja ma swoje prawa. I powiadam Państwu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Republikański namiot to nie jest namiot o nazwie PiS. Republikański namiot to jest szereg organizacji prawicowych, które muszą iść do wyborów pod wspólnym szyldem nie Prawa i Sprawiedliwości, tylko namiotu republikańskiego. W tym namiocie republikańskim masztem musi być Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, dlatego że oni będą brali odpowiedzialność za te wybory, dlatego że są największą partią prawicową. Ale jeszcze raz powiadam, ja mam... Nie ma takiej partii w Polsce, gdzie miałbym tylu przyjaciół, co w Prawie i Sprawiedliwości. I oni ze mną jak 4 oczy rozmawiają, mówią, Marek, masz rację, ale my nie możemy, bo wiesz, to jest, musimy być lojalni. Lojalność nie polega na lizusostwie, na litość boską. Lojalności wymagamy od was tylko i wyłącznie wtedy, kiedy o Polsce mówimy. A tutaj ma być współpraca efektywna. To trzeba przełożyć na efektywność, a nie trwanie w jednym miejscu i mówienie o pięściach. Ile my już, pani redaktor, lat temu mówiliśmy o tym, że skończyły się czasy pięści i podwórka. Skończyły się, proszę państwa, z chwilą, kiedy internet przyszedł. No. I w sytuacji takiej, kiedy te elektoraty są bardzo szerokie, i uwaga, Polak nie jest głupkiem. Myśli i już wie, że ten krzyżyk, który postawi podczas trwania wyborów, jest najważniejszym krzyżykiem, jaki może być. Każdy głos się liczy. I w sytuacji takiej, kiedy do tego namiotu nie wchodzi, na przykład Polska jest jedna, to 3% poszło się gwizdać. No, tych 3% zabrakło w tym namiocie. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że PJN powiedział, że Prawem i Sprawiedliwością na jednych listach nie pójdą, ale w namiocie republikańskim by poszli. No to o tym mówimy cały czas. No, ja wiem, że będzie Sejm barwny, że barwny Sejm będzie. Na przykład ja uważam, przepraszam, że tak monolog, to mi się nazbierało trochę, a tutaj to jak na spowiedzi mówię i tyle, tak? Więc powiem Państwu tak. Ja z Mariuszem Błaszczakiem rozmawiałem przez blisko miesiąc czasu, że i uparłem się, żeby Kukiz 15, który wszedł do Sejmu, był w klubie Prawa i Sprawiedliwości. I te negocjacje polegały na tym, że ja go namawiałem, żeby choć jeden powód dał, dla którego Kukiz 15 powinno wejść do Prawa i Sprawiedliwości klubu. I prosiłem tylko o jedną rzecz. Zmieńmy, jakby zmodernizujmy nazwę. Prawo i Sprawiedliwość oraz Zjednoczona Prawica. Niech się ten klub tak nazywa. Nie, on się musi PiS nazywać. Musimy być jedną pięścią i tak dalej, i tak dalej. No to zostało tak, jak jest do tej pory. No i teraz, proszę Państwa, jak to wygląda w Sejmie? Ano tak to wygląda, że Prawo i Sprawiedliwość wychodzi na mównicę, potem kilka ugrupowań wali w Prawo i Sprawiedliwość, tylko kurz idzie, a na końcu wszyscy się patrzą, to Jakubiak powie. I wtedy jest Marek Ratuj, tak? No więc jak długo tak może być? Dlaczego Solidarna Polska weszła do Prawa i Sprawiedliwości? Kto to wymyślił w ogóle, no? Przecież to był najgorszy ruch, jaki mógł być. Ja nawet nie wiem, czy Grzegorz Braun dzisiaj byłby tak ważnym politykiem, gdyby była Solidarna Polska. Przecież to jest elektorat Solidarnej Polski, który przeszedł do Grzegorza Brauna. Republikanie. Kto doprowadził do anihilacji republikanów w tym Adama Bielana? No na litość boską, to są błędy, ale to są takie błędy, powiedziałbym, z tych błędów takich kategorycznych. No.
1: Panie pośle, czy pana zdaniem skończy się to rozłamem i nową partią Mateusza Morawieckiego, czy jednak nie? Bo dziś już dziennikarze od rana piszą, że może jakoś się dogadają, może większe wpływy w tym komitecie politycznym PiS-u Mateusz Morawiecki uzyska, ale czy on zrezygnuje z tego stowarzyszenia, w które włączył tyle siły, energii, wszystkiego?
2: Stowarzyszenie jest wypadkową różnego rodzaju działań. Mateusz Morawiecki nie poświęcał zbyt dużo energii na stworzenie tego stowarzyszenia. On poświęca swoją energię i zwracam na to Państwu uwagę, że to jest jedyny polityk w Prawie i Sprawiedliwości, który co tydzień ma kilka spotkań w terenie od kilku lat. I to jest człowiek, który po prostu nie przestał być premierem.
1: Ale dużo energii poświęca na obronę dziś tego stowarzyszenia, tego projektu Rozwój Plus.
2: Ale to pani się dziwi? No przecież jakby ktoś męża pani atakował, to pani stanie w jego
1: bronie. Zwracam na to uwagę, że broni tego stowarzyszenia i czy pana zdaniem jest możliwe, że on to po prostu odpuści w imię jakiegoś dogadania się z prezesem Kaczyńskim, nie wiem, większe wpływy w komitecie politycznym, gdzie za tydzień może te wpływy utracić.
2: Nie. To jest typ wodza, który wie, proszę państwa, kto jest z nim, kto jest przeciwko niemu. On sobie zdefiniował to wszystko. I on nie pozostawi swoich ludzi tak na pastwę losu. Nie.
1: A ilu ludzi przy nim zostanie? Ja. Ilu ludzi z tych ponad 40 parlamentarzystów przy nim zostanie?
2: 44-43 zostanie. I mało tego, to będzie początek. Dlatego, że myślę sobie, że co tydzień ktoś z Prawa i Sprawiedliwości będzie odchodził do Mateusza Morawieckiego, bo są dwie jakości zarządzania zupełnie. Dwie jakości zarządzania. Takie zarządzanie typu takiego romantycznego, powiedziałbym nawet, to jest Mateusz Morawiecki, docenianie ludzi, rozmawianie z nimi i tak dalej, i autokratycznego, który jest Prawem i Sprawiedliwością. I to zawsze autokracja przegra z człowiekiem, który stworzony jest w zasadzie do zarządzania zespołami ludzkimi. Powiadam jeszcze raz, najlepszą laurką dla premiera Morawieckiego jest to, że jego pracownicy chcą dalej z nim pracować, mimo że już związek typu pracodawca, pracownik przestał być ważny. I to jest najlepsza laurka dla każdego człowieka.
1: A czy Przemysław Czarnek się sprawdził w roli kandydata na premiera?
2: No właśnie to takie, ja powiem tak, Przemka bardzo lubię. No, żeby była sprawa jasna, Przemek jest super gość. To jest patriota wielki, człowiek o różnych zdolnościach.